wśród bieli, wróży wiosnę. Bierze na siebie huk błyskawic, bierze na siebie ciężar kropel i wędrującym błogosławi. Jest szumem morza, krzykiem zjawy, eksplozją życia, majestatem. Jest domem roju, miastem ptasi, chłodem bubale, daje wiarę. Jest rzeźbą, pieśnią, poezją.

razy pokoleń. Traci, zyskuje, oddycha, mówi spokojnym potokiem. Pomnikiem jest woli życia.

0: Ej, mordo, a powiedz mi, gdybyś w końcu miał ten dzień w Shire, to jak chciałbyś go drapesz dolić?
1: Ziom, więc tak. Najpierw, wiadomo, śniadanie. Śniadanie jest obfite, siedzimy w ogrodzie, wystawiam
0: cztery śniadania.
1: Cztery śniadania, bo to będzie trwało do 14.
0: No.
1: Będzie trwało do 14, wiesz, dziadunio przynosi najlepszego ale'a, jakiego ma.
0: No.
1: Kto miał? Pipin miał fajkowe ziele od swojego przodka.
0: Ja bym z Pipinem opiniował dwie fajkowe ziele.
1: No. I bagnistowie z Sackville nie są zaproszeni.
0: Nie są zaproszeni.
1: Nie są zaproszeni.
0: Dobra, idź.
1: Dobra,

potem odbijam. To czwarta ściana, poszła mi szyba. ODB jak głowa odczynia, chronię szyję, wszystko odbijam. Od wszystkiego odbijam. Zero gry i ciągle praca, nieszczybany jaca, nieszczybany jara też. Jutro znowu pada deszcz, studni będziesz stał na dnie. Uwypuklony każdy lęk, powiesz o sobie, powiem ci o mnie. Powiedz, że boli, zaboli cię łeb, a to nie kres. Mimo że wschodzi ono, powoli, powoli bardzo. Mordę odkrywasz za bardzo zasłon. Robicie backdog w sumie, w sumie, w sumie, w sumie ja też. Krzyżak tańczy, różne śruba,

gówno. Jazda jak autopilot, ordynarnie jak funky, filon jak z ramki, widok jak w bramki, piłą kiedy kładę na beat takie wersy z takim stylo. Kiedy się przebijam z taką siłą, wielkie dzięki za rzucony bilon.

0: Doktorze, potrzebujemy pana na CITO. Doktorze, gdzieś?
1: Cholera, ten człowiek tu umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo, czy to jest cholera, deficyt mózgu doskwiera.

Let's not try, nie mogę więcej. Let's not try. Mieć na pięć, ale jestem czar. Jestem czar. Pięć na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć. Nie mogę więcej mieć na pięć.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto rozwidleń, tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj.

Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

Dzień dobry. Ach, witajcie. Witajcie, powinienem powiedzieć. Dzień dobry. W poniedziałek, 4 maja, po majóweczce, świeżo co, albo jeszcze niektórzy w trakcie. Tak czy inaczej, witamy się. Majóweczka to nawet potwierdzenie tych słów, jak słyszycie, albo jak nie słyszycie. Nie ma tutaj w głosu Klaudii, która właśnie tę majówkę, nawet może bym powiedział, że w pewnym sensie to rozpoczęła. Bo majówka pracowała, więc teraz sobie odpoczywa, majówkuje się. Sami wiecie gdzie, ale nie ma co wypowiadać tego hasła, tym bardziej, że w Warszawie też super pogoda. Majówka fajnie się udała pogodowo i dalej się zapowiada, że będzie to wyglądało bardzo dobrze. Także dzisiaj do 10 po tej stronie mikrofonu będę sam, Mateusz Ligocki, witam się z wami, a oczywiście zachęcam do wspólnej zabawy, wspólnego spędzania czasu, przesyłania SMS-ów, wiadomości na WhatsAppie i tak dalej. 886-971-971, tutaj czekam na wasze SMS-y, wiadomości na WhatsAppie, jeśli wolicie Instagram Radia Campus, to też jest do waszej dyspozycji. Rozpoczęliśmy muzycznie od Foo Fighters, of All People, nie wiem, czy to jakaś nówka nie była, tak w ogóle. A teraz już The Prodigy, Smack My Bitch Up, na dzień dobry, w remiksie Sub Focus. To jeszcze raz, dzień dobry.

0: Poranek.
1: Lemton, Welcome to London, to przed chwilą nam wybrzmiało na naszej antenie, 16 minut po godzinie 7. Zaglądam do kalendarium, żeby dowiedzieć się i opowiedzieć wam, co ważnego i przełomowego dla świata wydarzyło się 4 maja w latach ubiegłych. W latach ubiegłych, dalekich, ale jednak takich, o których możemy pamiętać, rok 1981, premiera komedii filmowej Miś w reżyserii Stanisława Barei. Jeszcze trochę wcześniej, nawet rok wcześniej niż się urodziłem, na antenie TVP1 ukazało się premierowe wydanie programu rozrywkowego. Śmiechu warte. Ale teraz już wracamy trochę bardziej do czasów odległych, ale rzeczy ważnych. 1552 rok. La Sirena w Chile uzyskała prawa miejskie. Taka miejscowość. Rok 1953. Ernest Hemingway otrzymał nagrodę Pulitzera za opowiadanie Stary Człowiek i Morze. Co tu jeszcze mamy? Rok 2004. To już w ogóle całkiem nieodległy. Całkowite zaćmienie księżyca. I myślę, kiedyś się świętowało, to może złe słowo, ale przeżywało się to wspólnie. I coś może kojarzę, że coś takiego było. No ja chodziłem już, 4. podstawówki to była. To już tam coś powinienem kojarzyć. Nic to. Rok tego, już teraz coś, czego na pewno nie pamiętam i mogę powiedzieć z dużym przekonaniem, że wy też być może nie. Rok 1493, papież Aleksander VI podzielił ziemię Nowego Świata pomiędzy Hiszpanię i Portugalię. Papież Aleksander VI, z tego co kojarzę, a dobrze kojarzę w tym wypadku, to Rodrigo Borgia, powstał o tym serial oddzielny o rodzinie Borgiów i to oni tak żyli bardzo, bardzo, bardzo niepapiesko. Byli to tak, takimi trochę. To słowo, które tak zmiękcza, z wyrolami jednak, jak na rodzinę. Bo on tam miał też, jego syn nie był święty, jego córka nie była święta. Oni tam się grubo, chciałem użyć słowa bawili, ale to nie do końca. No, z ich perspektywy to mogła być ich zabawa. Serial taki wiem, że powstał. Ja akurat postać Rodrigo Borgi znam z gry Assassin's Creed 2 oraz Assassin's Creed Brotherhood. Bardzo polecam w ogóle. Dużo takich ciekawostek można się dowiedzieć około historycznych z tej gry fabularnie. No i tak też poznałem postać pana Rodrigo i mogę się teraz wam pochwalić o takiej wiedzy. No ale tak, dziś pomijając w grze, czy w serialu chyba tego nie było, ale podzielił ziemię między Portugalię a Hiszpanię. Dobrze, drodzy państwo, czekam cały czas na wiadomości od was. Wy wiecie, jakie przesyłać i na jaki numer, ale ja i tak to powtórzę. 886-971-971. Tutaj czekam na wasze wiadomości SMS-owe, WhatsAppowe, na Instagramie Radia Campus też odeszeć do mnie można. A teraz już utwór Snuć się. Twój Dawid, Kini, Szymon Nurkowski i Sueski.

0: Kapitan Poranek.
1: Dzisiaj tak od razu powiem, że chciałbym utrzymać ten klimat taki majówkowy. Już jest po majówce, ja wiem, ale utrzymajmy się w tym. Pogoda jest fajna. Część z was być może sobie ją przedłuża. A ci, którzy są w tej smutnej rzeczywistości, że majówka już była, no to wejdźmy w to. Uwierzmy, że cały czas jest i utrzymajmy ten klimat około majówkowy. Wiecie, możemy tutaj sobie chętnie przyjmę wasze historie. Co robiliście w majówkę? Czego nie robiliście? Co złego zrobiliście i chciałem, kurde, użyć innego słowa, ale nie przychodzi mi do głowy, wyspowiadać się może w radyjku. Oczywiście anonimowo. Co złego, to by było fajne, takie wspólne pranie brudów, anonimowe. Ja nie mogę, ja muszę się z tego wyłączyć, muszę być po prostu tylko osobą, która przyjmuje te rzeczy, ale chętnie je przyjmie i przeczyta na antenie, bo idealnie, prawda? Więc co robiliście, jakie złe rzeczy czyniliście, czym warto się pochwalić, czym warto się nie chwalić, przyjmuję pod 886-971-971 SMS-owo, WhatsAppowo, czy też na Instagramie Radia Campus, jeżeli wolicie. Patryk pisał SMS-a jeszcze wcześniej o tym, że nie widzę go, ale mówię z głowy. On prosił o pomyślność i że dostał mandat, stówkę i że pozdrawia pana policjanta na lotnisku. No ja co mogę powiedzieć, no wiesz, no nie ma Klaudii, więc ja tutaj co mogę mówić o pomyślności i przyjmowaniu składaniu wróżb żadnych, jeśli chodzi o takie rzeczy. No nie mam pod to kompetencji, więc ciężko mi jakoś się z tego wywiązać, Patryk, więc dzisiaj, gdy nie ma Klaudii, ja tutaj mogę przyjąć tylko rolę taką właśnie bardziej, a właśnie Klaudia mi ostatnio wspomniała, że ja zawsze na kalendarium dużo takich rzeczy około kościelnych, więc no to wiecie, no może kwestia tak, no tutaj ja bardziej przyjmuję rolę z waszego spowiernika. Klaudia jest od wróżenia, rzucania klątw, chociaż tego jeszcze nie zrobiła, ale zachęcałem wróżenia i robienia dobrych rzeczy. Ja tutaj mogę czyścić wasze dusze. No ale się zrobiło, dobra, za bardzo. Dobrze, drodzy państwo, poza tym, że tak, no Klaudii nie ma, to już ten, kto włączył, to słyszy i może się domyśla. Utrzymujemy klimat majówkowy, muzycznie będzie fajnie, będzie dobrze. Jeżeli chcielibyście dołożyć do tego, żeby było fajnie i dobrze, w waszej ocenie jeszcze lepiej muzycznie, to chętnie przyjmę też wasze polecajki, żeby wspólnie miło nam ten czas się spędzało muzycznie. Póki co, Everything MIA, 27 minut po godzinie 7, czyli za chwilę wiadomości.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. 7.30. Wiadomości Radia Campus i Michał Pogód.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Rada Nowej Konstytucji. Wycofanie amerykańskich wojsk z Niemiec. Opóźnienie mistrzowskiej fety w Barcelonie.
2: Wiadomości.
3: Prezydent Karol Nawrocki powołał pierwsze grono osób do Rady Nowej Konstytucji. Akty powołania w Pałacu Prezydenckim odebrali Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko, profesor Anna Łabno, profesor Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska oraz Józef Zych. Dodatkowo w zespole pierwszej dziesiątki znajdą się jeszcze Piotr Andrzejewski, profesor Zdzisław Krasnodębski i profesor Jacek Majchrowski. Tak o potrzebach wspomnianego organu mówił na uroczystościach z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
4: Musimy mieć taką odwagę jak oni, jak twórcy Konstytucji 3 maja. Odwagę rozpocząć dyskusję o nowej Konstytucji, o Konstytucji nowej generacji roku 2030. Musimy raz na zawsze zdecydować się, drodzy Państwo, czy chcemy, aby narodem rządzili ci, którzy są wybierani w demokratycznych wyborach, wolą suwerena, narodu. Chcemy im oddać i władzę, i odpowiedzialność.
3: Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim prezydent dodał, że kolejnym etapem będzie rozszerzenie Rady o konstytucjonalistów, prawników, a także ekspertów od dziedzin społecznych. Pół godziny temu rozpoczęły się prace na jednym z najczęściej uczęszczanych mostów Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich przekazał, że tamtejsze balustrady i gzymsy na Moście Gdańskim przejdą prace zabezpieczające przed korozją. Mimo, że będą one równolegle trwały na poziomie drogowym i tramwajowym, to początkowo drogowcy będą zajmować się jedynie odcinkiem w stronę Śródmieścia, a potem tym na praską stronę miasta. Całość prac ma potrwać maksymalnie do końca wakacji. USA wycofuje swoje wojska z Niemiec. O szczegółach Marcel Schneider.
5: Pentagon zapowiedział, że w ciągu najbliższych miesięcy wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, a Donald Trump ostrzega, że będzie ich jeszcze więcej. Do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. Obecnie w Niemczech stacjonuje około 36 tysięcy żołnierzy USA. Amerykański prezydent mówił wcześniej, że prawdopodobnie wycofa też amerykańskie wojska z baz we Włoszech i Hiszpanii.
2: Sportowy Campus.
3: Mistrzowska feta w Barcelonie przełożona. Wszystko za sprawą Realu Madryt, który wczoraj wieczorem pokonał także w Barcelonie inny tamtejszy zespół, czyli Espanyol. O wyjazdowej wygranej 2-0 drużyny ze stolicy Hiszpanii zadecydował Vinicius, który zdobył obydwie bramki. Dzień wcześniej w Pampelunie FC Barcelona pokonała lokalną Osasunę 2-1, a jedną z bramek strzelił Robert Lewandowski. Tak to trafienie opisali komentatorzy Eleven Sports.
6: Ruch Fermina, ale to środkowanie na lewego, gol! Bramka dla Barcelony, 81. minuta i ma swoje 13. trafienie Robert Lewandowski.
3: Ostateczna kwestia piłkarskiego mistrzostwa Hiszpanii może rozstrzygnąć się w stolicy Katalonii, ponieważ w najbliższą niedzielę o 21.00 na Camp Nou odbędzie się El Clasico. By obronić tytuł mistrzowski, dumie Katalonii wystarczy zaledwie remis.
2: Korki.
7: Wspominacie w SMS-ie z wiadomości drogowych, że trasa łazienkowska jest zablokowana w stronę Pragi. Bardzo nie polecam. Zjazd na Wisłostradę również. Zerkam w mapy i nie jest to fake news, bo faktycznie widzę, że tam są duże utrudnienia w tych okolicach. Na Solcu również. W Aleje Jerozolimskie trochę już odjechałem, bo to na wysokości Łopuszańskiej w stronę Rondo Zesłańców Syberyjskich. Of course, oczywiście tak. Był dzwon na samej Łopuszańskiej w stronę Alei Krakowskiej. Aleja Prymasa Tysiąclecia. No tak od Obozowej się już nie rozpędzicie i wolno będziecie jechać w stronę Rondo Zesłańców Syberyjskich. Poza tym Wybrzeże Rachelskie w stronę ulicy Ratuszowej. Przejazd przez Rondo Starzyńskiego i S8 oczywiście.
2: Pogoda.
7: Tutaj więcej plusów. Tych plusów jest 16. Już w tej chwili słońce widać, że świeci i nie zabraknie go dzisiaj, ale dzisiaj to tak upalnie bym nawet powiedział, bo w najcieplejszym momencie dnia nawet 27 stopni. Będzie nam to rosło, słońca nie będzie brakowało, deszczu nie zapowiadają, wieczór też ciepły, bo nawet 22 stopnie. Wow.
2: Radio Campus.

0: Kapitan Poranek.
1: 17 minut i będzie godzina 8. Te zaglądam w wiadomości, które do mnie przesyłacie, pytając o to, co robiliście, o majówkę, z czego chcecie się wyżalić, opowiedzieć, wyspowiadać lub po prostu pochwalić, bo można i cały czas przyjmuję. Czekam na nowe wiadomości. 886-971-971 tutaj SMS-owo i WhatsAppowo. Zacznijmy od takiego ambitnego podejścia. Codziennie ponad 20 km pieszo, żeby nacieszyć się pogodą. No i kupiłem bilety na kosmonautów na 18 czerwca. Czyli dobre wybory, faktycznie pogoda, nie wiem czy gdzie... Nie, ale chyba w ogóle w Polsce była dosyć dobra pogoda. To jak patrzyłem, nawet jak ktoś wyjechał za granicę na czas majówki, to różnie trafiał z pogodą, ale tutaj tak w Polsce to raczej było fajnie. I faktycznie dobra pogoda spacerowa. Cześć, po raz pierwszy od kilkunastu lat nie byliśmy z rodziną nigdzie. W zeszłym roku ekipa, która była w domu obok, była na tyle mocno imprezowa, że wyjazd się skończył nerwami, a nie wypoczynkiem. W tym roku zostaliśmy w domu, byli u nas znajomi i było się elegancko. Pozdrawiam. Okej. To myślę tutaj, że w czasach kiedyś mógłbym być tą osobą, z którą byś się pokłócił na takim wyjeździe. Ale dobrze, że chillowo, tak? No bo pogoda sprzyjała w Warszawie, więc to jak najbardziej do skorzystania. Wybacz, Maty, bo zbłądziłem. Nie zjadłem nic z grilla w majówkę. O matko. To jest tak zwany grzech majówkowy ciężki. Ale nie, spoko. No to wiecie, to jest... Ja też, więc luz. Uniewidnia, bo ja też. Nie ma najmniejszego problemu. Jest jakieś takie parcie, że widzisz w internecie, że jak majówka, to musi być grill. Dużo memów do tego nawiązującego, że nad Polską wielka chmura dymu z grillowego w czasie majówki była, ale są niektóre parki w Warszawie, w których można legalnie sobie robić grilla. Jednym z nich jest Pole Mogotowskie i Park Górczewska. Tych dwóch jestem pewien, a że w Parku Górczewska często bywam, bo niedaleko mieszkam i chodzę tam na spacer z pieskiem. Co roku się z tym zderzam i co roku jestem w szoku, że wchodzę do parku. Pierwsze zdziwienie, które jest niezależne od majówki, wynika z tego, że jest ładna pogoda, świeci słońce, ponad 20 stopni, przyjeżdżam z psem do parku i jestem w szoku, że jest dużo ludzi. Więc sobie, kto jeszcze wpadł na ten pomysł, żeby w ładną pogodę iść do parku? To, ale to jest pierwszy szok, z którym zderzam się co tydzień w zasadzie, gdy jest ładna pogoda. A drugi to już taki bardziej coroczny, że wchodzę do parku, patrzę i mówię, Jezu, jest majówka i wszyscy robią grilla w parku, w którym można robić grilla. Jeju! To są takie moje dwa zderzenia z rzeczywistością, którymi regularnie bardzo się spotykam, jeśli chodzi o majówkowe kwestie. Łukasz, dzień dobry wszystkim i wam wspaniali prowadzący poranek radiowy. A, to takie bardzo, bardzo długie przywitanie, ale bardzo dziękuję. Dzisiaj, jak słyszysz, samotnie. Poniedziałek ma brzydkie i trudne oblicze, ale szybko zleci, prawda? Tak, poniedziałek to jest już z wielkimi krokami zbliża się weekend. I to jest tego podejścia się trzymamy. Poniedziałek minie, tydzień zginie. To zawsze się tak mówiło, prawda? Będzie dobrze. 886-971-971. Od czym rozpocząłem wejście, tym skończę. Czekam na wasze wiadomości majówkowe. Jak wam minęło, jak wam mija, jakie mieliście plany, które zrealizowaliście lub nie zrealizowaliście. Sophie Tucker i Purplehead to jest fajny numer. Już teraz, na 15 minut przed godziną 8. Purple hat, cheat a print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, dancing on the people. I got people on the people, dancing on the people with the people on the people, smoking CO2. See me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people. My head hits the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the people, dancing on the people. I got

0: Kapitan Poranek.
1: 6 minut i będzie godzina 8, gdybyście nie mieli zegarków. Zaglądam dalej, wasze zeznania majówkowe. Kubula: wczoraj zjadłem 3 karkówki i boczek, nie żałuję niczego, oponka w normie. Bo jest taka legenda, że w majówkę grill nie tuczy, dlatego to tak funkcjonuje właśnie, dlatego wszyscy tak z tego korzystamy. Że niezależnie co byście spożywali w trakcie majówki, jeśli będzie to z grilla, to naprawdę to wtedy nie. Tak słyszałem, nie? Takie urban legend, które w sumie właśnie wymyśliłem, ale tego się trzymajmy. Więc Kuba, myślę, że naprawdę pisząc jest w normie, naprawdę jest w normie. Nic się nie pogorszyło. Byłem u dziadka w Koninie i były gorące upały. A ile jest teraz stopni? Teraz jest około 16 stopni. Słońce świeci, gdybyś jeszcze nie miał też okien, nie miał jak za nie zajrzeć, przynajmniej przy ulicy Dobrej, tak to wygląda. No ale dzisiaj to się rozkręci zdecydowanie, no bo bym pokazał, że maksymalna temperatura to nawet 27 stopni może być w Warszawie, więc tak już bym powiedział dla mnie upał, o tak, bo się jakoś wahałem, żeby użyć tego słowa, ale dla mnie upał. Uzupełnianie o kwestię wyjeżdżania i wynajmowania domków i kłócenia się z imprezującą, nazwijmy to, młodzieżą. Sam bym się ze sobą sprzed 15 lat pokłócił. A, no tak, to jest, czyli no, zmienia się perspektywa, to na pewno, na pewno tak. Czekam cały czas widzę, że piszecie, nadchodzą nowe wiadomości, ja muszę zawsze je przefiltrować, żebyście nie mieli czegoś takiego, że czytam na antenie i się przy okazji zawieszam, żeby nie wszczać w ciemno tego, co napisaliście, bo różne mogą się zdarzyć wtedy sytuacje i ciężko będzie z nich wyjść. Póki co warto zapowiedzieć, że za chwilę sportowy kampus, więc teraz muzyka, a za chwilę sportowy kampus i też do was wracam.

0: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Reklama. 8 rano, Sportowy Kampus i Michał Pogód.
5: Sportowy Kampus.
6: Jak wspominaliśmy pół godziny temu, mimo że Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny byli zmuszeni do zakręcenia szampanów za Mistrzostwo Hiszpanii przynajmniej do niedzieli, to swoje celebracje rozpoczęli Polacy w innych ligach. Wczoraj wieczorem Inter Mediolan, w którego składzie gra Piotr Zieliński, został po raz 21 mistrzem Włoch. Nerazzurri pokonali na Giuseppe Meazza Parmę 2-0, a reprezentant Polski zaliczył asystę i został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Swoje powody do radości miał także Tercet Sporto w składzie Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Smoki wygrały na Estadio do Dragao 1-0 z Alverką, a decydująca bramka spotkania padła po główce właśnie Jana Bednarka. Porto po raz 31 zostało mistrzem Portugalii. Już tylko 3 pełne kolejki pozostały do zakończenia sezonu piłkarskiej Ekstraklasy, w której wiemy niemalże nic. Jedynym pewnikiem jest spadek Termaliki Brukbet Niecieczy, która wczoraj uległa w Katowicach Gieksie 5-1. Tak o tym meczu mówił trener śląskiej drużyny Rafał Górak.
7: Tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo i wykorzystaliśmy naprawdę bardzo wiele z tego, co żeśmy stworzyli. Na tym też rzecz polega.
6: W kolejnym wczorajszym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią bramek nie zobaczyliśmy. Zaś pod wieczór Pogoń Szczecin nie dała szans Wiśle Płock, wygrywając na Pomorzu Zachodnim 3-0. W ten weekend spotkanie było o 2 mniej ze względu na sobotni finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym, w którym to Górnik Zabrze zdobył to trofeum po 54 latach przerwy, wygrywając z Rakowem Częstochowa 2-0. Zaległe spotkania Arki Gdynia z Górnikiem oraz Rakowa z Jagiellonią Białystok zostały zaplanowane na 13 maja. Zakończyły się zawody World Athletic Relays, podczas których sztafety walczyły o bilet na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Pekinie. W stolicy Botswany, Gaborone, rozegrano łącznie 6 konkurencji. Sztafety 4x100 metrów oraz 4x400 metrów w wariancie męskim, żeńskim oraz mieszanym.
8: Zdecydowanie się podobało, awansowałyśmy z pierwszego miejsca. Po to tutaj przyjechałyśmy, więc jak najbardziej jesteśmy szczęśliwe.
9: Dzisiaj dużo bardziej podobał mi się mój bieg. Kontrolowałam przez pierwsze 200 metrów, nie było szarpania, więc myślę, że mogę być z siebie zadowolona.
6: Tak o swoim biegu mówiła Anna Gryc oraz Weronika Bartnowska dla TVP Sport. Prócz nich Polskę reprezentowała Natalia Bukowiecka oraz Justyna Święty-Ersetić. Polki bilet ze stolicy Botswany do stolicy Chin wywalczyły z repasażu, który wygrały z czasem 3 minut, 26 sekund oraz 52 setnych.
10: I'm coming.

0: Kapitan Poranek.
1: Już trochę po fakcie, ale tak był klimat, mówiłem o wyznawaniu grzechów, spowiadania się tego, co zrobiliście złego w majówkę, to teraz takie coś, co może ulży waszemu sercu. Ja wcześniej na to nie wpadłem, ale też takie bym powiedział, newsy kościelne nie są może mi jakieś bliskie, ale czytam, że większość polskich biskupów udzieliła dyspensy na smażenie kiełbasy w majówkę, to znaczy na spożywanie mięsa, no bo zgodnie tak idąc jakby z regułą kościoła katolickiego, no to w piątki jest post. No i teraz co zrobić, jak była majówka, w piątek wypadała, no i wiadomo, chodzi ten temat grilla. Nie, ale no teoretycznie, no, albo inaczej, zgodnie z wyznaniami Kościoła nie można tego zrobić, nie można jeść mięsa. Jednak jak się okazuje, prawo kanoniczne daje biskupom możliwość udzielenia dyspensy i w tym roku jakby właśnie zaczął to jeden z biskupów, metropolita warszawski, udzielił tej dyspensy, w ślad za nim poszli następni. Decyzję uzasadniano jakby majówką, która sama w sobie sprzyja organizowaniu w tym czasie rodzinnych i towarzyskich spotkań. Zalecono nam inne rekomendacje, inne rzeczy można robić, ale miejsc jeść mięso w majówkę było można. I w zasadzie wyszło tak, że w ten piątek majówkowy post nie obowiązywał w niemal całej Polsce. Dziwne, dziwne. Fajne w gruncie rzeczy, jak się dowiedziałem, więc jeżeli mieliście, bo ja wiem, że wy jesteście źli w ogóle i macie zepsute dusze, tak jak ja, i nie myśleliście o tym, ale jeśli by przyszło pan przez myśl, że no zrobiłam coś złego, to nie zrobiliście. Była dyspensa. Mogliście to zrobić. Komu bije dzwon? Kuba Więcek i Koza. Już teraz, na naszej antenie. 886-971-971. Tutaj czekam na wasze SMS-y i wiadomości na WhatsAppie. Wrzucajcie i mówcie, jak tam wasza majówka. W tym klimacie się dzisiaj utrzymujemy.
2: Doszedłem tam, gdzie by nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mój ego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

Byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę. Głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany. I to

0: poranek.
1: Ten dźwięk idealnie pasuje, jak sobie teraz myślę, o czym ja do was opowiadam dzisiaj, bo taki właśnie podniosły dźwięk, jingle, to co słyszeliście zanim pojawił się mój głos. I ja dalej trzymam się takiego trochę tematu kościelnego. Najpierw było o dyspensie w kościele katolickim, jeśli chodzi o post na 1 maja, a teraz o kurii, która ostrzega przed oszustami sprzedającymi świadectwa bierzmowania. Kuria w Łodzi wydała takie oświadczenie, w którym mówi o tym, że na rynku pojawia się coraz więcej specjalistów, którzy oferują podrobione świadectwa bierzmowania czy świadectwa rodzica chrzestnego, i kuria ostrzega, że oni wiedzą, że taki incydent się dzieje i że w razie, kiedy ktoś taką właśnie fałszywe zaświadczenie przyniesie, to oni mają metody do tego, żeby sprawdzić. Zawsze sprawdzają to bardzo dokładnie. No i jeżeli to będzie podrobione świadectwo, no to po prostu przejść dalej się nie da. Podobno jakby te fałszywe zaświadczenia charakteryzuje pieczęć nieistniejącej parafii, na przykład świętego Mikołaja w Warszawie, i podpisywane jest przez fikcyjnych albo nieistniejących księży. No i kuria w Łodzi powiedziała, no, tu nie przejdzie. Tutaj trzeba uczciwie. Więc uważajcie, jeżeli byście chcieli pójść tą drogą. Wydaje mi się, że w życiu obiera się dwie drogi. Albo jeżeli chodzicie, to chyba za moich czasów to w gimnazjum się brało bierzmowanie. No teraz gimnazjów już nie ma. Ale że albo idziecie tym standardowym trybem i robicie to w ramach szkoły i jest okej. Albo jednak nie idziecie tym torem i w którymś momencie dorosłości zderzacie się z tym, że ktoś właśnie z rodziny chce, żebyście zostali chrzestnym, chrzestną, i trzeba podjąć te działania w dorosłości, żeby tym ojcem, matką chrzestną zostać, i wtedy się zaczyna kombinowanie i właśnie powstają różne side questy związane z tym, czy chodzić, czy nie chodzić, czy ktoś to może ogarnąć, kto się podpisze, czy znajomy może się podpisać za księdza, czy ktoś to będzie sprawdzał. No, przeżyłem to od kilku osób takie doświadczenia i zawsze jest to naprawdę inna droga dla każdego. Jest, są jakieś zalążki podobieństwa, ale te drogi są różne, ale zawsze jest to mocna kombinatoryka. Gdybyście chcieli kombinować tak jak w Łodzi i kupować sobie lewe zaświadczenia, no to przynajmniej już wiecie, że kuria tam wam powie no. Nie tędy droga. Znaczy, pomijając oczywiście, że to jest złe i nieprawe i nie można tak robić, no to jest zupełnie inna kwestia moralna, którą w ogóle nie posądzałbym was, że chcielibyście z tym jakoś dealować. To tak już z majówki przeszliśmy w klimaty mocno kościelne, jakby nie było, ale spokojnie, już się z nich wycofujemy i wracamy do majóweczki. Majóweczki i do muzyki I Used to Love Her, Come On, 25 minut po godzinie 8. Za chwilę wiadomości Radia Campus.

0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Reklama. 8:30. Wiadomości Radia Campus, które przedstawi Michał Pogód.
4: Akademickie Radio Campus.
5: Czas na matury. Inauguracja pokazów fontan. Ewa Pajor po raz 6 w finale Ligi Mistrzyń.
4: Wiadomości.
5: Już za pół godziny rozpocznie się tegoroczny sezon maturalny. Dziś maturzyści zmierzą się z językiem polskim na etapie podstawowym. Słowa otuchy przekazały władze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w tym m.in. jej wicedyrektor Krzysztof Obrębski.
6: Życzymy spokoju, jasności myślenia i wiary we własne możliwości. Niech zdobyta wiedza i umiejętności zaowocują takimi wynikami, które będą otwierać nowe drogi i wspierać dalszy rozwój.
5: W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi prawie 344 tysięcy zdających. Aby zdać, każdy z nich będzie musiał uzyskać co najmniej 30% na egzaminach obowiązkowych i podejść do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wyniki wszystkich egzaminów dopiero 8 lipca, ale my już teraz trzymamy kciuki. Niedawno zakończona majówka była idealną okazją do zainaugurowania widowisk w Parku Fontan. Pierwszy pokaz, zatytułowany Wielkie Serca, poświęcony został sile dobra, życzliwości, empatii czy zrozumienia. Za show między Wisłostradą a Rynkiem Nowego Miasta odpowiada m.in. 367 dysz wodnych czy 295 reflektorów LED. Wodne pokazy będą rozpoczynały się w każdy piątek i sobotę, za wyjątkiem 19 i 20 czerwca, kiedy to obchodzone będą wianki nad Wisłą. Wstęp na wodne pokazy jest darmowy, a rozpoczynać się one będą od maja do lipca o 21:30, w sierpniu o 21:00, a we wrześniu jeszcze pół godziny wcześniej. Wyroki śmierci na protestujących w Iranie. O szczegółach Marcel Schneider.
7: 3 mężczyzn zostało oskarżonych o wszczynanie zamieszek i spiskowanie z Izraelem, a następnie zostali straceni. Irańskie media przekazują, że 2 straconych to agenci Mossadu zamieszani w zamach stanu w mieście Meszhed, gdzie brali bezpośredni udział w zabójstwie funkcjonariusza sił bezpieczeństwa. Zaś 3 mężczyzna był kluczowym przywódcą zamieszek, w którym ginęli mundurowi. ONZ podaje, że od początku konfliktu w Iranie stracono co najmniej 21 osób z powodów politycznych. Wojna USA i Izraela z Iranem wciąż trwa, jednak już od prawie miesiąca obowiązuje zawieszenie broni.
4: Sportowy Campus.
5: Ewa Pajor oraz jej FC Barcelona awansowały do finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. We wczorajszym rewanżu na etapie półfinału Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 4-2, co pozwoliło na łączną wygraną w 2 meczu 5-3. Polka przyczyniła się bezpośrednio do awansu do ostatecznego meczu za sprawą gola zdobytego w 54 minucie spotkania, wykorzystując podanie Salmy Parayuelo. Prócz Pajor na listę strzelczyń wpisała się dwukrotnie Alesia Putejas, a także raz wspomniana już Parayuelo. 23 maja w stolicy Norwegii, Oslo, Polka ma szansę przełamać swoją pechową passę finałów Ligi Mistrzyń. Pochodząca z Unijowa zawodniczka jeszcze ani razu nie podniosła tego trofeum, mimo że w wielkim finale grała już 5-krotnie. 4 razy w barwach VfL Wolfsburg i raz Dumy Katalonii.
4: Korki.
8: Nie ma dramatu, wiecie, jak tak patrzę. Naprawdę nawet jak rzadko o 7:30 było gorzej, bo teraz zakorkowana była trasa łazienkowska, z tego co teraz widzę, jest przejezdna. Oczywiście wolniej się jedzie w alejach czy jerozolimskich, czy Alei Prymasa Tysiąclecia. Widzę, że Jagiellońska przez Rundę Starzyńskiego też nam się zakorkowała. S8, no to jest pewnego rodzaju standard. Poza tym dużych utrudnień nie widzę. Dzwonów nie ma. W Owelskiej wolno się jedzie, ale się jedzie, więc jest naprawdę okej.
4: Pogoda.
8: Czego nie można powiedzieć o pogodzie, bo pogoda jest po prostu dobra. Ja naprawdę aż się zastanawiam, co się dzieje, bo jest 8:34, termometry pokazują 19 stopni, słońce jest, nie będzie go brakować, czasami się skryje za chmurami w ciągu dzisiejszego dnia. 24, 26, 25, 27 stopni w maksymalnym momencie dnia, no i wieczorem też ciepło, więc naprawdę tutaj już jest dobrze.
4: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kapitan Poranek.
1: 17 minut i będzie godzina 9. Zaglądam w wiadomości, które do mnie przesyłacie. Był temat bierzmowania i oczywiście są też z tym związane historie. Siema, kiedyś miałem zostać chrzestnym, ale że z kościołem jestem mocno na bakier i ksiądz na pewno nie dałby mi odpowiedniego kwitka. Mój szwagier poszedł za mnie, podając moje dane i uzyskał odpowiednie pozwolenie. Jestem chrzestnym, świat się nie zawalił, aleluja. Majówka bez grilla, ponieważ jak co roku rowery w górach w ekstremalnym wydaniu, plus walka z dzieciakami, którzy wpychają się w kolejkę do wyciągu. Pozdro. Pełna wiadomość zawierająca wszystkie informacje. No z tym bierzmowaniem to ja już nie będę może nic mówił. Posłucham po prostu waszych złych historii. Z bierzmowania mogę tylko powiedzieć, że mam i dzięki temu mam na imię trzecie Wunibald. Bo uznałem, że jak już w dorosłym życiu biorę, to przynajmniej jakieś ciekawe imię sobie wybiorę i wiecie, to jest super decyzja, bo w zasadzie jak się gdzieś na przykład loguję, to tworzę jakieś loginy, to nie muszę pisać Wunibald 1, Wunibald 12, tylko Wunibald zazwyczaj jest wolnym nickiem. Poza tym, co tu jest jeszcze wpadam w SMS-ach, to odnośnie też tej dyspensy na majówkę, że kaszanka to nie mięso. Kurczę. W jakimś sensie, znaczy kumam ten żart, ale z kaszanką mam taki problem, że lubię, ale z drugiej strony jak pomyślę sobie z czego została stworzona, jak została stworzona, to stawiam ją koło smalcu jako dwie najgorsze rzeczy na świecie, które niestety z jakichś powodów, jak się już zje, to są dobre w smaku, ale jak sobie myślę, wchodzę w to oczami wyobraźni. Jak powstaje kaszanka, jak powstaje smalec, to mam takie, Boże, ale to jest masakra. To są moje taka wewnętrzna hipokryzja, kiedy sobie o tym myślę. To odnośnie SMS-a. Jeszcze wpadają SMS-y o waszych bierzmowaniach, to jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, dawajcie, nadsyłajcie cały czas. Są też kroniki majówkowe, które wpadają na 886-971-971, gdybyście chcieli dorzucić. Czy to majówkowo, czy to historię z waszego bierzmowania. Szeroki zakres dzisiaj mamy, no bo mamy tak trochę dzisiaj się nam zrobiło właśnie faktycznie religijnie, powiedzmy. To zachęcam do przesyłania SMS-owo i WhatsApp-owo. Jeśli wolicie, to Instagram Radia Campus, tam też czekam na wasze wiadomości. No i żeby wszystko było jakby w klimacie, to Michał Anioł teraz. I Slowdown już teraz na naszej antenie. 15 minut i będzie godzina 9.

0: Kapitan Poranek.
1: Maro Music Way Up Here to nam wybrzmiało przed chwilą na naszej antenie na 7 minut przed godziną 9. Patrzę dalej w wasze SMS-y, które przysyłacie na 886-971-971. SMS-y, wiadomość na WhatsAppie i na Instagramie oczywiście. Warto powtórzyć i dodać to jak zawsze. Kubula zwraca uwagę, że skoro jesteśmy w takim klimacie, religijnym nazwijmy, to jeśli maj, to też komunie i biały tydzień. Faktycznie to chyba w maju są komunie. Nie pamiętam swojej, ani oczywiście też nie wiem co tam z hajsem z komunii, ale faktycznie to też jest to. Hej, ja dwa pierwsze dni majówki w pracy dodatkowej było całkiem przyjemnie, w fajnym towarzystwie i z dobrym wynagrodzeniem. Życzę wszystkim udanego i szczęśliwego tygodnia. Bardzo piękne życzenia wpadły i dziękujemy i życzymy Tobie również, żeby wciąż było tak dobrze, jak piszesz, że jest, znaczy nawet było w majówkę wcześniej. Padło pytanie do mnie, masz problem z kaszanką, ale całą tą chemię z popularnych fast foodów pewnie zjesz. Oczywiście, że tak. No wiecie, no je się trochę oczami w jakimś sensie, albo jak patrząc na pewne procesy, też jak coś powstaje, potrafi nam się coś, takie jedzenie zniechęcić. Od razu odpowiadam, nie oglądałem filmów, jak powstają produkty w popularnych fast foodach, więc nie zniechęciło mi się to. Nie oglądałem też w sumie, jak powstaje kaszanka, ale no słyszałem po prostu, z czego jest i dlatego to mnie to jakoś tak to wewnętrznie odrzuca, ale wszelkie fast foody, no kurczę, pewnie. Oczywiście, fast foody w zdrowych ilościach. To dosyć taki oksymoron, ale wszystko trzeba spożywać z głową. W ogóle, Michał Bogut w wiadomościach uświadomił mnie to, co przeżywam co roku na naszej antenie, bo jakoś tak się składa, no maj trochę trwa i to się wszystko pokrywa, że matury dzisiaj. Ja za każdym razem uderza mnie taka nostalgia, jak myślę sobie o tym, jak to było, kiedy ja pisałem maturę, jak się tym udawałem, że nie stresuję, a stresowałem, znaczy tak wewnętrznie ciężko, bardzo to przeżywałem. Ostatecznie wszystko poszło dobrze, zdałem, jest jakby i było fajnie, ale no... Dobry czas, powodzenia dla wszystkich maturzystów. No ich egzamin na pewno tutaj teraz nie ma, no bo za 5 minut zaczynają pisać maturę z języka polskiego. Tak, jeśli dobrze pamiętam, co mówił Michał w wiadomościach, ale raczej ta tendencja tutaj pozostaje taka sama przez lata, czyli dzisiaj polski, jutro matma podstawowa, tak samo polski, potem język obcy, pewnie najczęściej angielski i potem już wchodzimy w rozszerzenia i inne podstawy z innych przedmiotów. Można sobie... Ciekawe, co tam będzie na tym polskim. Za moich czasów to wszyscy obstawiali lalkę. I czy wszyscy się pomylą i przypiszą jej niewłaściwy zawód, jeśli chodzi o jej profesję. Ciekawe, co teraz będzie. No jeszcze teraz tego wy osoby maturzyści, którzy teraz z nami tutaj nie jesteście, niedługo się tego dowiecie. A my będziemy tym, ja to będę przeżywał na pewno w następnym tygodniu. Oj tak, będzie poranek maturalny w takim razie. Już sobie będę to przeżywał. A wy... Będziecie w jakimś sensie musieli to przeżywać razem ze mną. Przystanek i Leo. Już teraz. 4 minuty do godziny 9:00.

0: kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Reklama.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: Kapitan Poranek.
1: No cały czas przeżywam te matury, że to już dzisiaj. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy będą pisać. Was tutaj teraz z nami nie ma, ale na pewno jest część rodziców, która też przeżywa mocno to, że wasze córki i synowie piszą, za chwilę podchodzą do egzaminu tak ważnego i stresującego. Więc za nich też trzymamy kciuki, wszystko będzie dobrze, będzie do przodu. Myślę sobie, jak od moich czasów matura się zmieniła. Teraz chyba trzeba jeden przedmiot rozszerzony pisać, tak? Tak? Dobrze mówię? Czy ja w innej epoce kamienia łupanego? No ale zostawmy to. Nie ma co. Sprawdzimy sobie arkusze w przyszłym tygodniu, będzie tego więcej. Przejdziemy sobie przez Polski, przejdziemy przez matematykę, przejdziemy przez wiedzę o tańcu. Kiedyś był taki przedmiot. Pewnie znowu teraz okaże, czy jest, czy cały czas jest, czy już go nie ma. Więc poprzechodzimy sobie przez to, ale summa summarum będzie dobrze. Będzie dobrze. Odpalają mi się te zakładki w mojej głowie, jeśli chodzi o to, co ja przeżywałem na maturze. Chyba jednak najwięcej z punktu, z perspektywy czasu, najwięcej śmiesznych historii to jednak były te egzaminy ustne. Odnoszę się do moich czasów. Wtedy było tak, że miało się swoją prezentację na języku polskim i miało się 15 minut, żeby ją wygłosić, a na angielskim odpowiadało się po prostu na konkretne tam pytania z arkusza. Losowało się, że opisywało obrazki. Pamiętam, że na polskim rzuciłem sobie wyzwanie, że rozpocznę. Jestem na tyle pewny siebie i po mojej prezentacji, że rozpocznę moją prezentację od suchara. I pamiętam, że jak wszedłem do komisji, wszyscy mi tego odradzali. Moja nauczycielka od polskiego, w której byłem zakochany nawet nieskrycie, bo mówiłem jej o tym, ciągle o tym mówiłem, powiedziała, że to jest dosyć głupie, żebym tego nie robił, ale ja uznałem, że to zrobię. I wszedłem, akurat w komisji były takie trzy panie, które bym powiedział, że tak nie uśmiechały się od lat 60., więc idealne audytorium na sucharka. I zapytałem, czy zanim zacznę, to czy mogę mieć do pani pytanie. One powiedziały, że wolałyby nie. A ja powiedziałem, że mi bardzo zależy. Ona mówi, no to jak pan proszę musi, to niech pan pyta. Ja zapytałem, czy wiedzą panie, jak się żegna z ryżem. One słucham, a ja mówię, no Paryż, to mogę zaczynać. I ona, no lepiej niech pan zaczyna faktycznie. No i tam ja pamiętam, jaka punktacja, chyba 20 punktów. To miałem 18 na 20. I się zastanawiam, już nigdy się tego nie dowiem, czy odjęły mi za to, że właśnie za moją bezczelność, czy może faktycznie czegoś tam nie dociągnąłem, a o tym zapomniałem. Ale śmieszny żart. No suchar taki typowy. No, więc wspomnienia majówkowe, a teraz mi maturalne wjechały, więc już mnie nie powstrzymacie, tylko niewiele czasu nam zostało, więc spokojnie. A jeszcze matury będziemy sobie przeżywać na pewno, chociaż nie dzisiaj też. Rudimental póki co. Love You More na naszej antenie. 8 minut po godzinie 9.

0: Kapitan Poranek. 17 minut po godzinie 9. Julia i Dawid Płonka to za nami w utworze Sauna wybrzmią na naszej antenie. Wcześniej Pendulum i Armin van Buuren. Jeszcze wcześniej Rudimental zapowiadany przeze mnie. To przed nami. Kurczę, cały czas jestem w tych maturach. Wspominam, odpaliła mi się klapka z wspomnieniami. Naprawdę. Tak. Mówiłem o mojej przygodzie z egzaminu ustnego z języka polskiego, z kolei na języku angielskim. Byłem bardzo... Ja jestem dosyć taki chaotyczny w mowie ciała. Dużo gestykuluję, mam rozbiegany wzrok. A jak dochodzi do tego stres, no to może to odczucie, zrozumienie może być jeszcze inne. Pamiętam, że po egzaminie z angielskiego, który... Nie pamiętam punktacji, ale nie, to też raczej tak lepiej niż gorzej mi poszło. Pani, która była w komisji, to była nauczycielka, która przez kilka lat mnie uczyła, więc mnie znała dobrze. I zawsze mówiła do mnie z drugiego imienia Stasiu. I ona mówi: Stasiu, gdybym cię nie znała, to musiałabym stanąć za resztą komisji i powiedzieć, że jesteś pod wpływem jakichś środków, bo zachowywałeś się bardzo dziwnie. Mówię: proszę pani, bo się po prostu stresowałem, być może dlatego. Ona mówi: wiem, ja cię znam, wiem, że taki jesteś i wytłumaczyłam, że to jest, z tobą wszystko jest okej. Także tak, tak to... I nie zostałem zgłoszony, więc tutaj akurat to, że pani mnie znała i znała mój taki chaotyczny charakter, trochę mnie uratowało. Nawet nie trochę. Ale śmieszne w gruncie rzeczy z lat, z perspektywy czasu, to myślę, no naprawdę mogło być różnie, ale wyszło całkiem dobrze. Dobra, muzyka. 18 minut po godzinie 9. Kosmonauci, wspominani już w SMS-ach nam teraz, w waszych SMS-ach. Ktoś z was pisał, że wybiera się na koncert 18 czerwca, jeśli dobrze pamiętam. No to teraz taka zapowiedź tego utworu Kogut.
1: Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki.

0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Reklama. 9.30, wiadomości Radia Campus, które przedstawi Michał Pogód.
7: Akademickie Radio Campus.
8: Polska na obradach Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Świętowanie uchwalenia konstytucji na sportowo. Walka o brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Polski.
7: Wiadomości.
8: Dziś w Erywaniu rozpoczyna się 9. szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Jest to nieformalna organizacja skupiająca szefów rządów wszystkich państw europejskich, za wyjątkiem Rosji i Białorusi. Głównymi tematami obrad, których gospodarzem będą władze Armenii, prezydent Vahan Chachaturian, premier Nikola Paszynian oraz przewodniczący parlamentu Alen Simonian, będzie bezpieczeństwo. Jakie cele przyświecają obecnemu już w Erywaniu premierowi Donaldowi Tuskowi?
9: Bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. Nie jest łatwo, jak Państwo zauważyli, ale w duchu idei Konstytucji 3 maja będziemy rozmawiali o odpowiedzialnej polityce i o takiej bardziej dalekowzrocznej polityce.
8: A hasłem rozpoczynających się dziś obrad jest budowanie przyszłości, jedność i stabilność w Europie. Za nami 34. bieg Konstytucji 3 maja. O szczegółach Marcel Schneider.
10: W 5-kilometrowej trasie biegło ponad 6 tysięcy osób. Zwycięzcą okazał się być Aleksiej Pisariew z czasem 14 minut i 46 sekund. Świetna pogoda sprzyjała przede wszystkim Agnieszce Chorzępie, która czasem 15 minut 56 sekund pobiła jednocześnie rekord imprezy, ustanowiła nowy rekord życiowy, a także uzyskała najlepszy wynik w Polsce na tym dystansie w tym roku. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne zmagania sportowe.
8: Statek wycieczkowy Hondius stał się miejscem ogniska hentawirusa. Spośród 221 pasażerów, w tym 150 turystów i 71 członków załogi, 3 osoby zmarły, jedna znajduje się na oddziale intensywnej terapii w Johannesburgu, a 5 podejrzewa się o noszenie tej choroby. Jednak czym w ogóle są hentawirusy? O tym mówił lekarz ratunkowy Owais Durrani na antenie Deutsche Welle News. Hentawirusy są rodziną chorób, które przynoszą gryzonie. Ludzie stają się nimi zarażeni zwykle przez ich mocz lub ślinę. Może się to znajdować w powietrzu, którym się oddycha, albo w brudzie i nieświadomie infekować ciało. Oczywiście, jeśli zostanie się pogryziony przez takiego gryzonia, choroba również przechodzi na człowieka. Statek obecnie jest zakotwiczony u wybrzeża Republiki Zielonego Przylądka, a swój rejs rozpoczął 20 marca w argentyńskiej Ushuaia i prowadził przez Antarktydę, Falklandy, Georgię Południową, wyspy Nightingale, Tristan da Cunha, wyspy Świętej Heleny oraz w niebo Stąpienia. Obecnie WHO i władze holenderskie, bo takiej bandery jest statek, prowadzą negocjacje z władzami w Prai, stolicy zachodnioafrykańskiego archipelagu, w celu przeprowadzenia medycznej ewakuacji.
7: Sportowy Campus.
8: Walka o brązowy medal plus ligi wciąż trwa. Wczoraj w hali Torwar Projekt Warszawa uległ Asekoresowi Rzeszów 3-2, pomimo prowadzenia już 2-0 w setach. Te stołeczni zawodnicy wygrali do 21 i 22, natomiast kolejne przegrali do 22, 18 i 12 w tiebreaku. Tak ten mecz na antenie Polsat Sport skomentował rozgrywający projektu Jakub Firlej.
11: Szczerze, brakło nam takiego postawienia kropki nad i w tym trzecim secie i gdzieś od połowy tego seta mam wrażenie, że trochę, nie wiem czy fizycznie, czy psychicznie, ale spuściliśmy z tonu i Rzeszów to wykorzystał. Oczywiście zaczęli też bardzo dobrze zagrywać i pomagali sobie w tym elemencie, ale myślę, że gdzieś trochę z rąk to wypuściliśmy brakiem takiego domknięcia tego meczu.
8: W rywalizacji do trzech zwycięstw stołeczna drużyna prowadzi 2-1, a kolejny mecz zostanie rozegrany w środę o 17:30 w stolicy Podkarpacia.
7: Pogoda.
6: Wiecie, że dzisiaj będzie słonecznie i ciepło, 27 stopni maksymalnie, słońca nie powinno brakować, tylko momentami będzie się chować za chmurami. Zajrzyjmy też w takim razie, jak reszta tygodnia. No dzisiaj takie najcieplej. No jutro będzie 28 stopni, ale słońca będzie trochę mniej, będzie bardziej się chować za chmurami. Środa może pojawić się deszcz i 22 stopnie, czwartek 18 stopni i deszcz, piątek, no bo weekend się zbliża, to wiadomo, 16 stopni i pochmurnie, sobota, niedziela 16, 21 stopni, no i tak przelotnie. Momentami pojawiającym się słońcem. Dalej nie patrzę, bo nie ma się co sugerować, ale tak jakby się jednak zasugerować, to dzisiaj, jutro to najcieplejsze dni w maju się szykują. Radio.

0: Przegląd internetu.
1: Przegląd internetu, a w nim internet, akurat będzie nawet nie śmieszne treści, a poważne. W poprzednim tygodniu też za sprawą gdzieś po udostępnień przez różnych dziennikarzy trafiłem na artykuł Pato Streaming rośnie siłę, politycy nie wiedzą z kim walczą na Polsce, można to zobaczyć na kanale Polsat News. Jest to dokładnie reportaż Boomerzy z tego autorstwa Moniki Gawrońskiej i opowiada o pato streamingu, jak to wygląda w Polsce, o tych najpopularniejszych pato streamerach, o tym, co się dzieje na streamach, jak pomijają w niektórych kwestiach prawo, działając, tworząc treści, jakie tworzą, nagrywając też z innych krajów. No i takie trochę uświadamia ten reportaż, co tam jest pokazywane i czy takie rzeczy faktycznie powinny istnieć w ogóle, być dostępne dla nas wszystkich, dla pewnie głównie młodzieży. Jest też druga strona medalu, czyli też o komisji sejmowej, która zajmuje się pato streamingiem i tam jest zweryfikowana wiedza odnośnie pato streamerów, która tak naprawdę jest, mogę powiedzieć, że spoiler, sorry, zerowa. Więc polecam, żeby sobie to odpalić. Reportaż 30-minutowy. Jeżeli wpiszecie na YouTubie pato streaming rośnie w siłę, Polsat News, to na pewno wam się ten reportaż wyświetli. No i polecam, żeby go sobie obejrzeć. Jest tam też sporo właśnie o tym. Ja nie chcę teraz wychodzić jakiegoś tutaj starszego, mądrzejszego seniora, który to wie, no ale widząc te treści, potrafię je sobie, powiedzmy, przedzielić, spojrzeć na nie w rozsądny sposób. Myślę, że to już w ogóle, w sumie sam się dziwię, że to powiem, że jak obejrzysz takie dziecko, to faktycznie młodzież, to taki pato streamer w oczach młodej osoby wręcz może być jakąś gwiazdą, idolem, może chcieć dążyć do tego, żeby być podobną, więc tutaj też duża na pewno rola rodziców, no bo jak wychodzi z artykułu państwo tutaj w tym teoretycznie powinno pomóc, chociaż z drugiej strony pokłosiem tego materiału było to, że kanały niektórych pato streamerów zostały zablokowane, a nawet zostały i nie mogą już robić tego, co robią, więc w sumie jakoś to zadziałało. Ale dobra, nie przedłużając, rzadko takie w poważnych treściach Mateusz wam mówi tutaj na przeglądzie internetu, ale polecam, żeby sobie odpalić, zobaczyć na Polsat News. Boomerzy z Sejmu, pato streaming rośnie siły, politycy nie wiedzą z kim walczą, to jak wpiszecie na YouTubie, to będziecie mogli sobie odpalić, posłuchać i dowiedzieć się więcej szczegółów z tego tutaj mojego krótkiego, poważnego wywodu. Campus. Cut the mid-range, push the bass.

0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
1: To by było tyle na dzisiaj. Porannej audycji. Kapitana Poranka i Mateusza Ligockiego. Dzisiaj, jak już słyszeliście, bez Klaudii, która na zasłużonej majówce, takiej po majówce, jeszcze dla niej majówce. Ja z wami byłem, znikam, życzę udanego tygodnia, bawcie się dobrze, bądźcie szczęśliwi. Cieszcie się pogodą i słyszymy się w następnym tygodniu, w następny poniedziałek. Dziękuję serdecznie, Mateusz Ligocki, żegnajcie.
0: Kapitan Poranek.

0: W MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
2: Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosko, premierową inwestycję od Ronson Development na warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosko tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
3: Reklama.

0: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
1: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.
0: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak

halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Ja.

0: Sit.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
1: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Reklama. 10.30, Michał Pogód.
5: Serwis akademicki.
4: W najbliższy czwartek o godzinie 12 na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się upamiętnienie pani Małgorzaty Dynak. To właśnie wtedy minie równo rok od brutalnej śmierci byłej portierki stołecznej uczelni na skutek rozległych obrażeń głowy. Symbolem pamięci i szacunku względem pracowniczki będzie zasadzenie miłożębu, drzewa symbolizującego miłość i nadzieję, między budynkiem poszopenowskim a Wydziałem Archeologii. Cała uroczystość będzie miała charakter otwarty, a odbywać się będzie w atmosferze ciszy i refleksji. Ketamina szansą dla pacjentów z depresją lekkooporną. O szczegółach Marcel Schneider.
6: Jak donoszą naukowcy z Weill Cornell Medicine w USA, ketamina, będąca popularnym środkiem znieczulającym, może załagodzić objawy depresji nawet w ciągu kilkunastu minut. Odkryte przez nich mechanizmy mogą stać się podstawą opracowania nowych terapii przeciwdepresyjnych, szczególnie dla pacjentów, u których standardowe leczenie nie przynosi efektów. Nowe badanie tego samego zespołu, opublikowane w Science Advances, dotyczyło tego, co zrobić, aby krótkotrwały efekt działania ketaminy utrzymał się dłużej. Badacze wykazali, że jest to możliwe dzięki uruchomieniu określonych mechanizmów w komórkach mózgowych, szczególnie w receptorach odpowiadających za wzmacnianie połączeń między neuronami i stabilizowanie ich działania. W praktyce oznacza to, że skuteczność i szybkość działania ketaminy można w przyszłości próbować przedłużyć, m.in. poprzez łączenie jej z innymi lekami. Aktualnie trwają prace nad tym, aby odtworzyć szybki efekt działania ketaminy bez towarzyszących jej niepożądanych skutków.
4: Zdjęcia satelit należących do NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej potwierdzają powrót niebezpiecznego zjawiska na Morzu Bałtyckim. Na tafli akwenu zaczęły pojawiać się spirale, które dzięki wysokiej zawartości chlorofilu mają zielony kolor. Tworzą one martwe strefy, które poprzez niskie stężenie tlenu są zabójcze dla wodnych organizmów. Sami Jokinen z Uniwersytetu w Turku dokładnie opisuje to zjawisko poprzez uwalnianie się fosforu z dna morskiego i utratę tlenu w górnych partiach morza. Zdaniem fińskich naukowców, wspomniane obszary mają powierzchnię 70 tysięcy km kwadratowych, czyli 22% powierzchni Polski, a z roku na rok zjawisko to ma się jedynie pogłębiać. Już za około 40 godzin asteroida znacznych rozmiarów zbliży się do powierzchni Ziemi. Mimo że jej rozmiar może wynosić między 49 a 110 metrów, a jej prędkość wyniesie 14 km na sekundę, czyli 50 tysięcy km na godzinę, to jednak NASA informuje, że uderzenie jej o naszą planetę jest równe zeru. 2026 HNI, bo taką nazwę nadano asteroidzie, przeleci od Ziemi w odległości bliskiej w skali kosmosu, jednak dalekiej w skali codziennej, mianowicie 3,5 miliona kilometrów. Z tego też powodu nie znajduje się na liście ryzyka prowadzonej przez Europejską Agencję Kosmiczną, na której widnieje prawie 2000 obiektów. Na samym szczycie takiej listy znajduje się planetoida 2020 VW, która za blisko 50 lat może uderzyć w Ziemię z prawdopodobieństwem niskim, bo 0,8%. A więcej o skałach wędrujących w kosmicznej przestrzeni przeczytacie w serwisie naukawpolsce.pl.
1: Radio Campus 97.1 FM.
7: Now in the mix with DJ Farmer's Market. Just call is gonna get a nice gift certificate to hold food.

zdrowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

usłyszeliśmy nic, a w nawiasie kwiecień Kamila Piwota. Minęła 11, więc zaczynamy Kampus Główny. Dzisiaj porozmawiamy o temacie nam bliskim, bo o transporcie publicznym. Zapraszam, Patrycja Fruba, a realizuje Karol Sawicki.

0: Kampus Główny.
1: Transport publiczny często jest źródłem wielu frustracji, ale też ogromnym udogodnieniem. O tym, jak go projektować i rozwijać, porozmawiam z doktorem Jakubem Majewskim z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Co trzeba wziąć pod uwagę przy efektywnym projektowaniu transportu publicznego?
2: No tak, to temat rzeka, bo efektywny transport publiczny, czy w ogóle transport publiczny, to rzecz, która bardzo często bezpośrednio wkracza w nasze życie, jest szeroko komentowana. Mnóstwo ludzi korzysta z transportu publicznego, jeszcze więcej ma o nim opinię, bo przecież są tacy, którzy nie korzystają, a mimo wszystko bardzo mocno krytykują. No to trudna dziedzina, bo tak naprawdę transport publiczny, czy transport w ogóle, to początek wszelkich usług publicznych, żeby skorzystać z większości tego, czego potrzebujemy w życiu i no, gdzie sięgamy po opiekę miasta, samorządu, państwa, to musimy gdzieś się dostać i ten transport publiczny jest początkiem i końcem naszej drogi. Więc powinniśmy mieć gdzieś w centrum uwagi przede wszystkim człowieka, jego potrzeby, jego również niedoskonałości, lęki, obawy. To wszystko, co towarzyszy naszym odczuciom i sposobom planowania czasu i poruszania się w przestrzeni. Także to skupienie się na pasażerze jest tutaj absolutnie kluczowe. Tych form transportu, narzędzi, które mamy do dyspozycji, jest przecież bardzo dużo. Od potężnych pociągów pasażerskich, które potrafią zabrać 1000 osób, do hulajnóg elektrycznych czy carsharingu skrojonego pod super indywidualne potrzeby, a najlepiej w ogóle spaceru czy przejazdu rowerem.
1: A jak powinna wyglądać współpraca między różnymi przewoźnikami?
2: Z punktu widzenia takiego szarego użytkownika transportu, to chyba najważniejsze jest, żeby on w ogóle nie wiedział, że są różni przewoźnicy, żeby on nie wiedział, że kupując bilet korzysta z takich czy innych spółek czy przedsiębiorstw. On powinien mieć system, który jest łatwy, prosty, zrozumiały, czytelny i jesteśmy przyzwyczajeni we wszelkich usługach, które przecież tkwią w dużej części w naszych telefonach, że na jedno kliknięcie, dosłownie natychmiast możemy wybrać przeróżne rzeczy, które są nam potrzebne, a w transporcie zaczynamy napotykać na taką barierę. Trzeba umieć przeczytać rozkład jazdy, samemu sobie przemyśleć, gdzie się przesiąść, zastanowić się, czy tego czasu będzie wystarczająco, czy może jednak być nieco bardziej ostrożnym, a co jeżeli nie trafię, a co jeżeli pomylę numer, a jeżeli będę mieć nie ten bilet, to ktoś mnie złapie i wlepi mi karę. Ten system jest dość taki mało przyjazny, często restrykcyjny i to w moim odczuciu i w moich badaniach wychodzi, że często jest w ogóle barierą korzystania z transportu publicznego. Ludzie wsiadają do taksówki czy czegoś taksówkopodobnego i mówią, pojadę, tym może jest drożej i wcale nie najlepiej, ale to jest proste, tak? Na jedno kliknięcie w telefonie piszę, gdzie chcę się dostać i ktoś mnie tam zawiezie i nie muszę znać miasta, numerów, linii, rozkładów jazdy. Ideałem byłby transport, który jest bardzo podobny, który jest znowu na to jedno kliknięcie, który jest w zasięgu ręki, który nas prowadzi jak po sznurku, nawet w mieście, którego nie znamy, albo w kraju, w którym nie znamy języka i nie umiemy przeczytać informacji na pojazdach, a mimo wszystko powinniśmy trafić.
1: I często, kiedy użytkownik transportu trafia na jakieś utrudnienia, nie wie, z czego one wynikają, jak dotrzeć do takiego użytkownika z informacją, jak na przykład remont jest prowadzony i do czego, do jakich udogodnień będzie prowadzić w przyszłości.
2: Tak, całą legendą już obrosły opóźnienia w transporcie publicznym. Jesteśmy bardzo krytyczni, jeśli chodzi o punktualność, choć powiem szczerze, że ta punktualność na przykład na kolei wcale nie wygląda źle, czyli 94% pociągów dociera do celu punktualnie, choć powszechna opinia społeczna jest taka, nie, kolej to fatalnie, to na pewno będą opóźnienia. Transport lotniczy pod tym względem jest gorszy, a zaryzykowałbym nawet tezę, że i transport drogowy wcale nie jest tak punktualny. Przecież jak gdzieś jedziemy, to często mówimy, muszę wziąć zapas czasu, bo może będzie korek. Co to jest korek? Opóźnienie. Nie znajdę miejsca parkingowego. Czym jest brak miejsca parkingowego? Opóźnieniem. I tak dalej, i tak dalej. Więc te standardy i oczekiwania są bardzo różne. To, co bardzo ważne, to właśnie ta pewność połączenia, czyli częstotliwość i pewność połączenia. Jak zaczynają się kłopoty, to często czujemy się tacy niezaopiekowani, zaniepokojeni. Jak prowadzimy rower, samochód, czy idziemy pieszo, umiemy samodzielnie zareagować na sytuację. Jak pociąg metra stanie w tunelu, badania pokazują, że po 40 sekundach zaczynamy być zirytowani, a po stój powyżej 3 minut może wywołać wręcz panikę. No, stanie w samochodzie 3 minuty w korku nikogo nie irytuje, ale pociąg metra w ciemnym tunelu zaczynamy sobie przypominać rozmaite filmy i książki, w których takie sytuacje kończyły się niedobrze i natychmiast nasza wyobraźnia pracuje. Więc zadbanie o pasażera w sytuacji nietypowej, a przede wszystkim dotarcie do niego z informacją, wytłumaczenie mu, co się stało, dlaczego stoimy, kiedy możemy ruszyć, a nawet jeżeli nie wiemy, kiedy możemy ruszyć, to uczciwe powiedzenie, czekamy na informację, bardzo często potrafię rozładować taką atmosferę.

0: słyszałem o takiej sytuacji w Londynie, szczyt przewozowy, potężne korki, pociągi nie wyjeżdżają z głównych dworców wcale. Ludzie są wściekli, wieszają koty na wszystkich, którzy za ten transport odpowiadają i w tym momencie na billboardach zaczynają się pojawiać informacje i zdjęcia z katastrofy kolejowej, która się zdarzyła kilkanaście minut wcześniej gdzieś nieopodal i poziom zrozumienia tych ludzi jest zupełnie inny. Mówią, a to może dobrze, że ja nie jechałem tamtym pociągiem. To zrozumiałe, że nie pojedziemy ani za 10 minut, ani za godzinę. Po prostu to nie jest niedbałość, lekceważenie, tylko wydarzyło się coś bardzo poważnego i jeżeli będziemy stali w korku na autostradzie i minie nas kolumna złożona z pojazdów uprzywilejowanych straży pożarnych czy policji, to zrozumiemy, że prawdopodobnie coś się poważnego wydarzyło i ta nasza empatia będzie na zupełnie innym poziomie niż ktoś nas, kto nas zostawia w tym pociągu, mówiąc opóźnienie może ulec zmianie.
1: A jak często powinny kursować pociągi, żeby to było w miarę wygodne?
0: Tak naprawdę przyzwyczajeni jesteśmy do takich częstotliwości miejskich, rzędu 10 minut, 15. No, jeżeli przyjmuje się, że pociąg powinien między miastami kursować co godzinę, żeby był ciekawą alternatywą dla samochodów, ale kraje, które są liderami pod tym względem, jak Szwajcaria, właśnie przechodzą na częstotliwość półgodzinną na wszystkich liniach kolejowych. To jest tak, że jak nawet się spóźnimy, to najdalej za 20 kilka minut będziemy mieli następny pociąg. Jeżeli on jedzie szybko, jeżeli dowodzi nas do celu, jeżeli nie mamy potrzeby szukania miejsca do zaparkowania, to rzeczywiście taki transport publiczny jest realną alternatywą, bo to nie chodzi często o to, żeby bardzo szybko gdzieś dojechać, tylko żeby mieć tą możliwość w sposób ciągły. Jak wchodzimy do metra, to nie sprawdzamy rozkładu jazdy, bo wiemy, że metro będzie za chwilę, ale jak jedziemy do Szczecina pociągiem, to jednak interesuje nas to, czy ten pociąg jeździ raz dziennie, czy jeździ co godzinę.
1: Do rozmowy z doktorem Jakubem Majewskim wrócimy już za chwilę i porozmawiamy o transporcie publicznym w Warszawie.

0: Pance w dymie?
1: W przegrzanej głowie i w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pokój. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi czasem wyjdzie.

0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
4: Autopromocja.
6: Akademicki Radio Campus.
7: Three five seven on my hip, tryna pop. 357 like I'm heading whips cross. 357 baddies on my top. Three lean, only in my bag. What you want?

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z doktorem Jakubem Majewskim. Jak ocenia pan transport publiczny w Warszawie?
2: Muszę powiedzieć, że transport publiczny w Warszawie bardzo długo był stawiany jako wzór, chociaż ostatnie badania mobilności pokazują, że coś w tym zakresie nam się psuje, szczególnie na tych obszarach peryferyjnych, na obszarach podmiejskich, gdzie bardzo gwałtownie przybyło samochodów. To zresztą widać na drogach, na wszystkich wylotówkach ruch wzrósł istotnie, a na kilku wręcz kilkukrotnie, co pokazuje, że transport publiczny nie jest jeszcze atrakcyjną alternatywą. I powiem szczerze, rzeczy, o które o tym decydują, jest sporo, ale chyba podstawowo jest to, że ciągle mamy taką głęboką obawę przeciwko regulowaniu ruchu drogowego. Mamy bardzo tanie parkowanie w Warszawie, mamy cały czas presję na to, żeby wszędzie dało się dojechać samochodem. Trzeba kiedyś uczciwie powiedzieć tym, którzy na co dzień docierają do centrum, że będą takie dni, w których nie będzie się dało przyjechać samochodem. Będzie to drogie, niekorzystne czasowo, a wręcz być może źle widziane, bo przecież mamy jeszcze pomysły na to, żeby to miasto było przyjazne dla pieszych, żeby było zielone, żeby było czyste, jeśli chodzi o hałas, przyjazne dla środowiska, i tego się nie da pogodzić z tym, że każdy wszędzie dojedzie własnym samochodem.
1: Czyli trzeba też brać pod uwagę tworzenie parkingów przy na przykład dalszych stacjach pociągów.
2: Tak, parkingi przy metrze, parkingi przy stacjach kolejowych, węzły przesiadkowe, to jest świetne rozwiązanie. One też powinny być proste. To też nie może być tak, że musimy wysiąść, gdzieś pójść z biletem, wziąć jakąś kartę, bo to wszystko się liczy do naszego czasu podróży. Tutaj ta prostota i taki user experience skoncentrowany na tym, żeby poprowadzić kogoś za rękę, nie wymagać od niego, że on najpierw przestuduje regulamin parkingu. Z takimi rzeczami nie wygramy, z tą aplikacją, gdzie klikamy i ktoś nas wiezie.
1: I z Grodziska Mazowieckiego ruszył autobus do Parku Kampinoskiego z przyczepką na rowery. Co pan sądzi o takim rozwiązaniu i czy transport publiczny powinien zachęcać do przewozu rowerów?
2: Rzeczywiście czytałem. Bardzo ciekawa inicjatywa, że w ogóle grodziskie przewozy autobusowe, o których pisze jeden z moich magistrantów pracę magisterską, więc temat jest mi dosyć bliski, mają fajne, innowacyjne pomysły i ten przewóz rowerów po to, żeby można było dotrzeć do Kampinosu, jest jednym z nich. Wydaje mi się, że bardzo ciekawa inicjatywa, pokazująca również, co zrobić z tym całym potencjałem w dni wolne, bo wiadomo, że szczyty przewozowe, dni robocze, tych podróży jest bardzo dużo, ale w dni wolne ruch jest mniejszy i dobrze jest zagospodarować pojazdy na inne pomysły. Takim pomysłem jest właśnie wysyłanie ich do miejsc atrakcyjnych turystycznie. Świetny, uważam, pomysł, w Czechach bardzo popularny, wręcz w górach, gdzie można na przyczepkę załadować, wjechać gdzieś wysoko i później przez resztę dnia spokojnie tracić wysokość, ciesząc się tym, że nie trzeba tych gór pokonywać siłą własnych mięśni. Uważam, że doskonały pomysł. Drugi taki podam, łódka kolej aglomeracyjna, która potrafi przyjeżdżać w weekendy do Warszawy. Zresztą bywają to najszybsze pociągi między Łodzią a Warszawą. Polecam, żeby skorzystać. W ciągu godziny można być w centrum Łodzi. I właśnie ten sam przykład. W tygodniu te pociągi pracują, wożąc do pracy, do szkół mieszkańców województwa, a w weekendy część z nich nie ma takiego obłożenia i właśnie wyruszają w trasy, zachęcając Łodzian do odwiedzania Warszawy, warszawiaków do odwiedzania Łodzi. A co ciekawe, pojawiają się również pociągi specjalnie dedykowane dla dużych koncertów, które w Łodzi się odbywają. I jak taki koncert się skończy, bywa grubo po północy, czasem się przedłuży, na stacji na Dworcu Kaliskim stoi pociąg, czeka na tych, którzy w doskonałych nastrojach po koncercie wsiądą i za godzinę będą z powrotem u siebie w mieście.
1: A jakie są tendencje w rozwoju transportu publicznego zaobserwowane za granicą?
2: Powiem szczerze, że transport publiczny w Europie Zachodniej zawsze był traktowany lepiej niż u nas. U nas się trochę kojarzył z tymi minionymi czasami socjalistycznymi jako coś, co było takim zaprzeczeniem indywidualizmu. Samochód miał dawać wolność, własność prywatną, możliwość swobodnego decydowania, gdzie i kiedy pojedziemy, a transport publiczny był postrzegany jako taki relikt właśnie komunikacji masowej z czasów masowych fabryk i zmiany struktury społecznej. Dzisiaj to się zaczyna zmieniać właśnie, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, które szybciej przejmują te nowinki z Zachodu. Tam szybciej zmienia się również charakter społeczny i co ciekawe, w Europie Zachodniej, w Niemczech, w Szwajcarii bardzo wyraźnie widać, że wielu młodych ludzi w ogóle nie kupuje samochodu. Nie tyle, że ich nie stać, oni w ogóle nie planują posiadania samochodu, co zresztą jest dużym zmartwieniem koncernów motoryzacyjnych, bo właśnie opowiadali mi naukowcy z Niemiec, że tak to było uporządkowane, że młoda niemiecka rodzina najpierw kupuje jakiś tam nieduży samochód, później go zmieni na Golfa, później na Passata, a kiedyś tam kupi sobie duże BMW, a jak pan się zestarzeje, będzie miał kryzys, to jeszcze Porsche, żeby się wozić po bulwarach, i że to się wszystko przewróciło, że młodzi ludzie dzisiaj uważają, że jak będą potrzebowali samochód, nawet to Porsche, to je na kilka dni wypożyczą. Jak będą potrzebowali vana albo kampera, żeby pojechać na drugi koniec kontynentu, to go wypożyczą. Że nie trzeba posiadać samochodu, żeby z niego korzystać. Tak jak przyzwyczailiśmy się do w wielu innych dziedzinach, do tego, żeby mamy tą ekonomię współdzieloną i wypożyczamy rozmaite przedmioty wtedy, kiedy nam są potrzebne, nie gromadzimy wszystkiego. Jesteśmy dzięki temu bardziej mobilni, lżejsi, bardziej elastyczni. Dokładnie tak samo zaczyna być z samochodami. Samochód jest równoznacznym wyborem z rowerem publicznym, rowerem prywatnym, pociągiem, metrem, pójściem pieszo, prawda? To ta mobilność zaczyna być jedną wspólną usługą, a nie tylko skoro mam samochód, no to wszędzie będę nim jeździł, bo szkoda mi na bilet. Dzisiaj w Europie Zachodniej to jest chyba taki ogólny trend mówiący o tym, że mobilność jest gigantyczną usługą, z której po prostu wybieramy to, co w danym momencie, w danych okolicznościach nam najbardziej pasuje.
1: Do rozmowy z doktorem Jakubem Majewskim wrócimy za chwilę. Porozmawiamy o tym, skąd się biorą ceny biletów.

0: therapeutic use for cardamom essential oil is for digestive disorders. But it's also considered a warming oil.
1: Kampus Główny.
2: Wracamy do rozmowy z doktorem Jakubem Majewskim. W jaki sposób zmiany w cenach i dostępności paliw wpływają na transport publiczny?
3: Powiem szczerze, że jest duża zależność między cenami paliw a popularnością transportu publicznego i tutaj zwłaszcza osoby dojeżdżające na większe odległości, gdzieś z terenów pozamiejskich do miejsc pracy liczą każdy ten kurs. 10-20% wyższe paliwo oznacza, że często bilet miesięczny na pociąg jest radykalnie tańszy i zamiast tym samochodem jechać bezpośrednio do miejsca pracy, może warto nim podjechać na stację kolejową i dalej przesiąść się na pociąg i to jest po prostu spora oszczędność, więc powiedziałbym paradoksalnie w przeciwieństwie do większości osób, których martwią wysokie ceny paliw, ludzi, którzy zajmują się transportem, one w zasadzie umiarkowanie cieszą.
2: A co składa się na cenę biletu na przykład na kolei?
3: Tutaj, jeśli chodzi o transport kolejowy, mamy dużo tych elementów, poza takimi oczywistymi jak podatki czy VAT. Płacimy za infrastrukturę, musimy oczywiście zapłacić pracownikom, musimy kupić i zamortyzować pojazdy, które poruszają się po tej infrastrukturze. Powiedziałbym, że tych składowych jest kilka i też warto pewnie mieć świadomość, że bezpośredni wpływ na cenę biletu taki przewoźnik ma w bardzo ograniczonym zakresie, bo mnóstwo z tych cen po prostu jest obiektywnie, administracyjnie ustalane. VAT jest niezmienny. Cena dostępu do infrastruktury kolejowej jest stała. Koszty pojazdów i raty leasingowe też wynikają z tego, jak wygląda rynek taborowy, więc w gruncie rzeczy można by było próbować trochę dyskutować z wynagrodzeniami, ale mówiąc szczerze, przy tym rynku pracy i pewnym deficycie, zwłaszcza w tych grupach zawodowych kierowców czy maszynistów, też specjalnie na zbyt dużo nie można sobie pozwolić, więc ta cena jest wynikową przede wszystkim tego, jaka jest proporcja między tym, co my płacimy z własnej kieszeni, a co za nas dopłaci organizator przewozów. Dawniej było to mniej więcej po połowie. Myśmy płacili połowę realnych kosztów przewozu koleją. Dzisiaj, zwłaszcza po pandemii, kiedy z jednej strony ubyło pasażerów, przez moment pociągi jeździły puste, z drugiej strony tej silnej presji na rozwijanie transportu publicznego i to, żeby on był dostępny na każdą kieszeń, w rezultacie realnie płacimy 1/3 tego, ile kosztuje wyprodukowanie tej usługi transportowej.
2: A czy jest jakieś miasto, obszar w Polsce, który zasługuje na szczególną pochwałę ze względu na swoją organizację transportu?
3: Powiem, że wszystkie duże aglomeracje poszły pod tym względem mocno do przodu. Chyba Warszawa jest liderem, bo nie dość, że ma tramwaje i autobusy, to ma jeszcze metro i własną kolej. To jest ewenement w skali całego kraju. Ale powiem, że jest sporo fajnych pomysłów i w Krakowie, i w Trójmieście na to, jak rozwijać siatkę połączeń, jak włączać transport szynowy. Nie mówię może o budowaniu metra we wszystkich głównych miastach, bo to traktuję bardziej jako hasło, ale włączenie kolei, tego, żeby kolej była dostępna w pełni w taryfach miejskich, to wydaje mi się całkiem realne. Warto zauważyć Małopolskę, która poza miastami rozwija bardzo dużą, szeroką siatkę połączeń autobusowych. Coś, co w Polsce gdzieś tam nam umknęło i niemalże zbankrutowało, czyli pozamiejski transport autobusowy. Koleje Małopolskie pod swoją flagą w ramach zintegrowanego rozkładu jazdy, jednego systemu oznaczeń, uruchamiają w tej chwili już po całym regionie przewozy autobusowe, które umożliwiają przesiadki z pociągów i dojechanie gdzieś tam na tą ostatnią milę. To jest na pewno ciekawe. Województwo dolnośląskie, które odtwarza nieczynne linie kolejowe z flagowym ostatnio uruchomionym pociągiem do Karpacza, czyli pociągi wracają po 20-30 latach na stacje, do których dotychczas nie docierały. Widać, że to się zmienia, widać, że kolej zdecydowanie wychodzi z kryzysu i rozbudza kolejne oczekiwania, bo tych postulatów, petycji z rozmaitych mniejszych miejscowości, które kiedyś pociąg miały, a później go straciły, jest więcej. Dotychczas wszyscy wierzyli, że dojadą samochodami, wybudujemy autostradę i to rozwiąże problemy transportowe. Autostrady mamy, a problemy transportowe w dużej części nie zniknęły, a może bardziej starannie myślimy o tych wszystkich wykluczonych i to wykluczenie transportowe jest takim elementem, który zaczynamy zauważać. Nie może być tak, że ktoś, kto nie posiada samochodu, jest wykluczony z systemu edukacji czy służby zdrowia. No to jest absolutnie niedopuszczalne.
2: O transporcie publicznym rozmawiałam z doktorem Jakubem Majewskim z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.

0: czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Reklama.
6: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kampus Główny.
1: To był Spring King z Rectifier, a teraz przegląd prasy. Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przygotowali program monitorujący aktywność kierowcy i zapobiegający jego zaśnięciu. Zaprezentowali go podczas konkursu inżynierskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Studentów BEST. I uczestnicy tego konkursu mieli opracować innowacyjny system albo element usprawniający działanie pojazdu. Program wykorzystywał bibliotekę integrującą MATLAB z Pythonem i aplikacja śledzi ruch głowy oraz monitoruje, czy oczy są otwarte, czy zamknięte. I dane analizuje algorytm, który ewentualnie wydaje sygnał dźwiękowy mający wybudzić kierowcę, a następnie zainicjować zwolnienie i bezpieczne zjechanie na pobocze. Więcej możecie przeczytać na stronie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. A ludzkie ciało monitorowali też badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego, AWF w Katowicach i Uniwersytetu w Lubece. Tam badali m.in. to, w jaki sposób eksperymentalne wywoływanie bólu wpływa na obraz ciała i percepcję sensoryczną. I dr Aleksandra Budzisz wskazała, że to, jak ból wpływa na nasze wyobrażenie o ciele, może ulec zniekształceniu, czyli to bolące miejsce może wydawać się nam większe, cięższe i to może też wpłynąć na to, jak osoba odczuwająca ból się porusza. I w badaniu wziął udział 90 uczestników i część tej grupy dostała zastrzyk z soli fizjologicznej w dolną część pleców i był to taki ostry, krótkotrwały ból. I z badania wyszło, że na postrzeganie tego, jak odczuwamy dane miejsce, które coś zostało na przykład strzyknięte, wpływa intensywność tego bólu, też trochę jego część, bo oni bardziej odczuwali ból po prawej stronie i zaraportowali wrażenie, że to miejsce się rozszerza. Też analiza tych wyników może wpłynąć na opracowanie odpowiedniej terapii, a więcej możecie przeczytać na naukawpolsce.pl.

Wracamy do przeglądu prasy. Badacze z Lublina i z Zagrzebia opisali nowy typ czujnika ułatwiającego pomiar azotanów w glebie. I większość takich badań wykonuje się w laboratorium, ale czujnik byłby prostszy. Takich czujników używa się na przykład do planowania nawożenia gleby. No i badacze ulepszyli już istniejące czujniki, żeby wyniki były stabilne i powtarzalne. I w urządzeniu naukowcy umieścili cienką warstwę nanocząstek tlenku cynku z dodatkiem metali szlachetnych i najbardziej im zadziałała platyna, co sprawnie przekazuje sygnały wewnątrz urządzenia. I nanocząstki przygotowali metodą laserową. Więcej możecie przeczytać na naukawpolsce.pl. A pozostając w temacie fizycznym, to Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk stworzył nowatorską metodę pomiaru energii kinetycznej cząstek podczas radioterapii. Użyli oni dwóch płytek, które wstawili w bieg wstążki protonów i takie płytki nazwali scyntylatorami, to znaczy, że imitują one światło, kiedy przechodzi przez nie cząstka. Trzeba więc zarejestrować, kiedy dany impuls zaszedł i potem wyliczyć prędkość, a następnie energię kinetyczną danej cząstki. Problem jednak wynika z tego, że wiązka jest ciągła, więc naukowcy stworzyli właśnie swoją metodę, która ma oczyścić te dane i badanie trwa tylko kilkanaście sekund. I taka metoda pozwala też na badanie rozmycia energii kinetycznej i tą metodę opatentowali. Więcej możecie przeczytać właśnie na stronie Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk.

0: A teraz przed nami kolejny odcinek audycji Przekuć w sukces.
1: Kampus główny.
2: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To jest Przekuć w sukces. Przemek Krawczyk i Kamil Kuć. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witajcie. Być może jesteście już po majówce, a może jesteście w trakcie, bo się tak chyba słabo terminowo, co w tym roku?
2: No wydaje mi się, że tak to się składa właśnie, no ale co jak to mówią, co poradzić? Tak czy inaczej my do was wracamy z tematami i z przekuciem, dlatego że mamy dzisiaj trochę tematów bieżących do omówienia, które ostatnio wybuchły dookoła nas w świecie finansów, ale też nie tylko w świecie finansów, też w świecie sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że o tym wszystkim będziemy mogli dzisiaj powiedzieć.
3: Tak, no cztery takie duże tematy. W ogóle mam wrażenie, że ten kwiecień dla osób, które się interesują nowymi technologiami, AI, startupami, to był jakiś turbo szalony w ogóle miesiąc. Natomiast no wy nas znacie i wiecie, że to nie będzie podanie newsa, bo to nie jest w naszym stylu, żeby skupiać się tylko i wyłącznie na bieżączce. To są wydarzenia, które naszym zdaniem będą miały bardzo duży wpływ na czasami bliższą, a czasami dalszą, ale też przyszłość, dlatego musimy o nich porozmawiać, bo podejrzewam, że wątki, które dzisiaj poruszymy, pojawią się jeszcze nieraz gdzieś do przeczytania, czy nawet do przeżycia, bo to może mieć konsekwencje dla nas wszystkich.
2: No i są takie rzeczy, o których na pewno już słyszeliście i o których wiecie, że te rzeczy miały miejsce. Na przykład fakt, że pan Tim Cook, wieloletni CEO Apple'a, przestał nim być.
3: Znaczy, Kamil jeszcze nie przestał, bo ta data została wyznaczona na 1 września 2026.
2: No tak, tak, tak, faktycznie.
3: Ale faktycznie ta informacja została podana do opinii publicznej i została przez Apple'a i samego zainteresowanego potwierdzona, więc no można powiedzieć, że obserwujemy teraz ostatnie miesiące Tima Cooka w fotelu szefa Apple'a, a znając technolordów, oni nie biorą urlopu, więc jak podliczą sobie, ile mu zostało do końca, to żeby mu nie wypłacać ekwiwalentu, oni już powinni teraz pewnie go wysłać na urlop, żeby sobie wybrał do końca. Ale tak.
2: No i generalnie mamy też jego zastępcę, co jest dosyć istotne, już też wyznaczonego człowieka, który, hej, nie ma mediów społecznościowych.
3: Ja widziałem Wojtka Kordysia w PiS, bo on zeskrinował jakby stronę, profil na LinkedInie Johna Ternusa, tak. Bo on będzie następcą Tima Cooka i tam nic nie ma, tam jest jakby zero. I właśnie Wojtek napisał, że zdecydowanie gościu omijał wszystkie szkolenia brandingowe i marketingowe w firmie, bo po prostu jego profile tak społecznościowe, czy takie profesjonalne, biznesowe nie istnieją, ale kochani, no era Tima Cooka, 15-letnia, więc bardzo długa, trochę przedefiniowała to, czym dzisiaj jest Apple.
2: No na zdecydowanie, pewno... tym bardziej, że Tim Cook zastąpił Steve'a Jobsa.
3: Aha, no to jest w ogóle, od tego trzeba zacząć, tak, że Steve Jobs de facto człowiek, który stoi za powstaniem Apple, za jego sukcesem, ale też za jego kryzysem, bo kiedy on odszedł, to Apple wtedy znos stało na krawędzi niebytu, więc musiał wrócić i to wszystko posprzątać. Tak, ale po jego odejściu wiemy, że zmarł na raka, więc już nie mógł dłużej kierować firmą. Stery przejął Tim Cook. No on przejdzie teraz do nowej roli, bo też trzeba powiedzieć, że on zostaje w Apple. On będzie tak zwanym przewodniczącym wykonawczym Rady Nadzorczej. To się tak po polsku tłumaczy, ale po angielsku oczywiście Executive Chairman to już brzmi zdecydowanie lepiej. Ja też, to było parę miesięcy temu, gdzieś jesienią chyba, słuchałem wywiadu z Timem Cookiem i tam się pojawiło pytanie od dziennikarza, chyba Wired, właśnie o emeryturę i Tim Cook coś wspaniałego powiedział. Powiedział, że no muszę zaczekać, aż głos w mojej głowie powie mi, żebym poszedł na emeryturę. Więc Kamil, my też musimy poczekać no po prostu na głosy w naszej głowie, które nam będą mówić, co mamy robić. Więc to już jest naprawdę jakby bycie na jakimś wyższym poziomie abstrakcji dla mnie, że siedzisz i czekasz, aż głos w głowie ci coś powie. No, najwyraźniej mu to powiedział, bo rzeczywiście Tim Cook się zwija. No on objął stery Apple'a w 2011 roku. To były te

0: innych, tak, hardware'ach Apple'owych, mają jakiś taki sufit, powyżej którego już się nie da wyskoczyć, dlatego że no, mamy fizyczne koszty wyprodukowania, nie wiem, smartfona, tak? I możemy ileś tam na nim zarobić, ale nie więcej. No więc Tim Cook stwierdził, że idziemy w stronę usług, stworzył cały ten ekosystem, no i nie wiem, czy ty, Kamilu, w nim jesteś, ale Apple Music, iCloud, Apple Pay, Apple TV... Kojarzycie na pewno takie hasła?
1: W części tych systemów jestem, bo sam posiadam aktualnie Apple'a, ale tak, no nie we wszystkim. I nie wszystko, co zrobił Tim Cook, mi się podoba, ale tak działa świat.
0: No dokładnie, nie tak działa świat, ale musicie wiedzieć, że to są produkty wprowadzone, może oprócz Apple Music, czy rozwinięte właśnie w erze Tima Cooka. I te usługi generują głównie te przychody. W ogóle w 2025 roku usługi Apple'a, usługi nie hardware, tylko usługi, wygenerowały 106 miliardów dolarów przychodu. Więc to jest kluczowe dla rentowności Apple'a jako całości, tak? No i trzeba też powiedzieć o dwóch takich też dużych dokonaniach Steve'a Cooka, czyli przejście na własne procesory.
1: Tima Cooka,
0: dokładnie. Bo po pierwsze Apple porzucił procesory Intela i wydevelopował własne układy.
1: One, była, wydaje mi się, najlepsza decyzja Apple'a od zawsze praktycznie.
0: Tak, teraz to są chyba te układy M5, to jest ta najnowsza generacja, jeżeli się nie mylę, ale one, tak, to te kolejne generacje to były cyfry od M1, M2 i teraz M5. No i po pierwsze to był ruch, który poprawił samo funkcjonowanie urządzeń, bo na przykład dzięki tym procesorom, czy te procesory są tak skonstruowane, że poprawiają wydajność, ale też wydłużają czas pracy na baterii różnych urządzeń i na przykład od kiedy te układy scalone Apple'a własne funkcjonują, no to już ludzie nie żartują z tego, że iPhone się rozładowuje po 3 godzinach, tylko rzeczywiście ta bateria trzyma. No i Apple jest dzięki temu też bardziej niezależny technologicznie. Mhm. No i ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć w kontekście Tima Cooka, no to jest zdywersyfikowanie łańcucha dostaw i przejście z Chin do Indii. Tim Cook stwierdził, że Chiny jako to mocarstwo geostrategiczne, z którym de facto USA konkuruje, w przyszłości będzie to skutkowało jakimiś napięciami, być może jakimiś restrykcjami w handlu, więc on strategicznie przeniósł dużą część produkcji do Indii. W zeszłym roku Indie odpowiadały za 25% globalnej produkcji na przykład iPhone'ów, no i te uzależnienie od Chin się zmniejszyło, co w trakcie tych napięć geopolitycznych ery Trumpa się bardzo, bardzo opłaciło. Tak, więc... To jest to dziedzictwo, powiedzmy, pozytywne Tima Cooka, ale też jego era, powiedzmy, kierowania Apple'em nie wygląda aż tak różowo, no ale o tym chyba musimy porozmawiać już po krótkiej przerwie.
1: Oj, zdecydowanie tak. Zostańcie z nami, zaraz wracamy.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosco, premierową inwestycję od Ronson Development na warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosco tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
2: Reklama. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Kampus Główny.
1: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, Przekuć w Sukces. Dzisiaj rozmawiamy o tematach bieżących, czyli tych rzeczach, które my myślimy i my sądzimy, że potencjalnie w przyszłości mogą wpłynąć na nasze, wasze życia. I przed chwilą mówiliśmy o Timie Cooku, który odchodzi z pozycji CEO Apple'a, zastępowany przez zupełnie inną osobę, bo generalnie chyba oceniliśmy całą jego okres rządzenia na dosyć pozytywnie.
2: No, wylała się beczka miodu na niego w poprzednim wejściu antenowym, a teraz dołóżmy łyżkę dziegciu. Powiedzieliśmy, że Apple przeszło mocno w stronę usług, no ale niestety produkty nowe Apple'a, ery Tima Cooka, no nie możemy ich nazwać jakimś super sukcesem.
1: No nie było tam nic rewolucyjnego.
2: Na przykład Vision Pro.
1: Mm-hmm.
2: Jak to oceniamy?
1: No, teraz z perspektywy czasu totalnie nieudany projekt, który nie spełniał żadnych potrzeb rynkowych. No i co? No i teraz chyba leży na ziemi i nie wiem, kto się tym tam zajmuje, ale niewiele osób pewnie.
2: Uwaga, chyba nikt. Nie, no ten projekt jakby trwa, ale myślę, że nowy CEO podejmie decyzję o zamknięciu Apple Vision Pro, a na przykład Apple Mac Pro, czyli ten taki superkomputer stacjonarny, też Apple oficjalnie już potwierdziło, że wygasza produkcję. Więc ten hardware leży i kwiczy. Oczywiście wychodzą kolejne iPhony, ale one też nie wywołują aż takiej rewolucji technologicznej i takiego zachwytu jak te poprzednie, więc to jest pierwsza rzecz, którą należy zarzucić Timowi Cookowi jako CEO Apple'a, że położył hardware. No i druga rzecz, o której się bardzo dużo mówi, to jest spóźnienie się w wyścigu AI, bo AI od Apple'a było tak słabe, że w zeszłym roku Tim Cook, żeby uratować w ogóle sytuację, podpisał jakąś wielomiliardową umowę z Googlem i dzisiaj sztuczna inteligencja Apple'a jest po prostu napędzana przez Gemini. Więc musieli się podpiąć do innego modelu, żeby jakkolwiek Apple liczył się w tym wyścigu AI i żeby ta generatywna sztuczna inteligencja, która jest zaszyta w systemach operacyjnych, działała i w ogóle mogła konkurować z innymi, z konkurencją, tak? Więc to jest, no więc to jest, można powiedzieć, coś, co też zdecydowanie jest do poprawy. I we wrześniu 26 John Ternus, 50-latek, który połowę swojego życia spędził w Apple'u, nie połowę zawodowego życia, połowę życia, bo ma 25 lat w jednej spółce. On jest postacią właśnie, która była w cieniu, o której nikt nie wiedział, może oprócz takich osób, które się naprawdę bardzo mocno Apple'em interesowały. No ale kim on jest? On jest inżynierem, moi drodzy. I John Ternus nadzorował projektowanie i produkowanie iPhone'a, iPada i Maca. On jest inżynierem po University of Pennsylvania i wszyscy zgodnie twierdzą, że Apple wróci, czy będzie próbowała wrócić do tej strategii product first, czyli skupić się na hardware'ze.
1: No tak.
2: Co wymyślą, tego nie wiemy, co zaproponują, tego nie wiemy, ale Tim Cook, żegnając się z Applem, powiedział, że Ternus, tutaj cytuję, posiada umysł inżyniera, duszę innowatora i serce lidera. Więc obstawiam, że za jego, powiedzmy, rządów nowych w Apple'u, po pierwsze Apple wróci do tej strategii product first, no i on będzie musiał coś zrobić z tym nieszczęsnym AI, nieszczęsnym dla Apple'a, i w jaki sposób będzie próbował zapewne dołączyć do tego wyścigu zbrojeń, żeby Apple też było spółką, która te AI ma gdzieś tam dość mocno rozwinięte. Więc na pewno jest dużo wyzwań, które przed nim stoją. Z jednej strony firma jest w super sytuacji finansowej, ale z drugiej strony widać, że jeżeli się nie zmieni, nie dostosuje do właśnie tego, powiedzmy, ery AI-owej, nie dostosuje się też do nowych takich regulacji geopolitycznych, bo tutaj będą też tematy nawigowania USA, Chiny, ale też Unia Europejska, Donald Trump. No na pewno wyzwania stoją przed nim takie, które sprawią, że przez kilka najbliższych lat, no on prawdopodobnie jakoś tak bardzo długo i komfortowo spać to nie będzie.
1: Dokładnie, więc na tym kończymy temat Tima Cooka, który przejmuje stery. Za chwilę przejdziemy do Palantira, jak mniemam, co tam się dzieje. Tymczasem zostańcie z nami, zaraz
2: zrobi się poważnie.

0: Do the questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Kampus Główny.
2: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kulcz. Rozmawiamy o tym, co się aktualnie dzieje na świecie i co może was ominęło, a może i nie. Powiedzieliśmy o Timie Cooku, który przejmuje stery w Apple'u, a teraz czas na Palantira, czyli na spółkę, która już na firmę, która już samą swoją nazwą przywołuje pewne kontrowersje, a o tam się ostatnio sporo działo.
3: No, że sporo się działo, to mało powiedziane.
2: No.
3: Na pewno Palantira kojarzą słuchacze Przekuć w Sukces, bo zrobiliśmy o Aleksie Karpie, czyli o jej prezesie i o samej firmie zrobiliśmy oddzielny odcinek, więc mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze go nie słuchali, to po przesłuchaniu tego wrócą sobie kilka odcinków wstecz i uzupełnią wiedzę. Ale dla tych, którzy nie słuchali, no to jest spółka, która zajmuje się po pierwsze tworzeniem takiego oprogramowania, które w ramach nakładki może być wdrożone w firmach i zacząć agregować różne dane, je wizualizować, tak? Gdzieś scalać ze sobą i dawać jakieś takie insighty. Ale z drugiej strony jest też ta odnoga, można powiedzieć, inwigilacyjna. Czyli oprogramowanie, które jest używane do, no właśnie, chociażby wyszukiwania osób w kamerach, jakichś takich security prywatnych albo publicznych, w zbieraniu informacji, które pomagają identyfikować konkretne osoby, tak, odsłaniać ich dane osobowe, wyszukiwać ich adresy zamieszkania. Wiemy, że Palantir współpracuje między innymi z rządem Izraela, czy też z Mossadem i jest bardzo mocno zaangażowane w obecne działania zbrojne na Bliskim Wschodzie. Czy Palantir jest też bardzo ważnym kontraktorem dla amerykańskiej administracji? Z oprogramowania Palantira korzysta m.in. ICE, czyli ta niechlubna służba antyimigracyjna w Stanach, która teraz ma zmienić nazwę na NICE, bo Donald Trump sobie wymyśli, że skoro ICE źle kojarzy, to doda jeszcze przedrostek National i potem skrót to nie będzie ICE, tylko będzie NICE. Więc ja na to powiem not nice. Więc między innymi z nimi. No i w kwietniu 2026 ukazała się książka, której autorem jest Alex Karp, więc prezes Palantira. Ona się nazywa The Technological Republic. No i ta książka jak książka, jeszcze się pewnie wiele osób przez nią przebija. Natomiast na platformie X Palantir opublikował taki manifest 22-punktowy, będący de facto streszczeniem tej książki, czyli jakby podający jakieś takie najważniejsze tezy z tej książki. Mm-hmm. No i zawrzało. I moim zdaniem, no, jak to mówią ładnie, maski opadły, no bo ten dokument ze względu na swój ton bardzo radykalny i na jakieś wartości czy treści, które są tam zawarte, stał się przedmiotem bardzo intensywnej debaty, no i mówi się, że już w tym momencie otwarcie możemy mówić o początku tak zwanego technofaszyzmu. To jest termin, który teraz, jak sobie wpiszecie go w Google, to no jest przez wiele osób wyszukiwany, więc chyba postaramy się powiedzieć, o co tutaj chodzi, no i streścić, jakie są te założenia tej książki, prawda? No bo jeżeli słyszymy słowo faszyzm czy technofaszyzm, to już ciarki się zaczynają nam...
2: Nie brzmi to zbyt dobrze.
3: Tak, na plecach. No więc ja bym chciał z tych 22 punktów przytoczyć 6, które moim zdaniem są no najważniejsze, ale też takie najbardziej niepokojące. No więc lecimy. Moralny dług firm wobec państwa i Karp tutaj mówi o tym, że inżynieryjna elita Doliny Krzemowej i największe spółki, takie właśnie jak na przykład Palantir, ale też Apple, czy Amazon, czy whatever, mają obowiązek wspierania obronności narodowej, ponieważ to system amerykański umożliwił im wzrost i tak jakby w ogóle powstanie, więc oni mają obowiązek, żeby wspierać tak obecną administrację i na przykład nie powinni się uchylać czy odmawiać zawierania nowych kontraktów, świadczenia usług dla państwa. Więc to jest jeden z tych 22 punktów. Kolejny to jest tak zwany powrót do hard power. Przez no pewnie ostatnie 100 lat Amerykanie czy Stany Zjednoczone uznawane są za największe mocarstwo na świecie, ale głównie przez swoje soft power, czyli wpływ kultury, wpływ języka, wpływ dolara jako globalnej waluty, tak? I takie myślenie, że skoro USA jest wszędzie, to USA jest de facto też tym największym mocarstwem, a Alex Karp mówi o powrocie do hard power, czyli że soft power już nie działa, nie ma sensu wydawać na nią pieniędzy. Teraz przetrwanie społeczeństw i krajów zależy od twardej siły militarnej, czyli od rakiet, czołgów, dronów, robotów żołnierzy, czy w ogóle broni sterowanej sztuczną inteligencją. Tak? To jest teza numer dwa. Teza numer trzy, ona się łączy z tą drugą, to jest nieuchronność broni AI, czyli że przechodzimy do czasów, kiedy posiadanie bomby atomowej czy arsenału nuklearnego już nie jest takie skuteczne jak kiedyś i teraz powinniśmy zacząć erę odstraszania opartego na AI, czyli jak kiedyś można było powiedzieć Francuzi na przykład do, nie wiem, Hiszpanów, tak, że nie atakujcie nas, bo zbombardujemy was, mamy bomby atomowe, to dzisiaj powinniśmy mówić nie atakujcie nas, bo my mamy taką broń AI, że ona was wszystkich wyszuka i wiadomo, co z nami zrobi, więc nie będę sobie używał tego słowa, żeby algorytmy nas po prostu nie przyblokowały z publikacją później tego odcinka, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, tak? Dalej mówimy o rearmacji, bo to jest z angielskiego, Niemiec i Japonii, czyli odrzućmy powojenny pacyfizm i na przykład pozwólmy Niemcom, czy Japończykom, czy w ogóle krajom, które przegrały II wojnę światową i do dzisiaj ich potencjał militarny jest ograniczany, żeby oni się zaczęli dozbrajać i żeby generalnie kto chce, żeby miał jak najwięcej broni, jak najwięcej żołnierzy i jak największy potencjał taki militarny. I jeszcze dwa powiem, żeby już dokończyć ten wątek. Alex Katt postuluje powszechny pobór do wojska i mówi, że nie powinniśmy mieć armii zawodowej, tylko powszechną służbę narodową, żeby każdy uczestniczył w obronie kraju. I na koniec hierarchizacja kulturowa. No i Alex Karp mówi o tym, że niektóre kultury wyprodukowały cuda i tutaj na przykład oczywiście na myśli Amerykanów, podczas gdy inne kultury pozostają dysfunkcyjne i regresywne i je de facto trzeba by usunąć i zdegradować. Więc słuchajcie, wybrałem 6. Wszystkich tych tez jest, są 22, one są...
1: Możecie sobie sprawdzić je w internecie, na X-ie na pewno.
3: Dokładnie. Natomiast no, co ten cały manifest znaczy dla świata technologii, czy dla społeczeństwa jako takiego, to już chyba musicie się przenieść do podcastu, żeby słuchać, co my mamy w tym temacie do powiedzenia.
1: Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Przemek Krawczyk, Kamil Kuć. Słyszymy się już za chwilę, mamy taką nadzieję, w podcaście. Zostańcie z nami i pa, pa.
3: Cześć, do usłyszenia.

Za chwilę 13, więc skończymy kampus główny. Rozmawialiśmy dzisiaj o transporcie publicznym, więc oby wasze dzisiejsze podróże przebiegły jak najsprawniej. Dziękuję za dzisiaj, Patrycja Fruba, a realizował Karol Sawicki.

0: Vente, come to unwind. Bad girls love my silence. Vente, come to unwind. Bad girls love my silence. Vente, come to unwind.
1: Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
2: Reklama.
3: Radio Campus. Same sztosy.

tego słońca w twoich oczach. Chyba ktoś tutaj nie pospał. Dawaj na hamak, ale telefon zostaw.

Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

0: You know what it is?
1: Саме ж тоси. Академіцький радіокампус.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Radio Campus.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.

tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłobie kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

Zobaczyć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odleczyć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową ścianę. Głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany.

0: want that. They are bubble bonded.
1: Campus 97.1 FM.

Pies bezpański za mięsem. Tęsknę. Biegnę jak dekadę wcześniej. Tęsknę. Już ciebie nie widzę we śnie. Czemu? Głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój.

0: te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się grapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem mocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: W pół do czwartej, a to znaczy, że pora dowiedzieć się, co w świecie nauki i akademii. Wojtek Junosza Kisielewski dostarczy te informacje.
1: Serwis akademicki.
2: Koła naukowe oraz stowarzyszenia funkcjonujące przy Politechnice Warszawskiej wyróżnione w polskim konkursie uzyskały wsparcie w ramach programu mini-granty ze środków Narodowego Instytutu Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wyróżniono 4 projekty, m.in. Kobiety dla kobiet w energetyce, czyli program spotkań dla kobiet zainteresowanych pracą w branży energetycznej. Kolejnym projektem jest międzynarodowa konferencja naukowa Focus on Cities, skierowana do studentów i naukowców urbanistyki. Wszystkie wyróżnione projekty otrzymały po 12 tysięcy złotych dotacji. Zwycięzcom gratulujemy. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w tym tygodniu dwa wydarzenia powiązane z wystawami. Jutro o 14:00 wernisaż wystawy Pod parasolem żubra. Wydarzenie odbędzie się w bibliotece uczelni. Z kolei dwa dni później, w czwartek o 15:30 w Muzeum SGGW odbędzie się finisaż wystawy Z Marymontu na Ursynów. Na oba wydarzenia wstęp wolny. Zapraszamy! Zapraszamy również do Szkoły Głównej Handlowej, gdzie jutro aukcja charytatywna Klub Poszukiwaczy Spokoju. Celem jest zbiórka środków na finansowanie terapii dla dzieci i młodzieży zmagających się z długotrwałą hospitalizacją. Całość zebranych funduszy zostanie przeznaczona na muzykoterapię dla pacjentów Małopolskiego Centrum Rehabilitacji. W godzinach 10:15 na parterze budynku S będzie można zakupić blindboxy. Przez cały dzień na korytarzu dostępne będzie również stoisko aukcyjne skierowane do społeczności studenckiej, a punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie główna licytacja unikalnych przedmiotów zaplanowana na godziny 15:17. Obowiązują na nią wcześniejsze zapisy, więcej o wydarzeniu przeczytacie na stronie SGH. Jesteśmy corocznym patronem programu Kariera. Teraz do 15 maja trwa rekrutacja do kolejnej edycji. W tym roku na uczestników czeka blisko 115 staży oferowanych przez 40 firm i instytucji. Po raz pierwszy staże będą dostępne w ponad 25 miastach i miejscowościach, od Ustki po Przemyśl i od Lublina po Świeradów-Zdrój. Najniższe miesięczne wynagrodzenie dla stażystek i stażystów to 4850 zł, ale niektóre firmy oferują nawet 8,5 tysiąca. Więcej informacji znajdziecie na stronie programkariera.pl.
1: Korki.
0: Warszawa raczej zakorkowana, źle wygląda Ochota, tutaj każda większa arteria z przytkaniami, czyli i Wawelska, i Grzymały Sokołowskiego, i Aleje Jerozolimskie na tym ochockim odcinku, i w końcu Bitwy Warszawskiej, chociaż najgorzej z tego wszystkiego wygląda węzeł przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. Patrząc dalej na Prymasa Tysiąclecia, niedobrze też będzie na tej arterii przy wlocie na S8, no i sama S8, jeżeli chcecie przejechać przez Żoliborz Bielany w stronę Wisły, no to tutaj nawet dwie stłuczki widzę zaznaczone. Most z kolei, chodzi o most Grota, stoi na tym odcinku odwrotnym, czyli z Pragi na Marymont. Przenieśmy się w inną część miasta, zakorkowana również Wisłostrada na wysokości Centrum Nauki Kopernik oraz Praga przy Targowej, czy na Targowej, chociaż akurat Praga wygląda trochę lepiej na moje oko niż zazwyczaj. Postoicie również przy metrze Politechnika na trasie Łazienkowskiej oraz bardziej na południe Warszawy na Jana Sobieskiego i Alei Sikorskiego. Na Alei Sikorskiego bardziej, chociaż to przejęzyczenie nie było błędem, na Sobieskiego również zatrzymania.
1: Pogoda.
0: Ciepło, cieplutko, 27 stopni dzisiaj na termometrach i kiedy słońce zajdzie, uwaga, o godzinie 20:06, no to również termometry wskazywać będą 25 stopni, co więcej, odczuwalna temperatura taka sama. Jutro również parno i ciepło, chociaż pochmurno, a nie słonecznie i podobnie będzie w środę. Dopiero w czwartek możemy spodziewać się ochłodzenia delikatnego, a nawet opadów deszczu.

0: Kultura w mieście.
1: No i słyszymy się po majówce, to znaczy czas wybrać te wydarzenia kulturalne, które osłodzą nam tę warszawską czy inną miejską dolę po czasie wyjazdów. No i cóż lepszego na takie osłodzenie niż kino i niż posłodzona herbata. Mówię o nowym cyklu wydarzeń w Kinotece. Chodzi o Kino przy Herbatce, cykl kameralnych spotkań filmowych. Pierwsze z nich już jutro, no i generalnie będą one w tym okresie letnim odbywać się co wtorek. W zasadzie w okresie wiosenno-letnim, ale kiedy 27 stopni jest na dworze, to słowo lato już jakoś mi się narzuca. Harmonogram jest zawsze podobny. O 11:00 spotkanie w kawiarni Kinoteki, poczęstunek, herbata, kawa i okazja do rozmowy. Później przejście na salę kinową i o 12:00 projekcja filmu. Tym jutrzejszym jest Diabeł ubiera się u Prady 2. Więc jeżeli interesuje Was kontynuacja tego, cóż, hitu o presji kariery, świecie mody, no to możecie wpaść jutro o 11:00. Najpierw na herbatę, a później na seans w Kinotece. Bez herbatki, chyba że macie jakieś okazje, żeby napić się jej przed filmem. Natomiast z założenia bez herbatki możecie też jutro wieczorem zobaczyć w przedpremierze film Erupcja, czyli film z Leną Górą oraz Charlie XCX w reżyserii Pita Oxa. List miłosny do Warszawy, list miłosny do imprezowej Polski i Warszawy. Prezentowane to miasto jest jako stolica tętniąca energią, ale też potrafiąca wessać, czy nawet zniszczyć osobę. Film Erupcja moim zdaniem naprawdę będzie czymś w polskich kinach. Już teraz macie okazję na pokazy przedpremierowe. Kolejnym z nich jest w kinie Wisła. Seans 5 maja, jutro, innymi słowy o 20:15. Wychodząc trochę ze świata kinowego, można też jutro spotkać się i porozmawiać. W ramach cyklu debat i warsztatów w Centrum Myśli Jana Pawła II jutro o 18:00 spotkanie pod tytułem Oczekiwania w związku między marzeniem a codziennością. Jak to działa, że czegoś od drugiej osoby oczekujemy, później rozczarowujemy się albo nawet mamy do niej wyrzuty, ponieważ nie zgadza się z tym, co stworzyliśmy sobie w głowie. Jak z takiej sytuacji wyjść, jak ją naprawić? O tym wszystkim będziecie mieli okazję porozmawiać jutro z socjologami, psychologami i innymi gośćmi w Centrum Myśli Jana Pawła II. Spotkanie poprowadzi dr Bartosz Wieczorek, czyli etyk, filozof, teolog kultury. I to wszystko za darmo, chociaż na warsztaty spotkanie obowiązują zapisy. Na Facebooku znajdziecie odpowiedni link i możecie się na taką rozmowę wspólną zapisać. Jeszcze jedno wydarzenie z dziś, a dokładniej za godzinę. Jeżeli jesteście na Woli i zastanawiacie się, co zrobić ze swoim popołudniem, poza oczywiście słuchaniem audycji normalnie o tej porze, no to możecie wpaść na spotkanie Wolskiej Grupy Planszówkowej. W Wolskim Centrum Kultury już od 16:45, ale do nocy, także możecie też wpaść spóźnieni. Spotkanie z planszówkami, można spotkać partnerów do grania. Fajne gry podobno przygotowane, a wszystko można też wcześniej zarezerwować, zaklepać, jakoś się podzielić i wybrać swój ulubiony tytuł za pomocą arkusza organizacyjnego. To nazywa się cykl wydarzeń poniedziałkowe granie z Wolską Grupą Planszówkową. Są arkusze, wszystko również na Facebooku, no i również za darmo, więc jeżeli jesteście w wieku 10+, albo jesteście dzieckiem pod opieką dorosłych, wpadajcie pograć w fajne gierki. Jim Eck and Cosma Król teraz, etiuda numer 5. Ja do Was wracam za moment.
2: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

się nie żyła. Płakałem w to był koniec świata, ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie na żolce 5 lat później.

0: Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Ja,

0: Jimek and Cosma Król et Juda numer 5 w kampusie. Przypomnienie, że jeżeli Jimka lubicie, to kolejny koncert z jego cyklu Historia polskiego hip-hopu już niedługo można sobie zapisać w kalendarzu.
1: Kultura w mieście.
0: To było pierwsze zajawione w tym wejściu wydarzenie kulturalne, ale nie ostatnie. Mam taką ochotę z gorącem za oknem zrobić cykl Kultura w mieście, może trochę bardziej kultura poza miastem, a w każdym razie kultura nie pod dachem. I dobre wieści, ponieważ takich właśnie słonecznych wydarzeń na dworze w tym tygodniu całkiem sporo. Jednym z nich są spotkania śpiewacze, śpiewy majowe, czyli wydarzenie Ambasady Muzyki Tradycyjnej. Z domków na warszawskim Jazdowie. Śpiewy w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej to wydarzenia cykliczne, no ale teraz możecie spotkać się i zaśpiewać majówkowo, korzystając z tego, że na Jazdowie wszystko dookoła domków kwitnie. No a w programie pieśni maryjne, ballady historyczne oraz pieśni przygodne, takie, które śpiewane są w maju pod przydrożnymi kapliczkami. Tradycja znana w naszej kulturze od połowy XIX wieku, ale do dziś przez fascynatów w każdym razie kontynuowana. Jeżeli lubicie śpiewać, jeżeli śpiewać nie umiecie, ale chcecie trochę się poduczyć, albo jeżeli w ogóle takie ludowe wydarzenie Was interesuje, no to wpadajcie na Facebooka Ambasady Muzyki Tradycyjnej. Wszystkie informacje tam znajdziecie. Kolejne spotkanie już jutro o 19. Trochę inaczej, ale też na dworze można spędzić czas z Fundacją Promocji i Rekreacji przy bulwarze Floty Lipińskiej, a dokładniej to tam można zacząć spływ kajakowy ornitologiczny. Ten kolejny już w sobotę 9 maja. Jeżeli macie ochotę napisać komuś na grupie facebookowej czy whatsappowej, że jesteście nad wodą, no to macie okazję zrobić to już w tę sobotę. Spływ ornitologiczny to oczywiście okazja, żeby poznać trochę te warszawskie ptaki, dowiedzieć się, jaką rolę ma Wisła w ich rozrodzie, gdzie można je zobaczyć. To wszystko z cudownej perspektywy kajaku. Spływ odbędzie się aż do Młocin z portu Czerniakowskiego. Jest dla osób pełnoletnich i jest bezpłatny. W związku z czym znajdujcie numer, zapisujcie się i na kajaki w sobotę wybywajcie. Trochę sobie popływać i ptaków tyleż posłuchać, co na nie popatrzeć. Jeszcze jedno wydarzenie już dzisiaj o 19:00 to promocja Trójsztafety Karpackiej, czyli wydarzenia SKPB Warszawa oraz kilku innych zaprzyjaźnionych organizacji turystycznych z Warszawy i z Polski i nie tylko. 1500 km górskiej podróży, oczywiście w formie sztafetowej. Dzisiaj prelekcja, a już od późniejszego nieco maja start tejże sztafety. Jeżeli jesteście zainteresowani przejściem, które upamiętnia traktat turystyczny między Polską a Czechosłowacją podpisany w 20-leciu międzywojennym, albo po prostu, jeżeli o historii niewiele wiecie, niewiele chcecie się dowiadywać, ale góry Was ciekawią i chcecie się po nich przejść, Trójsztafeta Karpacka to na tę wiosnę i lato hasło dla Was. No i w końcu coś dla miłośników raczej miasta niż gór. Otwarcie nocnego marketu już 8 maja o 17:00, czyli w ten piątek otwarcie kolejnego sezonu na nocnym. Powiedziałem 8 maja, chociaż ten specjalny weekend ma rozciągnąć się na kilka dni. To przedłużenie majówki, wyjście z grillem na trawkę, nowe strefy foodowe, nowy punkt spotkań, no i okazja, żeby wieczorem spędzić trochę czasu w cieple z przyjaciółmi. Na nocnym markecie otwarcie nowego sezonu przy Towarowej 3, oczywiście tak jak dawniej, chociaż podobno nowa odsłona ma nas zaskoczyć. Informacje znajdziecie na stronie nocnego marketu albo na Facebooku. Warszawa również zachęca do spędzania w niej czasu nad pod chmurką. O, Foo Fighters teraz, Of All People.

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: KKK Campus.

0: SD Kid i Omens, 2:16 w Radiu Campus. Wspomniałem trochę o Trójsztafecie Karpackiej, o tym, że już teraz można zapisywać się na górskie wyjazdy z różnymi kołami turystycznymi z Polski, zebranymi przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie na wyjazdy po Polsce i Słowacji, ale o szczegółach niech powie już Grzegorz Kaczmarek, czyli jeden z organizatorów tej imprezy z ramienia SKPB Warszawa.
1: Normalnie o tej porze.
0: Ze mną Grzesiek Kaczmarek z SKPB Warszawa, czyli Studenckiego Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie. Siemano.
2: Cześć.
0: SKPB organizuje wyjazdy w góry, non-profit, i organizuje też raz na jakiś czas takie górskie wydarzenie, które można nazwać najogólniej sztafetą. Jedna z najsłynniejszych to była sztafeta karpacka. Przez całe Karpaty wycieczki SKPB przechodziły, przekazując sobie pałeczkę, flagę dokładniej, w różnych miejscach. Teraz ty, Grzesiek, współorganizujesz trochę mniejsze wydarzenie, w sensie kilometrów do przejścia, ale ciągle 1500 to, umówmy się, całkiem sporo. Czym jest Trójsztafeta Karpacka?
2: Trójsztafeta Karpacka jest takim projektem, który zakłada udział kół przewodnickich z różnych części Polski, ale także zapraszamy do tego projektu naszych sąsiadów ze Słowacji oraz z Czech, co wiąże się z historią. Historią, która ma akurat w tym roku okrągłe 100 lat. Otóż w 1926 roku wprowadzono w życie coś, co nazywało się konwencją turystyczną, i ona była zawarta właśnie między Polską a Czechosłowacją. I nawiązując właśnie do tych tradycji turystycznych, współpracy naszego kraju z południowymi sąsiadami, wymyśliłem taki projekt, który razem z kolegami, koleżankami z innych kół chcemy wprowadzić w życie. No i zamierzamy zrobić po prostu cykl takich 19 wyjazdów, i to będą wyjazdy, które będą realizowane przez polskie koła. Natomiast będą jeszcze wyjazdy, które będą realizowane przez środowiska turystyczne z Czech oraz Słowacji, i te wszystkie trzy trasy realizowane zarówno przez grupy polskie, czeskie i słowackie będą się w pewnych momentach przecinać. Dzięki czemu będzie po prostu okazja do spotkania, porozmawiania, poznania się bliżej, bo to jest też tak, że jeśli popatrzymy sobie na to, jak wygląda turystyka w Polsce, czy też właśnie u naszych sąsiadów, to jednak są pewne różnice. A poza tym, jeżeli zapytalibyśmy jakąś osobę, która troszeczkę się górami interesuje, jakie mogłaby wymienić pasma na Słowacji, no to wymieniłaby prawdopodobnie gdzieś 3-4, czyli Niżne Tatry, Mała Fatra bądź właśnie Wielka Fatra.
0: I tak dużo, ale mówisz ze środowiska, gdzie każdy się górami interesuje, tak, więc rozumiem to. Pewnie często by się na Tatrach skończyło i nie ma w tym też nic złego. Tutaj chodzi o poznanie się trochę lepiej i poznanie też, no, tych ludzi, którzy po górach chodzą z innych krajów, trochę szerzej niż tylko gdzieś tam powiedzieć sobie cześć czy ahoj, nasz laku. Ta konwencja turystyczna oryginalnie miała prowadzić do wygodniejszej i takiej bardziej spójnej turystyki w obszarze granicznym. Dzisiaj, no, to jest oczywiście bardzo wszystko wygodne, no bo w Schengen po prostu między polskimi a słowackimi czy czeskimi górami możemy sobie swobodnie przechodzić. Ty lubisz jeździć do słowackich czy albo czeskich gór?
2: Tak, no szczególnie bardzo dużo jeździłem w ciągu ostatnich kilkunastu lat właśnie w góry na Słowacji i udało mi się poznać spory kawałek tego kraju, jeśli chodzi właśnie o góry, ale i nie tylko. I urzekło mnie w to, że w sumie w tak niezbyt dużym kraju jest tak dużo tych pasm, z których właśnie raczej, no, nie kojarzymy zbyt wiele, tak z perspektywy polskiego turysty to ujmując.
0: Ja przyznam, że sam mam swoje absolutnie ulubione miejsca w górach na świecie, właśnie na Słowacji, blisko granicy, i tak trochę przypadkiem, ale da się tam na przykład w takich cudownych chatkach, wiatkach spać. Polecam to serdecznie każdemu. Polecam też, żeby wziąć udział właśnie w wyjazdach Trójsztafety Karpackiej. 19 wycieczek, powiedziałeś, tych po polskiej stronie, organizowanych nie tylko przez SKPB Warszawa, ale różne turystyczne koła. Kiedy to się wszystko zacznie?
2: To wszystko zacznie się w maju. Zacznie się 23 maja, więc w końcówce maja zaczynamy wyjazdy, które będą właśnie organizowane przez różne koła, w tym kilka właśnie wyjazdów, konkretnie 5, jest organizowane przez koło SKPB Warszawa, i będziemy was mieli przyjemność zaprosić na przykład w takie góry jak Mała Fatra, ale będą też góry, których nazwa w większości słuchaczy zapewne nic nie powie, jak góry Wołoskie na przykład.
0: Trójsztafeta Karpacka od turystyku do turystyku, to podtytuł waszego, chociaż organizowanego przy współpracy z wieloma kołami turystycznymi projektu. Co to za turystyki są?
2: To są turystyki, w których się stykają po prostu granice różnych państw. Jeden turystyk znajduje się w Bieszczadach, na górze Kremena Ros, zwanej też Krzemieńcem, i jest to trójstyk granic Ukrainy, Polski i Słowacji. Natomiast drugi znajduje się dalej na zachodzie i on się znajduje w okolicy miejscowości Istebna. Tam stykają się granice Czech, Słowacji oraz Polski.
0: Jeżeli jesteście zainteresowani wyjazdem w góry w ramach tej Trójsztafety Karpackiej, no to więcej dowiecie się na stronie SKPB Warszawa albo innych kół turystycznych w podcaście, w którym całość rozmowy znajdziecie tej mojej z Grześkiem Kaczmarkiem na naszej stronie albo Spotify, innych streamingach. Trójsztafeta Karpacka normalnie o tej porze, tak jej szukajcie, albo możecie już dziś o godzinie 19 wpaść do Południka Zero i tam dowiedzieć się o wydarzeniu więcej i zapytać, jeżeli coś leży wam na sercu, organizatorów bezpośrednio.

0: W kolejny weekend wydarzenie szczególne, kolejna odsłona konferencji Fundacji Avalon, która to od lat zajmuje się osobami z niepełnosprawnościami w Polsce, uwarunkowaniami prawnymi z nimi związanymi, no i generalnie walczy o lepszy byt dla nas wszystkich, bo pozostaje przekonany, że lepszy byt osób z niepełnosprawnościami to lepszy byt nas wszystkich. Każdy z nas przecież może się taką osobą stać, nawet jeżeli miał to szczęście nie urodzić się z niepełnosprawnością. O konferencji więcej może opowiedzą już jej organizatorzy. Zapraszam.
1: Normalnie o tej porze.
0: Co na tej konferencji będzie się działo? Czy to takie miejsce, w którym strasznie się wynudzę?
2: Absolutnie. I mówię tutaj z perspektywy osoby, która sama pracowała nad tym programem i naprawdę jest on ciekawy i taki, myślę, że wartościowy i pogłębiający takie wątki społeczne, o których może mało się mówi, więc też chociażby taki cel właśnie edukacyjny na pewno będzie spełniony. To, co jest bardzo fajne na tej konferencji, to to, że bierze w niej udział bardzo dużo polityków i polityczek, więc same osoby z niepełnosprawnościami, osoby aktywistyczne będą miały możliwość takiego bezpośredniego zderzenia się z decydentami i decydentkami i zadania tych pytań pewnie bardziej niewygodnych, ale mamy też bardzo fajne grono osób samorzeczniczych i też takie może nieoczywiste. Będziemy z nami między innymi Ryszard Kalisz, Michał Figurski. Ja osobiście też bardzo czekam na panel, który poprowadzi Jędrzej Dutkiewicz, który jest autorem takiej książki Inny Dom o polskim systemie DPS-ów, która jest też bardzo ciekawa, taka właśnie pogłębiająca temat usług społecznych i tego, w jaki sposób one funkcjonują w Polsce. Więc myślę, że naprawdę można znaleźć dużo, dużo takich wartościowych tematów dla siebie. No i oprócz samych paneli, wykładów jest też możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach, które na przykład dotyczą stresu w pracy, tego jak o siebie lepiej zadbać, tego w jaki sposób można też korzystać z różnorodnych świadczeń, będąc osobą z niepełnosprawnością, więc naprawdę program jest bardzo szeroki.
0: To wszystko 8-9 maja i można się już teraz zarejestrować. Konferencja Fundacji Avalon pod takim hasłem. Wszystkie linki znajdziecie. Udział jest bezpłatny, więc jeżeli chcecie porozmawiać z Ryszardem Kaliszem na temat niepełnosprawności, to macie tę okazję. Jaki temat dla ciebie jest najciekawszy? Jak ty, pracując przecież od lat z osobami z niepełnosprawnościami i właśnie w tym sektorze poprawy warunków ich życia, czy walki o to, żeby prawo się zmieniało na ich rzecz, co dla ciebie dzisiaj jest tak po prostu najciekawsze w tym obszarze i

0: działalności aktywistycznej w social mediach i o tym, czy można to uznać za pracę i kiedy to się realnie staje pracą. Będziemy mówić też o tym, jak bardzo ważne jest właśnie zapraszanie ekspertów i ekspertek z niepełnosprawnościami w konkretnie jakichś eksperckich tematach, a nie tylko jako osoby, które posiadają niepełnosprawność. Więc myślę, że dużo takich tematów związanych z nadal postrzeganiem społecznym niepełnosprawności. To są dla mnie takie tematy, które one realnie mogą przynieść jakąś zmianę w naszym myśleniu i podejściu, więc tak, na to chyba najbardziej czekam.
1: Jednym z tematów jest też wybrzmiewanie głosów osób z niepełnosprawnościami w mniejszych miejscowościach czy obszarach wiejskich. No tutaj jest to dla tych osób konferencja o tyle otwarta, że nie trzeba do Warszawy przyjeżdżać, można wziąć w niej udział online. Jak ta formuła online będzie wyglądała? Czy to jest dostęp do wszystkich aspektów konferencji?
0: Tak, mamy naprawdę bardzo, bardzo takie rozbudowane zaplecze właśnie online'owe. Korzystamy z takiej platformy, która umożliwia no oprócz uczestniczenia online'owego, to także zadawanie pytań, możliwość kontaktu z osobami prelegenckimi. Mamy też dedykowane warsztaty online dla uczestników, którzy właśnie w ten sposób będą w konferencji uczestniczyć, czy różne możliwości sieciowania też z innymi osobami uczestniczącymi.
1: Konferencja Fundacji Avalon już 8 i 9 maja. Zapraszamy, żeby się rejestrować. Udział bezpłatny. Ze mną była jedna z organizatorek tej konferencji, czyli Żaneta Krysiak, kierowniczka projektu Sexon w Avalonie. Wielkie, wielkie dzięki.
0: Dzięki bardzo i zapraszam serdecznie.
1: Całość rozmowy o konferencji Fundacji Avalon znajdziecie w naszym podcaście normalnie o tej porze. Możecie też oczywiście już teraz się na nią zapisać. Wszystkie linki na stronie Fundacji Avalon. Konferencja odbywa się w następny weekend.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
3: W pół do piątej Wojtek Junosza-Kisielewski.
4: Akademickie Radio Campus.
5: A w tym serwisie traktat obronny Polski z Wielką Brytanią, ministrowie rolnictwa spotykają się na Cyprze oraz o badaniach odporności astronautów.
4: Wiadomości.
5: 27 maja dojdzie do podpisania traktatu o współpracy obronnej między Polską a Wielką Brytanią, zapowiada premier Donald Tusk. Polska ma być również adwokatem zbliżenia Wielkiej Brytanii z Unią Europejską.
6: Wielkiej Brytanii zależy też na tym i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji. Wiadomo, Brexit zdarzył się, ale jak mi powiedział premier Starmer, nastroje odwróciły się radykalnie.
5: Tusk rozmawiał ze Starmerem oraz premierem Kanady Markiem Carneym podczas szczytu Europejskiego Wspólnoty Politycznej w Armenii. Carney wziął udział w tym szczycie jako pierwszy lider państwa spoza Europy. Szef polskiego rządu zapowiedział też, że w najbliższym czasie uda się z oficjalną wizytą do Kanady. Zadeklarował gotowość do współpracy nad formatem zbliżającym Kanadę, Norwegię i Wielką Brytanię do Unii Europejskiej. Dzisiaj na Cyprze odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Unii Europejskiej. Więcej o tym nasza reporterka Marta Roguska.
7: Polskiej delegacji przewodniczył minister rolnictwa Stefan Krajewski. Polska zabiega o większe wsparcie dla rolników i uproszczenie zasad wspólnej polityki rolnej, o czym ministrowie dyskutują podczas spotkania w Nikozji. Szef polskiej delegacji podkreśla, że potrzebne są skuteczne mechanizmy zwiększające odporność gospodarstw i ich konkurencyjność. Obecnie z narzędzi zarządzania ryzykiem korzysta jedynie około 2,5% gospodarstw w Unii Europejskiej, głównie z powodu skomplikowanych procedur. Straty spowodowane zjawiskami klimatycznymi sięgają średnio 28 miliardów euro rocznie, dlatego trwają prace nad zmianami zwiększającymi elastyczność wsparcia.
5: Dodatkowo Polska przygotowuje wniosek o pomoc nadzwyczajną po przymrozkach, które w niektórych gospodarstwach zniszczyły nawet całe plony. Jutro wzrośnie cena maksymalna obu rodzajów benzyn, cena diesla pozostaje bez zmian. Od jutra cena za litr obu rodzajów benzyny ma wzrosnąć, czyli litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, a benzyny 98 prawie 7 zł, 6,99. Olej napędowy zostanie w cenie 7,31. Do 15 maja obowiązuje również rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8% oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Jak pobyt na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej działa na odporność astronautów? Pytanie to zaciekawiło naukowców, a eksperyment trwa. Badane jest funkcjonowanie układu odpornościowego w trakcie krótkiego pobytu na stacji kosmicznej. Sprawdzamy, czy są zmiany, które ujawniły się już w czasie pobytu na orbicie, ale również, czy są jakieś długotrwałe zmiany, które utrzymują się po powrocie z misji. Powiedziała PAP Alicja Trębińska-Stryjewska z Centrum Inżynierii Biomedycznej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Co ciekawe, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znajduje się infrastruktura pozwalająca procesować próbki, m.in. wirówka i niskotemperaturowe zamrażarki. W takiej zamrażarce próbki przebywały ponad pół roku, a w marcu wróciły do polskiego laboratorium. Wstępne analizy już trwają. Udało się wyizolować materiał genetyczny w ilości wystarczającej, by przeprowadzić zaplanowane przez zespół eksperymenty.
4: Korki.
3: No, tak sobie wygląda Warszawa i jeżeli chodzi o jej przejezdność o tej 16.30 w poniedziałek. Postoicie między innymi na Stegnach, tutaj aleja imienia generała Władysława Sikorskiego zatkana w obie strony. Rejon metra Wilanowska również nie wygląda za ciekawie, a przenosząc się tylko trochę na północ, Puławska i Aleja Niepodległości również miejscami z zatrzymaniami. Aleja Armii Ludowej stoi, jeżeli chcecie przedostać się na Grochów, a tam Wałmiec Zeszyński również raczej nieprzyjezdny, chociaż jeżeli wyjeżdżacie dalej na południe do Otwocka, no to tam już wyjeżdżając z Warszawy nie wygląda to aż tak fatalnie. Na północy miasta stoi most Grota. Tutaj jakiś wypadek, nawet dwie stłuczki, które utrudnią przejazd z Pragi na Marymont oraz spodziewane zatrzymania w rejonie Ronda Radosława. Z każdej strony dojeżdżając do świateł na tym rondzie postoicie i chwilę na swoją kolej poczekacie.
4: Pogoda.
3: Ciepło, ciepło, ciepło, ciepło. Dzisiaj najniższa temperatura to 22 stopnie, a przepraszam, to jutro, bo dzisiaj najniższa temperatura to 25 stopni. Do tego wszystkiego świeci słońce. Jutro tego słońca trochę mniej, chociaż może wychodzić zza chmur. No i w ten sposób mamy spodziewać się rozwoju temperatury w reszcie maja, chociaż w czwartek trochę niżej, jeżeli chodzi o ciepło, 15 stopni i może pojawić się deszcz.
4: Radio Campus.

0: środę o 19 na dwór rozmaity, ten deskorolkowy, później również surfingowy, zabierze Was Suwak w audycji On The Streets. Posłuchajcie jej też, jeżeli środa 19 Wam nie pasuje, kiedy tylko chcecie w naszych podcastach. Fragment trzeciego już odcinka tutaj dla Was Suwak wybrał się razem ze swoim ziomkiem aż do Barcelony.
1: Normalnie o tej porze.
2: Jest już mój barceloński gość. Myślę, że to jest skate, który no na pewno młode pokolenie może go nie znać, ale raczej osoby, które wychowywały się na I Do Skate, na pewno znają Dixona, czyli Łukasz Suska. Siemano.
3: Yeah. Siema. Jesteśmy na linii, to już się nagrywa, Suwak?
2: Jest, tak jest, jesteśmy na linii, to już się nagrywa.
3: Nie, po pierwsze, dziękuję za zaproszenie. Oczywiście chciałem pozdrowić mamę, tatę, siostrę, prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jak wyjeżdżałem, to jeszcze był prezydentem.
2: Tak dawno temu wyjechałeś, nie?
3: No tak, bo ja do tej Anglii, potem Hiszpania, wiesz.
2: Okej, bo to nie była to, no właśnie, bo ta twoja podróż zaczęła się o wiele wcześniej.
3: Tak, lata temu. A dla tych, którzy mnie nie znają, no to takie moje CV to może będzie 20 lat na deskorolce, z czego 5 lat kontuzjowany, no i próbuję małymi kroczkami się z tego wykaraskać.
2: Okej, to dobra, to o tym sobie też na pewno dzisiaj porozmawiamy. A ja jeszcze tak w drodze wyjaśnienia naszym widzom powiem, że w ogóle ten pomysł na tą rozmowę narodził mi się w samolocie. W ogóle żałuję, że nie pomyślałem o tym, jak się spotkaliśmy na plaży w Barcelonie, żeby właśnie z tobą się złapać i pogadać. No ale wiadomo, jak jest. Człowiek na chwilę wpadł do Barcelony, dużo się działo i chciałem pojeździć, i chciałem coś tam tu i coś tam, więc no, człowiek się niestety nie rozstroi i nie zrobi wszystkiego. Więc postanowiłem, że zdzwonię się z tobą i pogadamy o tym, jak to jest żyć w Barcelonie. Jak to jest wyjechać do Barcelony? Czy to jest trudne? Czy to jest łatwe? Czy są jakieś bariery językowe? Chciałbym, żeby to był trochę taki, może, nie wiem, poradnik, how to do this.
3: Tak, no ja też sobie trochę myślałem. Fajnie, że się złapaliśmy. Dobrze jest o tym powiedzieć, no bo to jest miejsce, gdzie to zawsze było moje marzenie, żeby tu przyjechać. Przyjechałem tu pierwszy raz, jak miałem 14 lat. Pamiętam, że wysłał nas tutaj gościu i szef tej firmy deskorolkowej Kubota z Katowic. Mhm. Przyjechaliśmy tutaj z niedzielem i to było chyba wtedy, kiedy w ogóle spotkaliśmy się w Barcelonie też, Suwak. I mieszkaliśmy u gościa, który nazywał się Mauricio przez jakiś czas.
2: Była taka historia.
3: Tak, ja wtedy byłem bardzo młody, ty już byłeś trochę starszy, no ale przyjechałem, to miasto mnie zaczarowało i chciałem tu wrócić od zawsze, wiesz, później po prostu Anglia pojawiła się, bo nie radziłem sobie trochę z językiem angielskim, wiesz, nie mam jakiejś bani do języków, powiem ci szczerze, ja muszę być otoczony tymi językami, żeby się ich nauczyć, jak już się ich nauczę, to jest spoko, ale na początku, wiesz, angielski pomyślałem sobie, że to jest taka pierwsza poprzeczka, jaką chcę sobie postawić. Anglia przez kilka lat, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jest tam szaro, pada, wiesz, nie chcę tam spędzić reszty życia. Więc pomyślałem sobie o ludziach, których znam w Barcelonie. W Barcelonie był gość, którego znam przez moich znajomych z Anglii, pozdrawiam Willa, Josha, który nazywa się Beaver. I ten koleś powiedział mi, że jego dziewczyna wyjechała na jakiś taki retreat jogi, żeby jest jakąś joginką i robi takie swoje kursy, wiesz, gdzieś tam w Azji chyba. I powiedział, wpadaj do mnie na 2 tygodnie, jak się uda znaleźć jakieś mieszkanie przez te 2 tygodnie, to zostaniesz tutaj, będziesz miał jakby lepszy start. Więc wpadam do niego, wiesz, to był środek zimy, on nie miał ogrzewania wtedy w domu, ja musiałem spać pod 3 kołdrami, to było mega ciężko, dlatego codziennie zasuwałem na te viewingi, wiesz, żeby oglądać mieszkania. No i po 3-4 dniach znalazłem mieszkanie z taką bardzo fajną kobietą z Italii, która po prostu chyba się polubiliśmy na pierwszy rzut oka, dała mi klucze, ja zapłaciłem za depozyt, sobie tutaj mieszkam później, jak słyszę historię, jak ciężko ludziom jest znaleźć to mieszkanie i to jest chyba jeden z powodów, dlaczego ludzie się tutaj nie przyprowadzają. To jest to, że wiesz, od ciebie, tak, agencje po pierwsze potrzebują bardzo dużo dokumentacji, potrzebują, żebyś zapłacił im depozyt, później jeszcze właściciel potrzebuje drugi depozyt. Czasem proszą o 2-3 depozyty, wiesz, wyobraź sobie, ile to jest pieniędzy.
2: Trzeba mieć sporo gotówki na start tak naprawdę.
3: Bardzo dużo, tak. Wyobraź sobie, ile to jest pieniędzy, powiedzmy, mieszkanie, pokój może kosztować 600 euro, plus 2 depozyty, plus pierwszy miesiąc, to już są 2000 euro, plus jeszcze wydatki na ten miesiąc, plus musisz na pewno łączyć to z jakąś tam perspektywą znalezienia pracy, możesz jej nie mieć na początku. No więc tak, na pewno koszty i na pewno to jest jeden z takich progów.
2: Przerażony, jak teraz leciliśmy na 5 nocy, na 6 dni do Barcelony i zobaczyłem ceny, które są na Airbnb czy na Bookingu, no powiem szczerze, szoker. Tak, żeby wynająć sobie małe mieszkanko private, gdzieś bliżej Barcelonety, gdzieś bliżej, powiedzmy, tego takiego ścisłego centrum, no to 5 nocy, 4 koła na 2 osoby. No to jest naprawdę mega hardcore.
3: Tak, nie wiem, co się wydarzyło z tymi cenami, wiesz? Wydaje mi się, że może to być dlatego, że zabierają tutaj licencję Airbnb właścicielom mieszkań, więc może jest ich po prostu coraz mniej, a popyt jest taki sam albo cały czas jeszcze większy. No i bardzo dużo ludzi chce tu przyjechać, mieszka. Teraz rozglądam się trochę za mieszkaniem, które mógłbym sobie kupić, może zamiast płacić po prostu miesiąc w miesiąc, wiesz, tego czynszu i rozmawiam z agentami. Coś takiego. I rozmawiam z agentami mieszkaniowymi. Powiedział nam jedna kobieta, że w zeszłym roku do Barcelony przybyło 107 tysięcy ludzi, wiesz, z zagranicy, przyjechało tutaj mieszkać. Rok przyjeżdża tyle ludzi, więc wyobraź sobie, no jaki to jest nawał, jaki to jest nawał po prostu kapitału ludzkiego.
2: Umówmy się, no Barcelona dla każdego skate'a jest, wiadomo, to jest atrakcyjne miejsce, najlepsze w Europie, może poza ścisłym latem, gdzie jest hardkorowo gorąco i ciężko się jeździ na desce, ale ta wiosna, jesień i nawet zima jest... No jest mega przyjemna, żeby sobie tam pośmigać na desce i pomieszkać. Powiedz mi, co ciebie najbardziej skusiło właśnie, żeby akurat do Barcelony pojechać? To jest właśnie jakby ten case deskorolkowy?
3: No tak, znaczy nie w 100% tak na pewno. Jakbym to mógł powiedzieć, no to jest takie spokojniejsze życie. Powiem ci szczerze, że wygląda to trochę tak jak taki świat według kiepskich, wiesz, że wychodzisz sobie na zewnątrz, tam jeden koleś się po prostu tak szlaja po ulicy, drugi się szlaja po ulicy, widzisz, że żyją trochę z benefitów, no ten lifestyle jest po prostu wolniejszy, ludzie nie przywiązują takiej wagi do pieniądza, ale przynajmniej są szczęśliwi do jakiegoś tam poziomu, wiesz, to słońce, plaża, dostęp do morza z jednej strony, do gór z drugiej strony, wydaje mi się, że generuje taki dobry lifestyle.
0: To był fragment najnowszego odcinka podcastu i audycji On The Streets. Posłuchacie go w całości na stronie radiocampus.fm w zakładce podcasty albo na ulubionej platformie streamingowej. A jeżeli już teraz ciekawi Was kolejny odcinek, ciekawi Was deska w każdym możliwym wydaniu, no to stay tuned. Kolejny odcinek On The Streets już w tę środę o 19:00. AP always flexing. Vroom, vroom,

mało. Obie kreski na teście powiedziały ci wreszcie, to te obawy, co podczas jawy i pojawiały się we śnie. Piątkę to sobie wpisać, na dwa wózki nawet nie będzie. I jak tu żyć w tym, tym, tym.

Dochodzi 17, a za oknem słonko ciągle praży. Bardzo lubię tę wiosnę, lato w zasadzie, zaczynające się wielkimi krokami. Niemniej, pora już zakończyć audycję normalnie o tej porze, wybrać się na dwór. No bo jak? Bartosz Pergł z tej strony, dzięki, że byliście ze mną, dzięki, że słuchaliście o kulturze. Mam nadzieję, że do wyjścia z domu trochę udało się was zachęcić. Pozdro, do usłyszenia.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama.

0: Chase and Status i Homework. Jakie Homework?
1: Alternator. Piszesz, dzwonisz, słuchasz, wygrywasz. Telefon 22 827 72 05. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: 6 minut po 17.

Nubi and Twist i Eniola. Body Flows. To numer jeden. Teraz słuchamy fragmentu, za chwilę być może usłyszymy cały ten numer, jeśli będziecie przysyłali głosy, SMS-y, wiadomości z cyfrą 1, zrozumiem.

0: sing with me like la-di-da-da. After hours, we ain't leaving. Pussy popping, heavy breathing.
1: To numer 2. 8-6-9-7-1-9-7-1. To nasz numer SMS-owo-WhatsAppowy. Już można wiadomości przysyłać.

0: 228-277-205, numer do studia kampusa. Odpala się, można z niego też skorzystać. Postaramy się do 19 zrobić taki PS do majówki i niekoniecznie już się wdrażać w obowiązki. Dajmy sobie jeszcze trochę na wstrzymanie. Dzisiaj będziemy leżakowali, wybierali muzykę i przy okazji starali się nieco pochillować, o ile jeszcze to jest możliwe. Jeśli ktoś jest w takim wajbie i jeszcze ma majówkę, to proszę się przyznać, odezwać. Bądźmy w tym wszyscy wspólnie. Siema, tu Alternator.
1: Hej,
0: z tej strony Iza.
1: Chciała wygłosować troszeczkę. Nie znam żadnej z tych piosenek, ale mój brak dwa.
0: Czyli jeden czy
1: chyba
0: dwa?
1: Chyba lepiej to jest. 2-2.
0: Dobra, 2-2. Niech będzie, Chanel Tre. Czy jesteś już w tym majówkowym czy pomajówkowym trybie? Czy jeszcze, czy już?
1: No właśnie, dosłownie wracam teraz. Przyleciałam dzisiaj rano i teraz wracam do domu.
0: O, wspaniale.
1: I niestety jest mi przykro.
0: Słuchaj, spróbujemy muzyką jakoś poprawić nastroje. Może tak.
1: Dokładnie, mam taką nadzieję.
0: Poza tym...
1: Już dawno do Alternatora nie dzwoniłam.
0: O, bardzo się cieszę, że zadzwoniłaś. To jest. Majówka za nami, czerwcówka przed nami. Myślmy już powoli o tym.
1: Dokładnie tak.
0: Trzymaj się, dzięki, pozdro.
1: Hej.
0: 228-277-205 i na WhatsAppie, i wśród SMS-ów pojawiła się propozycja dotycząca jednego zespołu i dwa tytuły. To teraz ja rozsądzę i zagramy to. Piotr Kropuliński, zapraszam.

0: Pendulum i Propen Nightmares w remiksie VIP. To przed momentem, 16 po 17.
1: Ślepy los nas mijał ostatnio. Jestem o krok, prawie mam farta. Ślepy los nas mijał ostatnio.
0: Zdaniem naszego słuchacza Kacpra, Pendulum powinno dawać wiatru w żagle ludziom.
1: Ścierać moje łzy, na papier się wylewam i rozmazuje się tusz. Trochę jak tchórz, nie odpowiedziałam nic, chyba już...
0: Będziemy tak dmuchali do 19, wspólnymi siłami dopłyniemy do brzegu poniedziałku.
1: Płytko śniłam, za płytko śniłam.
0: Gest Julka.
2: Bywam częściej niż w domu ostatnio.
0: Z całą ekipą. Z tu Ermucha i Asleep.

886-9711971. Pierwsze wiadomości już się pojawiają na WhatsAppie. Na przykład tutaj Prasik wysłał jedynkę. Siemanko. Dostaliśmy też przy poprzedniej parze informację od Cargo Family. Trójka cała wysłała głosy. Tutaj jeszcze mamy kolejną wiadomość. O! Tryb rano się chwalił, że jedzie z młodym na egzamin prawa jazdy. Praktyczny. I po 2 godzinach przyszła informacja, że zdał chłopak. Dlatego gratulujemy. Tutaj jeszcze informacja o pendulum wywalającym w kosmos albo dodającym prędkości. Słuchacz napisał, że dało mu to takiego wiatru, że wyleciał z Warszawy. No byle wrócić będziemy czekali z utęsknieniem. 228-277-205 to jest numer telefoniczny, a 886-971-971 SMS-owo-WhatsAppowy w każdej sprawie, od muzyki po długie weekendy i dopiski do tych długich weekendów. Autobusy to puściutkie, z tego co widzę za oknem, więc myślę, że wracający dzisiaj z pracy jakoś tak na chillu. Potwierdźcie lub zaprzeczcie. 19 po 17, zwycięzca pierwszej pary, proszę bardzo. Jakiej pierwszej? Drugiej, ale ten czas leci. Chanel Tre. Back at the club, back at the party. 100 bodies and they sweating on me. I'm a playboy and I rock Cardis. I rock Tom Ford and I pop Molly. I'm sliding on the floor like Crisco. I know it's hot in here, but my wrist. Jakiej drugiej? No pierwszej. Explode. Talking.

0: I'm not the candidate to vibe with. I don't fuck with the kumbaya shit. All that talent must be God.
1: Człowiek nie umie liczyć, a już go sadzają za mikrofonem. To teraz powiem to, co widzę przed oczami. 17:22. I to trzecia para w alternatorze. Pierwszą wygrał skład Chanel Trem. Zwycięzcę drugiej pary poznamy zaraz. A w trzeciej parze oni. Clips i Kendrick Lamar. Jensen Whips. Pyk. False prophets.

0: J. Cole i False Prophets. 228-277-2075. W SMS-ie czytam tak: cześć, możesz złożyć życzenia imieninowe Monikom, szczególnie dwóm, które jadą ze mną razem autem. Emil tak napisał. Emil składa najlepsze życzenia. Teraz zastanawiam się, czy na pewno Emil jedzie razem autem z Monikami, czy jednak składa życzenia Monikom, które jadą innym autem na przykład. Tak czy inaczej, Moniko, jedna Moniko, druga, wszystkie Moniki, świętujące, a i nie świętujące. Macie dzisiaj imieniny, wszystkiego najlepszego. I taka wielka, wysoka piątka leci w kierunku Emila, bo ja się widzę po 19 ze swoją przyjaciółką Moniką i nie wiedziałem zupełnie, że ona ma dzisiaj imieniny. A tu proszę, do jakiegoś jeszcze może kwiatka uda się wyrwać. 228-277-205 na końcu, to jest telefon do studia kampusa. Siema.
1: To znowu ja, tak
0: się okay. Widzę z autostradek.
1: No to pyk. Drugą parę.
0: No to pyk, jeden czy dwa?
1: Dwa.
0: No
1: dwa.
0: To niech będzie, czyli znowu dwa. Dwa, dwa, dwa. Dwa, dwa, bardzo warszawskie tak. Głosowanie. Trzymaj się, dzięki, pozdro.
1: Dzięki, hej.
0: Na 228-277-205. Tu kolejne głosy, SMS-y, siemanko. Siemanko. No dobra, to w takim razie Moniki świętują, będzie zaraz bujane. Jeszcze jeden muszę telefon, zdążymy odebrać. Halo?
2: Siema, pozdro Piotrek.
0: Cześć,
2: pozdro dla przedmówczyni, dla wszystkich regularsów. Wiaczesław, Max, Patrycja, Marta Taksi chyba ostatnio nie dzwoni, widocznie dużo jeździ.
0: Na pewno.

0: klientami. Tegorocznych maturzystów dzisiaj polski był. Polonie w Chicago, ludzi słuchających w Oslo. Dawno nie dzwoniłem. Nie miałem weny, bo wiesz jak to jest. Raz jest, raz jej nie ma.
1: Chyba sobie przypomnimy ten tekst. Wydaje mi się, że kto mądrze napisze, to może Kalibra zacytować w takim wypracowaniu na języku polskim.
0: No nie wiem, czy tam widziałeś, ale zgłaszałem ten numerek do,
1: a puścimy, why not? Po wiadomościach myślę, czas znajdziemy. Dzięki za telefon, pozdro.
0: Jeszcze na dwójeczkę zagłosuję,
1: to najważniejsze.
0: Bo bardzo fajnie wybierasz i pamiętajcie, gdy w TV leci klan, włączcie sobie Radio 97.1, to był Andy Life po długiej przerwie.
1: Dzięki.
0: Pozdrawiam, może jeszcze zadzwonię, ale raczej na rower wyjdę, nara.
1: Słuszny pomysł, wyjść na rower, słusznym pomysłem też jest słuchanie Radio Campus, żeby nie było. Wiadomo, że łączyć to może nie za bardzo, ale po przejażdżce zachęcam do słuchania radia, albo przed przejażdżką, tak jak robi to nasz słuchacz. 26 minut po 17. No tak, jak poszły matury? Jak wrażenia po i przed? Ja tu mówiłem o liczeniu, a tu matmę mamy za chwilę. Niech moc będzie z wami. Dzisiaj 4 maja, więc dzień miłośników Gwiezdnych Wojen. No to tak, tej mocy dość nam na pewno dzisiaj sporo przyda. I wam, maturzystom, pyk, będzie dobrze. Po prostu tak, jakkolwiek by nie było. Dobra, no to coś teraz może o szczęściu. Kawałek pod wdzięcznym tytułem Zdrapka. Gest Julka, Mucha Asleep. No to proszę bardzo, alternator w Radiu Campus do 19, 97.1 i Radio Campus FM. Za moment wiadomości Radio Campus.

0: Reklama.
1: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Mamy 17.30, Wojciech Noszek-Sielewski.
5: Akademickie Radio Campus.
4: Za chwilę w serwisie pożar hali w Gliwicach, rozpoczęcie matur i turniej tenisa w Rzymie.
5: Wiadomości.
4: W nocy wybuchł pożar materiałów po rozbiórce hal w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Więcej o tym nasza reporterka Marta Roguska.
6: Zgłoszenie o pożarze na terenie dawnej fabryki drutu przy ulicy Stanisława Dobuła płynęło do straży pożarnej o godzinie 19.30. Ogień rozprzestrzenił się również na halę, która nie została objęta rozbiórką. Przy gaszeniu pożaru pracowało 68 zastępów straży pożarnej, w tym ponad 200 strażaków. Ogień zajął powierzchnię 15 m². Przyczyny pożaru nie są jak dotąd znane, a skala strat nie została jeszcze oszacowana.
4: Do sprawy wrócimy w najbliższych dniach. Po wczorajszej całonocnej akcji gaśniczej dzisiaj strażacy mogą świętować, ponieważ dzisiaj właśnie Dzień Strażaka. Świętowali na placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie podczas uroczystości przemawiał prezydent Karol Nawrocki.
7: No to cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
4: Prezydent wręczył awanse generalskie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński wręczył honorowe szable nowym nadbrygadierom. Rozpoczęły się matury. Dzisiaj maturzyści pisali obowiązkowy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin składał się z trzech części. Maturzyści musieli rozwiązać dwa testy. Test język polski w użyciu i historyczno-literacki oraz napisać tekst własny. Na jeden z dwóch podanych tematów wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość, a drugi kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Jedna z maturzystek zdawała maturę w warunkach szpitalnych. To pierwszy taki przypadek w historii liceum ogólnokształcącego w Szczecinie, funkcjonującego w ramach zespołu szkół szpitalnych. Przed pacjentką i pozostałymi maturzystami kolejne egzaminy pisemne. Jutro matematyka, a pojutrze język angielski na poziomie podstawowym. Życzymy połamania długopisów.
5: Sportowy kampus.
4: Dzisiaj losowanie drabinki turnieju tenisu kobiet WTA 1000 w Rzymie. Iga Świątek rozpocznie od meczu z Kasatkiną lub McNally. Mecz odbędzie się w czwartek lub piątek w zależności od przebiegu turnieju. Polka zagra w turnieju w Rzymie po tygodniu przerwy. Wcześniej odpadła w trzeciej rundzie imprezy WTA 1000 w Madrycie, bowiem musiała skreczować z powodu problemów zdrowotnych w meczu z Amerykanką Anne Lee. Polka, trzecia w światowym rankingu, wróciła już do zdrowia i od kilku dni trenuje w stolicy Włoch. W pierwszej rundzie będzie miała wolny los, podobnie jak inne tenisistki z czołówki światowej.
5: Tu Campus. 97,1 FM.

0: To mamy nadzieję, że wena była podczas pisania różnego rodzaju rozprawek. No i że jeszcze będzie, gdy będą kolejne na horyzoncie, gdzieś tam z języka czy coś. Za 19 minut 18 i tak, niech moc będzie z wami, powtarzamy to po pierwszym dniu matur.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. To ty wybierasz, co gramy.
0: No to teraz trochę chilloutu.

0: Posłuchać możemy Kuby Karasia albo zespołu Kols już za momentów parę na antenie Radia Campus, ale żeby zwiększyła się szansa na pojawienie się jednego lub drugich lub jednego, no to potrzeba waszych głosów wysyłanych na różny sposób. Można to robić paszczą, można stosować różne języki. Jeśli ktoś mi napisze tutaj uno, due, to jakoś tam zrozumieją to nasze komputery, nasza inteligencja sztuczna bardziej lub mniej. No i też można proponować numery, które gdzieś tutaj będziemy wstawiali na playlistę i cieszę się bardzo, że wielu z was z tej opcji korzysta, bo dzięki temu możemy sprawić, że na antenie kampusa pojawi się taki bęgier.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Bushwacka, Push the Rope. Nowy numer, bardzo wpada w ucho, przydaje się do takiego bujania po mieście, gdy 20 parę stopni na termometrze. Za 10 minut 18, jak wam podchodzi nowość z anteny kampusa, dajcie znać.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
2: Gdyński bulwar, reprezent, reprezent. Międzytorze, reprezent, reprezent. Pop and Dame Takes, reprezent, reprezent. Młody G, reprezent, reprezent.
0: Z ulicy Warszawy przenosimy się do Trójmiasta.

0: To fragment tego numeru, całość być może za chwilę. Głosujemy na jedynkę.
1: Gdy wychodzę na ulicę, słyszę wrzaski młodych ludzi. Jeszcze wierzą w swoją misję, jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić. Bo dziś świat to tylko biznes, tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis.
0: No i jak bumerang powracamy do stolicy.
1: On jest adresatem.
2: Oczy przechodniów nocą świecą jak znicze. Koszmar na jawie, bezsenne ulice, po których...
0: Liwka i Taco Hemingway, Frascati.
1: Sprawdzę, o co chodzi z Rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą?
0: Dosłownie 3 dni temu w autobusie spotkałem, widziałem, podsłuchiwałem, okej, muszę się do tego przyznać, no ale chłopak lat około 10 swojej mamie opowiadał: Grzegorz Turnał, to jest ten od Cichosza, prawda? I mama kiwa głową. I on pojawia się na płycie Taco, prawda? No i matka potwierdza. A bo jeszcze Dyda Bartosiewicz pojawia się na płycie Taco Hemingwaya. I po prostu robiłem wielkie oczy, wow, ten 10-letni chłopak tak zajawiony już mógłby być dziennikarzem muzycznym. Czemu nie? Już widzę, że tutaj ma po prostu porozkminiane, kto z kim współpracował. No i tak, Taco Hemingway, Liwka to numer 2, Belmondziak z ekipą to numer 1, Fresh Air. Pierwszy SMS, tutaj to głos na Taco, a Krzysiek nam podesłał, wow, widoki z fińskiego Pycha Jok. No i cała ekipa i słuchacze Kampusa dostali pozdro z bardzo wysoka, bo Krzysiek jest technikiem turbin i otrzymaliśmy piękne zdjęcia nie tylko z Finlandii, lecz także z Niemiec i Holandii. Dlatego wow, what look, po prostu piękne widoki, no i imponujące zdjęcia. Ktoś tym dronem musiał odlecieć od turbiny i horyzont i nasz słuchacz zostali na zdjęciu objęci. Jest niesamowite, jakie tutaj technika czyni cuda. Za 6 minut będzie 18. Przypomnę, że w alternatorze jeszcze mamy drugą godzinę dzisiaj, którą będziemy zagospodarowywali, ale to zaraz, jeszcze się połączmy z kimś. Halo.
3: Halo, halo, cześć.
0: Siema, kto dzwoni?
3: Z tej strony Łukasz.
0: Cześć,
3: i
0: Łukaszu.
4: Kalina.
0: Cześć, siemanko. No to na kogo głosujecie?
3: No, my wybieramy po warszawsku, czyli Taco Hemingway.
0: Tako, niech będzie. I co, śmigacie przez miasto?
3: A tak, tak, już prawie jesteśmy na miejscu,
0: jak
3: na Mokotowie.
0: Yeah, jak się dzisiaj jeździło? Korki czy na luzie?
4: Na luzie.
0: Yeah.
3: U nas na luzie, ale my w drugą stronę, to może dlatego. My do Warszawy,
0: może
3: pod Warszawy.
0: Tak. Cieszymy się, że jesteście z nami, że słuchacie i głosujecie. Zobaczymy, jak będzie. Tako na razie większą ma liczbę głosów. Pozdro!
3: Trzymaj się, hej!
0: Na razie, pa, pa, pa. 228-277-205. Głosować mogą osoby w samochodach, w autobusach, w metrze. Czemu nie? Na podwórkach, spacerujący po Warszawie również. Jak tylko chcecie. SMS-y, WhatsAppy, telefony. W ruch! A tutaj mamy zwycięzcę.

0: Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
0: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
3: Radio Campus 97,1 FM.

Do ostatniego tonu pozwoliliśmy sobie zagrać ten kawałek. Pyk. O. 3 minuty po 18:00 to Fevery Corporation i Warning Shots.

0: Radio Campus.
1: Najważniejsze zostało właśnie powiedziane. Chociaż równie ważne jest powiedzieć, kto to gra.

i jeszcze w bębny. Teraz fragment. Jeśli chcecie usłyszeć cały ten numer, to głosujemy na numer 1.

Prevalency Bray, Pineapple Fried Rice. One day I'ma have dinner with Conan, then I'll go on a date with SZA, lay down my boom by the RZA. Ananas, smażony ryż, Dance moves, moves on Elvis. Takie propozycje można składać audycji Jaja w Kuchni, najsmaczniejszy program w eterze już o 20. Dzisiaj przypomnimy sobie jedną z niedawnych rozmów. Zachęcam do słuchania podcastów w wolnej chwili, a nie tylko w poniedziałki o 20. Można słuchać rozmów o jedzeniu, a to przecież wspaniała sprawa, tak słuchać o gastronomii, nie tylko w majówkę. Co do majówki, widzę, że jeszcze jest taki klimat odpoczywania po i no tak, no po odpoczynku warto odpocząć. I widzę, że tutaj różne wiadomości pojawiły się z miejsc, z których nadajecie. Na przykład z Rzymu są słuchacze niektórzy. Wow! A przynajmniej w Rzymie teraz spędzający poniedziałkowe popołudnie. Można i tak. Warszawa, Włochy pewnie też się zaraz zameldują, więc Warszawa jest, Rzym jest i tutaj robimy sobie taki telemost. Mamy tutaj jeszcze kolejne wiadomości. Głos na jedynkę. Riffy proszę. No to niech będzie i tak. Pyk. No i tutaj jeszcze mamy wiadomości dotyczące muzy, którą można by zagrać. Będziemy sobie to wstukiwali tu i ówdzie. Nie no, zdjęcia z Rzymu robią... robią mi smaka. No, może nie na jakieś wielkie wycieczki, ale choćby na drugą stronę Wisły. 7 minut po 18, jeśli ktoś ma taką propozycję, a dokąd można by na rower, tak żeby w 30 minut zrobić sobie mały trening i odświeżyć głowę, to proszę bardzo, SMS-y, WhatsAppy, jesteśmy otwarci. Za chwilę będę odbierał wiadomości, bo piszecie i za chwilę będziemy i te wiadomości odbierali. No tak, kilka minut temu było pytanie, czy wyjedziemy do Trójmiasta. Proponowaliśmy, nie chcieliście, woleliście zostać w Śródmieściu.

O co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie DM-uj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: łypy święte Nepomucen. Jakby czekał na mnie spowiedź, jakby pragnął mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.
1: Campus 97,1 FM.
2: To Taco Hemingway z najnowszej płyty i po tym ratunku następuje kolejny świetny numer. Zachęcam do odsłuchania całego albumu, bo tam numery często między sobą po prostu przepływają. Teraz wyjmujemy propozycje od Was i znów wędrujemy w szufladzie klasyczki elektroniczki. Czy pamiętacie ten kawałek? Bo będzie to remix czegoś szerzej znanego. No tak powiem, nie chcę mówić, że wasi rodzice znają, a tutaj poznajcie teraz tę wersję. Nie. Klasyczki elektroniczki.

0: Roska i Alisha Lee przed momentem. I taka wersja numeru Suzanne Wegi.
1: Wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz, czy to nie jest gluten. Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie czytasz alergeny wypisane na odwrocie.
2: Quesadilla mi się śniła, chili kumin. Długo spałem, ale wstaję, morda jak facjata mumi.
0: Miły ATZ i Wiadrowski z kawałkiem Alergeny. Kto się utożsamia z tą historią, może śmiało głosować na numer jeden. Jeden nie oznacza żadnego alergenu.

0: chce być tylko dobry.
1: Kocham Mikołaj chce być tylko dobry i nawija w numerze Nów. Nów? Nie, to wręcz w drugą stronę. Pełnia niedawno była. No i tak, obserwacje pogodowe są czynione dzięki za wiadomości, które wysyłacie. Alternator słuchany w różnych przyjemnych okolicznościach. Cieszy mnie to. Pole Mokotowskie, pozdrawiamy serdecznie. 17 minut po 18, 228-277-205. Pyk, halo!
2: Halo, halo!
1: Siemanko, kto dzwoni?
2: O, a dzwoni Kuba i Tadzio.
1: Cześć Kuba, cześć Tadziu. No dobra, no to zagłosowane na numer jeden. I gdzie alternatora słuchacie? W samochodzie, w domu, na tarasie?
2: Jedziemy teraz na samochodem na basen.
1: O, no czyli sportowo, będzie okej.
2: Oczywiście, majóweczka się skończyła, przyszła szara rzeczywistość. Trzeba pracować.
1: Czy taka szara? Błękitna będzie, jeśli wskoczymy do wody, to będziemy tak odpoczywali. I jak już mówiliśmy w pierwszej godzinie spotkania, czerwcówka już na horyzoncie. Jeszcze trochę, ale jest.
2: Dokładnie, coraz bliżej.
1: Tak jest, to trzymajcie się, dzięki.
2: Dzięki, heja.
1: Pozdro. Tak jest. Boże ciało za dokładnie miesiąc i wtedy kto może będzie mógł sobie taki dłuższy weekend urządzić. Tak tylko podpowiadam z takim kalendarzem kampusa. Tutaj po prostu w rękach papierowa wersja. Imieniny godziny to w takim razie zagrajmy. W poprzedniej godzinie objawili się ci, którym brakuje w dzisiejszym alternatorze riffów, gitar, perkusji i takich mocnych wokali. No to teraz.

sister.

I tak spokojnie toczymy się ku 19. Mamy 26 minut po 18. I tutaj dwa numery, które właśnie nas w tym powolnym, relaksacyjnym tonie wręcz będą utrzymywały. To jeden remix i druga taka DJ-ska produkcja. To, co słyszycie teraz, to numer WW i Samiritry Suana Reed z najnowszej płyty zespołu WW. Dźwięczność, lecz w remiksie. Remiks ten stworzył pejzaż.

228 277 205. DJ Duch, Renata Lewandowska, coraz bliżej. Radio Campus.

widać po ubranej zielonych spodniach. Cynamon, Anysz gości do programu Gwoździe. Azjatycka nutka w osiedlowym swądzie. Na 24 w prezencie kup mi moździerz. Mały ogień, parę godzin, okno otwarte na oścież. Potem kolendra, dymka, kiełki. Czasem to ciężko dostać u zwykłej ekspedientki. Ścinam szponder wołowy pocięty w paski, wrzącym bulionem na

FO. Kiedyś będę miał knajpkę i zainwestuję w to. Poza tym kocham polskie żarcie jak zwykły Marian. Lubię dopierdliwać ostro, potem spić turecki Iran. Dorastam do smaków, choć wielu nie sprawdzam. Tak jak rapowych łaków, dobrym winem nie wzgardzam. Lubię jak na patelni skwierczy tłuszcz, choć nie jestem fit. Brzuch nie zwisa jak pluszcz. W dobie żywieniowych flików chcę zachować ani mórz. Wiem co w diecie zbędne i bez czego ani rusz. Yo, yo, wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz czy to nie jest gluten. Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie. Czytasz alergeny wypisane na odwrocie. Ty, wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz czy to nie jest gluten. Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie. Czytasz alergeny wypisane na odwrocie.

Yo, wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz, czy to nie jest gluten. Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie. Czytasz alergeny wypisane na odwrocie. Ty, wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz, czy to nie jest gluten. Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie. Czytasz alergeny wypisane.

0: Шашлык.
1: Что?
0: Ям.
1: Что?
0: Зупа.
1: Что?
0: Денки.
2: Реклама.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
6: Minęła 18.30, Wojciech Noszek-Sielewski.
2: Akademickie Radio Campus.
6: W tym serwisie doniesienia z Bliskiego Wschodu, z Warszawy i z Ekstraklasy.
2: Wiadomości.
6: Dwa amerykańskie statki handlowe przepłynęły przez cieśninę Ormus. Strona irańska podała informację, że jeden z nich został trafiony, co od razu zostało zdementowane przez Stany Zjednoczone. To wszystko w ramach rozpoczętej operacji Projekt Wolność, który zakłada działania mające na celu umożliwienie bezpiecznej żeglugi statkom handlowym przez cieśninę Ormus. Operacja polegać ma na koordynacji ruchów statków z armatorami i ubezpieczycielami przy wsparciu sił USA. Co się dzieje dzisiaj w Warszawie? Kierowcy i piesi muszą się liczyć z utrudnieniami na moście gdańskim. Drogowcy zabezpieczają przeprawę przed korozją. Prace potrwają do początku wakacji. Jutro zmieni się organizacja ruchu na Wisłostradzie pod remontowanym mostem Poniatowskiego. Kierowcy pojadą w kierunku Mokotowa dwoma pasami bliżej budynków. Zostając w temacie remontów, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta poinformował o rozpoczęciu przetargu na projekt rozbudowy Alei Piłsudskiego w Wesołej. Przebudowa obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Trakt Brzeski do granicy Warszawy. Na szczęście nie wszystko trzeba naprawiać i remontować, na przykład zdobiących warszawskie ulice neonów, księgarnia MDM, siatkarka oraz cepeli, które dzisiaj zostały wpisane do rejestru zabytków. Samochód wjechał w grupę ludzi w centrum Lipska na wschodzie Niemiec. Dwie osoby nie żyją. Niemieckie media donoszą także o kilku osobach rannych. Sprawca w wypadku został zatrzymany.
2: Sportowy kampus.
6: Już o godzinie 19 Radomiak Radom zmierzy się z Rechią Gdańsk w ramach Ekstraklasy. Trener piłkarzy Lechii nie ukrywa, że w dzisiejszym meczu Ekstraklasy w Radomiu gdańszczanie zmierzą się z wymagającym rywalem. Radomiak, który jest technicznym zespołem, zmienił ostatnio wiele rzeczy na czele z wynikami, powiedział John Carver. Radomiak miał już czwartego trenera w tym sezonie. Jest nim Portugalczyk Bruno Baltazar. Dzisiejszy mecz ma wielkie znaczenie, ponieważ wpłynie na to, jak będzie wyglądała tabela na finiszu rozgrywek. Obie drużyny mają szansę awansu na ósme miejsce.
2: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Ależ to przyjemnie uderza w uszy. Flying Lotus i 1983. Tak gramy w kampusie. Za 21 minut będzie 19. Alternator.

Będziemy jeszcze rzeźbili dźwiękami. Będzie głośno. Fred Again w remiksie Screamy Bangy, You're a Star.

przyjemne, to głosujemy na jedynkę. SMS-y, WhatsAppy, telefony. Tu nieco szybciej, ale lżej. Tak bym określił ten numer. To Disclosure w remiksie Rudimental.

0: Ojej, siemano.
1: Hej, cześć, kto dzwoni?
0: A ja jestem lewoustnym Kajkiem.
1: Cześć Kajko. I w swoje lewe ucho wolisz wpuścić numer 1, Fred Again, czy Disclosure numer 2?
0: No właśnie się zastanawiam, czy bym mógł coś polecić? Tak sobie pomyślałem, że może puścicie się tam w międzyczasie, coś tam tutaj. Wiecie co, to nie jest takie jakaś duża ta prośba. Ja bym po prostu jeszcze chciał OSTR liczby posłuchać.
2: Czy może, zastanawiam się, czy my w ogóle jeszcze coś dzisiaj zmieścimy. To nie chcę ci obiecywać, ale... No zobaczmy.
0: Fajnie by było, no fajnie by było. Na pewno parę osób zatańczy jeszcze przy tym.
1: Ja tu teraz liczę jak na matematyce, to na poziomie podstawowym na maturze. Chyba zmieścimy. Zrobimy to.
0: O to w tym wszystkim chodzi.
1: Tak jest. Trzymaj się, dzięki za telefon. Pozdro.
0: Cześć, Ryju, siema.
1: To może ja nie będę mówił, tylko po prostu zagramy. Najpierw zwycięzcę pary sprzed kilku chwil, kilkunastu, będzie to bujało nas. Później będzie propozycja. Otóż to, niech poleci ostry. A następnie albo Fred Again w remiksie Scream i Bengi, albo Disclosure w remiksie Rudimental. Tak wybieracie, tak gramy na 97.1.

To numer, który łączy w sobie kilka przedmiotów maturalnych. I matematyka, bo liczby, pierwsza, druga, trzecia osoba, to może być polski, może być też język angielski. Jak chcecie. Łączcie, byleby się zgadzało z wami, z waszymi przemyśleniami i z kluczem. No tak, połamania piór, niech moc będzie z wami. Jeszcze raz mówimy to 4 maja, za 8 minut będzie 19. Alternator dobiega końca, ale za chwilę nowościami i samymi sztosami podzieli się Kasia Wojtasik w magazynie muzycznym. Powrót po majówce. Proszę bardzo, ile pięknej muzyki Kasia wynalazła. Posłuchajcie sami po 19. O 20. audycja Jaja w Kuchni. Dziś przypomnimy jedną ze smacznych rozmów. 97.1 FM, Radio Campus FM. Tam podcasty, artykuły. Zachęcam do słuchania, obserwowania, wpadania na stronę internetową i na nasze słuchale. Piotr Ktopuliński, dzięki, do usłyszenia. Alternator.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama.

ten głos znamy doskonale. To Samfa, gościnnie w numerze Senses u posiadaczki innego, bardzo ciekawego głosu i nie chcę na hasło głos mówić i myśleć tylko o barwie i wokalu Arlo Parks, ale też o tym, w jaki sposób wyraża się artystycznie, a precyzując muzycznie. Od Ambiguous Desire ostatniej płyty zaczęliśmy. Tych płyt w dorobku ma jeszcze dwie długogrające, ale znajdziecie też kilka epek, remiksów i innych przyjemnych do odkrycia, jeśli jeszcze nieznanych fragmentów jej twórczości. Kasia Wojtasik, dzień dobry. Zapraszam do 20 na magazyn muzyczny. Będzie całkiem sporo elektroniki, ale to w drugiej godzinie, bo w tej jeszcze kilka opowieści. Jedna z tych opowieści, w cudzysłowie, pochodzi z ostatniej płyty Moonchild.

0: tego co mam. Nigdy nie robiłem,
1: nigdy nie robiłem tego co mam. Nigdy nie robiłem tego co mam. Nigdy nie robiłem tego co mam. Nigdy nie robiłem,
0: nie robiłem tego.
1: Nigdy nie robiłem tego co mam. Nigdy nie robiłem tego co mam. Nowi na finish.
2: To numer nazwany Trawa i trzech jego autorów. Kini, Marcin Sojka i Stanisław Pańta przed chwilą. A zostając jeszcze w Towarzystwie Polskiej Muzyki, za chwilę kolejny numer Błota, chociaż od razu się zreflektowałam, że w zasadzie nie tylko polskiej, bo tam przypomnę też siły muzyczne pochodzące z Rumunii w osobie człowieka, który tworzy pod pseudonimem Ion D. Wspólna płyta tego rumuńskiego artysty i zespołu Błoto jeszcze w 2026. Tymczasem drugi singiel z tego wydawnictwa nosi tytuł Komfort.

A to Fuckers. Wróciliśmy do Feel the Real, czyli fragmentu ich ostatniej płyty nazwanej Y. Przynajmniej ja wymawiam to z dziwnym, w moim przekonaniu, skandynawskim akcentem, ale może jednak słyszeliście to inaczej. W każdym razie jest to O z takimi dwiema kropkami na górze. Tym bardziej to zaskakujące, bo duet z Nowego Jorku, śpiewający, tworzący po angielsku, czy rzeczywiście skandynawskie tropy są tutaj uzasadnione? Pytanie na razie zostawiam bez odpowiedzi. Dużo łatwiej będzie z Jordanem Rakei, Between Us, tak nazywa się epka, Easy to Love to jeden z jej fragmentów. Mnóstwo tam gości, to znaczy mnóstwo w skali tego krótkiego wydawnictwa, bo w każdym utworze. I są to goście przeróżni. FKJ się pojawia. Tydzień temu słuchaliśmy wspólnego numeru z Nubią Garcia, a tutaj Tom McFarland, czyli współzałożyciel zespołu Jungle i może trochę tej swojej junglowej, tomowej energii do tego numeru wniósł. Easy to Love.

A to już Jungle we własnym składzie, bo we własnej osobie w odniesieniu do zespołu brzmiałoby może nieco dziwnie. Carry On, czyli jedyny jak dotąd singiel z płyty, która ukaże się w sierpniu 14 i będzie nosiła tytuł Sunshine. Tyle na razie wiemy o nadchodzącym albumie Jungle. Następne wydawnictwo będzie pochodziło, jeśli weźmiemy pod uwagę datę premiery, z końcówki marca, ale nawiązywało i powstawało w miesiącach jesienno-zimowych. Trudno się chyba wraca w taki słoneczny dzień jak dzisiaj, nawet pamięcią do czasów jesieni i zimy, ale sprawdzimy, czy warto się przywiązywać do tych okoliczności, o których mówi autor epki nazwanej Passing Days, czyli leżą Radek Krzyżanowski, opisując czas, w którym powstała. Time to go z tego krótkiego wydawnictwa już teraz.

Bardzo lubię ten utwór Forteta, Baby, i w wersji oryginalnej, ale też w tej sprzed chwili, która niedawno się ukazała. Autorem remiksu jest Tony Romera. I to nie koniec fortetowych numerów, które doczekały się remiksów, bo następny na naszej liście Love Cry.

Żal byłoby nie przypomnieć, tak sobie pomyślałam, tego wspólnego numeru. Burial i Fortet, nowa przed chwilą w kampusie, a jeszcze wcześniej Fortet w wersjach nieco odmienionych. Love Cry i Baby w remiksach, tego słuchaliśmy w ostatnich kilkunastu minutach w magazynie muzycznym. Myślę, że całkiem dobrym puzzlem w tej układance będzie jeszcze nowy utwór Futeja.

0: Always Cosmic i Futej, człowiek i utwór, który ostatnio regularnie gości w magazynach muzycznych, ale przyznaję, że trudno mi jest pozbyć się ze swoich słuchawek. Mówię to z lekkim uśmiechem. Ostatniej epki Futeja, nazwanej dokładnie tak jak ten utwór, czyli Always Cosmic. Przysłuchiwaliśmy się jej tutaj z każdej strony, a tych stron jest niewiele, bo to tylko 4 utwory, więc jeśli kogoś porwały w jakimkolwiek stopniu te dźwięki, to odsyłam do krótkiej całości autorstwa Futeja. A kończyć będziemy duetem Etnobotanika i przeliczałam w głowie kilkukrotnie, nie mogąc uwierzyć, że debiutancka płyta tego zespołu wychodziła w 2020 roku. Na hasło 2020 różne obrazy stają nam przed oczami, a myślę, że zespół Etnobotanika wspomina ten rok być może nieco inaczej niż reszta, bo upłynął na przygotowaniach i premierze właśnie tego debiutanckiego albumu. Fruwający przestępca, tak pięknie nazywała się ta płyta, a niedawno powróciła w rozmaitych remiksach. Będziemy grać na zakończenie numer, który otwiera wersję z remiksami, nazwany Mikroprocesory, i to Zuchy stworzyły jego wersję, którą zakończymy magazyn muzyczny, ale przypominam i o tej płycie sprzed ponad 6 lat. Absolutnie nie mogę w to uwierzyć i gdybym brała udział w teleturnieju, zapytana o debiutancką płytę Etnobotaniki i rok jej wydania, za nic nie powiedziałabym, że to był 2020, więc odsyłam i do źródła, ale też do tych odświeżonych, zremiksowanych, prezentujących inne spojrzenia wersji zebranej na płycie, po prostu zdaje się, że nazwanej Fruwający Przestępca Remiksy. Kasia Wojtasik, dziękuję, do usłyszenia. Etnobotanika na koniec.
1: Magazyn muzyczny.
2: Nie do wiary.

0: reklama. Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosco, premierową inwestycję od Ronson Development na warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosco tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama.
2: Tu kampus.
3: Psychika tu rozbita, jak szkło leży i wdycha, jak z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan. Ma oni jak małpy w zoo, są w tym doprawny bro. Dostaniesz z banki splot, Zinedine Zidane. I nie muszę wracać znów na dno.

0: same sztosy.
1: Sponsorem audycji jest polska marka Delecta, producent ciast, deserów i dodatków w proszku.
2: Jaja w kuchni.
3: Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tłuściutka audycja w polskim eterze. Ja nazywam się Marcin Kuca, w tej audycji rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzą gastronomię w Warszawie, a czasami wybiegamy poza Warszawę, czasami lecimy troszeczkę szerzej i dzisiaj ze mną jest chłopak, którego zobaczyłem na Instagramie kilka miesięcy temu i od razu uśmiechnęła mi się twarz, bo bardzo pozytywna energia bije z jego treści. Wojciech Reszka, Wojtusiunio na Instagramie. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór.
4: Cześć, witam wszystkich.
3: Żeby nie było, jak powiemy coś przedmajówkowego, to tylko dlatego, że nagrywamy to przed majówką, a wy tego słuchacie w poniedziałek o 20, a możecie tego słuchać nawet później, bo oczywiście całość jest jako podcasty również dostępna. Wszystkie nasze rozmowy od roku 2019 są, więc można się pokusić o to, że jest to jedna z dłużej działających, jeżeli nie najdłużej, nieprzerwanie działających audycji w polskim eterze odnośnie jedzenia. Na jedzeniu sfokusowana, ale też najdłuższy podcast. I to jest bardzo ciekawe w sytuacji, w której ludzie robią sobie fejkowe podcasty, żeby nagrywać rolki, że ktoś niby ich zaprosił. Więc ty powiedziałeś, że chcesz dobrze wyglądać w okularach przy mikrofonie. Ja ci nie zrobiłem zdjęcia jeszcze.
4: W okularach?
3: Słuchawkach.
4: W porządku, możesz mi robić zdjęcie. Ja bardzo lubię mieć robione zdjęcia.
3: Uśmiechnął się, mówić i się uśmiechnął.
4: Bo to jest najpiękniejsza pamiątka, jaką można mieć. Zresztą mamy na tym punkcie w rodzinie, można powiedzieć, mojego fioła. Mhm. Moja mama z bratem przez wiele lat prowadzili taką rzeczywiście fizyczną kronikę naszej jednostki OSP, gdzie udało się właśnie w starej remizie, jeszcze funkcjonującej, obecnej remizie, ale odgrzebać takie perełki ze starymi zdjęciami, na których są jeszcze moi pradziadkowie chociażby.
3: Super.
4: No bo to już od kilku pokoleń, że tak powiem, ta zajawka w rodzinie trwa.
3: No właśnie, no bo to jeżeli już do tego nawiązujemy, to co się rodzi w młodym mężczyźnie przed 30, że nagle zaczyna gasić pożary?
4: Znaczy, w moim wypadku to się przegrywa zakład. I to z własnym bratem. Ja bardzo długo wypierałem z siebie ten gen, który, no tak jak już mówię, u mnie w rodzinie funkcjonuje od pokoleń. Byli pradziadkowie, był dziadek, był tata. Teraz jesteśmy w trójkę, czyli ja, mama i mój brat. No i tak jak mówię, ja przegrałem zakład, założyłem się z moim bratem, że jeżeli mój kumpel się zapisze i dołączy, to ja też się zapiszę i dołączę. No i tak wyszło, że...
3: Nie pozostawiłeś losowi za dużo tutaj.
4: No trochę tak, ale byłem przekonany, wierzyłem w niego, że on się...
3: Że jednak ci tego nie zrobi.
4: No kurde, nie zrobił mi tego, a finalnie okazało się, że nie dość, że to zrobił, to jeszcze odpuścił, ale ja złapałem totalnego bakcyla i przez wiele lat po prostu... Pozwolę tak sobie rozróżnić. Pomagałem tylko w straży. Nie byłem wyjazdowym strażakiem, nie byłem strażakiem ratownikiem. Uh-huh. Ten kurs de facto ukończyłem, bo to trzeba ukończyć kurs, 2 lata temu. I okay. Od 2 lat tak już aktywnie uczestniczę rzeczywiście w życiu straży. Nie tylko w tym takim pożarowym, pozapomocniczym, tylko już również na akcjach.
3: Widziałem taki film z monitoringu, kiedy jest alarm i się ściąga strażaków właśnie z ochotniczej straży, którzy w tym momencie rzucają wszystko i przyjeżdżają tym, w czym akurat są. I tam były ciągniki, tam były jakieś motorowery różnego rodzaju, jakaś hulajnoga przyjechała. Czy tak to wygląda?
4: Dokładnie tak to wygląda. To znaczy najczęściej ludzie przyjeżdżają tym, co mają pod ręką. Rowery, jakieś tam skuterki elektryczne, samochody. Traktory chyba jeszcze nikt do nas nie podjechał. Myślę, że to mogłoby na pewno wzbudzić pewne zainteresowanie. Natomiast tak, no... Straż ochotnicza polega dokładnie na tym, że kiedy masz czas i coś się rzeczywiście tutaj dzieje i masz te możliwości, no to biegniesz, żeby pomagać.
3: Czy to są tylko pożary?
4: Nie, nie, nie. Pożary to myślę, że to tak śmiało można określić, to jest 1/4 wszystkich wyjazdów mojej jednostki, nie więcej. Co do zasady największą część stanowią miejscowe zagrożenia i to jest bardzo szerokie pojęcie, po którym mieszczą się zarówno...
3: To mnie tak kiedyś mówili.
4: Szerokie pojęcie? W każdym razie tam się mieszczą takie zagrożenia jak powodzie, czy tam lokalne zalania, gałęzie, drzewa na drodze, jakieś tutaj zwierzęta, które mogą zagrażać lub same są zagrożone, to też się w ramach tego
3: uważaj,
4: robią.
3: Bo to różne rzeczy się teraz dzieją i bardzo brzydko są rozwiązywane. Jak chciałbym tutaj zaapelować, nie zabijajcie tych dzików, no ludzie, no złapcie je, no złapcie i odsuńcie gdzieś dalej, no trzeba było nie budować na Białołęce, na Brudnie, tyle co zbudowaliście. Nie, no ale proszę was, nie zabijajcie tych dzików, miejcie litość, no szlak człowieka trafia. Ale nie spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o zabijaniu dzików. Nie spotkaliśmy się o tym, żeby rozmawiać o tym, że jesteś w Ochotniczej Straży Pożarnej, co jest godne podziwu i thank you for your service, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych.
4: Dziękujemy.
3: Ale przede wszystkim dlatego, że robisz filmy o gotowaniu i to jest, wiesz, ja się tym zajmuję od wielu, wielu lat. Cały czas próbuję znaleźć sposób na to, żeby zainteresować swoich widzów czymś ciekawszym niż gotowanie parówki, bo o tej parówce mówię dlatego, że pierwszy operator pierwszych filmów, które kręciłem na YouTube'a w roku 2014, mówił, że ludzie nie chcą oglądać robienia bułek do burgerów barwionych sepią, tylko chcą wiedzieć, jak się robi parówkę. No i ja mu wtedy podziękowałem, bo ja nie chciałem robić takich rzeczy. I troszeczkę to zatoczyło koło. Myślę, że film o tym, jak dobrze zrobić parówkę w końcu zrobię. Ale nie uważasz, że jest tak, że trochę nie wiadomo, co ci ludzie pokazują w tym i cały czas wszyscy kopiują siebie? Właśnie mówię to dlatego, że ty się wybijasz na tle innych i nie mówisz z akcentowaniem na pierwszą sylabę, więc mogę oglądać twoje filmy.
4: Opłacało się być po prostu lektorem przez wiele lat, bo to ksiądz mnie nauczył mówić, co ci mogę powiedzieć. W każdym razie, jeżeli chodzi o sam content i o to samo całe tworzenie, ja na swoim profilu stawiam na to, że muszę zjeść to, co ugotuję, więc może dlatego trochę nie przejmuję się tym kopiowaniem czy niekopiowaniem, bo rzeczywiście staram się znaleźć jakiś przepis, który mi się podoba, dopracować go po swojemu, żeby troszkę zostało po mnie. I chyba nie mam takiego zderzenia z tym, że każdy kopiuje po każdym. Widzę na pewno pewien sznyt w montażu, tutaj to co się różni między sobą. Na to też przede wszystkim zwracam uwagę, bo to było w ogóle moją motywacją do tego, żeby rozpocząć w ogóle publikację w sieci. Chciałem się nauczyć montować, a że uważam, że umiem gotować, to była dobra baza.
3: Umiem gotować, umiem montować.
4: Uczę się montować i coraz lepiej gotuję.
3: No dobrze, a dla tych, którzy chcieliby się w ogóle nauczyć takiej kuchni, bo my też czasem o tym mówimy, jakiego programu używasz do montażu?
4: DaVinci Resolve. Ta darmowa wersja, jest trochę pluginów do niego, jeżeli ktoś chce się pobawić. No i dodatkowo dużo poradników na YouTube.
3: Jesteś kolejną osobą, która korzysta z DaVinci. DaVinci to jest w ogóle taki wielki kombajn, na którym montowane są hollywoodzkie filmy.
4: Tak, i tam możesz zrobić wszystko, bo masz i color grading, jeżeli chcesz się nauczyć i nagrywasz w jakimś tam konkretnym formacie. Właśnie dzięki pluginom możesz dostosować sobie ten swój obraz wyjściowy i mówię tutaj o samym kolorowaniu i rzeczywiście odpowiednio tak dostosować ten finalny efekt,
3: że jak kupisz kiepskie ziemniaki, to wyglądają na żółte.
4: Dokładnie, możesz się tak zabawić. I masz też te opcje z zaznaczaniem, że rzeczywiście możesz same ziemniaki zostawić, że są żółte, a reszta jest dalej naturalna, więc tych opcji jest tam rzeczywiście dużo. No ja się raczej uczę tej montażowej części, te kolorowanie pozostawiam innemu programowi, próbowałem z tym romansować. To nie wyglądało aż tak dobrze, ale wierzę, że jeszcze kiedyś moje materiały będą nie tylko smaczne, ale i ładne.
3: Dobrze, to teraz zagramy piosenki. Szczerze mówiąc, nie wiem, co będziemy grali. Masz jakiś pomysł, Tomek, co możemy grać? Myślisz, że już mamy tak wywalone, że będziemy grali skutera? No dobrze. Muzyka w Radiu Campus na 97,1 FM.

0: Jaja w kuchni.
1: Wojciech Reszka, Wojtusiunio jest ze mną w Radio Campus i rozmawia ze mną o tym, co robi, a robi wideo o jedzeniu. Jakie są platformy, na których jesteś? Bo to jest bardzo ważne pytanie. Czy skupiasz się na TikToku, skupiasz się na YouTubie, skupiasz się na Instagramie, czy jak to wygląda u ciebie?
2: Przede wszystkim publikuję na TikToku, Instagramie i Facebooku. Uh-huh. Facebook tak obrywa przez przypadek, bo nie ukrywam, że ja na tej platformie nie jestem, to znaczy ja nie używam regularnie Facebooka, jedynie używam Messengera.
1: Okej.
2: Okay. Facebooka nie używam, ale jest ta opcja publikacji wspólnej treści zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku, więc z tego korzystam. No i na pewno najmniej aktywny jestem na YouTubie, bo tam to publikowanie treści teraz troszkę poprawili, natomiast przez wiele miesięcy zostawało bardzo skomplikowanym procesem. Tam trzeba dodać oddzielną klatkę, taką pojedynczą materiału, żeby mieć sobie ładną miniaturkę. Jest to wciąż dość toporne narzędzie. Natomiast może się tak zadeklaruję, to będzie mi prościej. Będę również publikował regularnie na YouTubie.
1: Ale w poziomie...
2: Wszystko w pionowym formacie na razie tworzę. Okay. Jednak poziomy format jest to taką formą, która wymaga chyba ode mnie stworzenia jakiegoś scenariusza, zaplanowania co krok po kroku. Ja jednak realizuję się sam, moja kuchnia nie jest największa na świecie. Mam lepiej niż ludzie w mieszkaniach, myślę, tych takich post-PRL-owskich, ale dalej moja kuchnia jest malutka, więc trudno się rozstawić z lampami, z kamerką. No
1: dzisiaj nagrywamy to 30 kwietnia, rano był mróz, więc ale teraz już jest ciepło, więc można nagrywać na dworze.
2: Można nagrywać na dworze, faktycznie, no. Ale to musiałbym wynieść wszystko na dwór, zbudować sobie jakieś stanowisko, stół.
1: Trochę... Polecam ci kuchenkę turystyczną.
2: To jest niesamowite narzędzie. Ale ja z niej korzystam w materiałach, ona jest mega wygodnym rozwiązaniem. No tylko, że właśnie póki co siedzę w kuchni.
1: Ja tę kuchenkę pamiętam sprzed lat kilkunastu, jak zobaczyłem, jak eventy kulinarne na powietrzu robi Grzesiu Łapanowski i ekipa, która z nim wtedy pracowała w Foodlabie. I zrobiłem na tym mnóstwo eventów. Warsztaty w Alpach ze Snowshow, które robiliśmy, wszystkie są w ten sposób. Liczba tych kartuszy, które jeździły za uczestnikami, była niesamowita, bo tam jeszcze robiłem w ciągu 5 dni warsztaty dla 800 osób i to wszystko trzeba było podpalić jakoś, więc to jest fantastyczne narzędzie. Zmieniło się to, że jak pierwsze takie kuchenki brałem na nagrania kilkanaście lat temu, to kosztowała ona, uwaga, 17 zł. Teraz jest w okolicach 50, a nawet 80, jak jest jakaś lepsza, więc to jest ciekawe, ale no tak, no trzeba wychodzić na dwór.
2: No szczególnie, że zaczyna się sezon grillowy, to aż się wyprosiło. Mam parę materiałów nagranych na dworze, rzeczywiście przy grillu, ale no jeszcze w tym roku, tak jak sam wspomniałeś, dzisiaj przymrozek, jeszcze nie wyszedłem.
1: No dobrze, to powiedz słuchaczom przede wszystkim, co ty gotujesz?
2: No najprostsze kryterium, którym mogę to po prostu przyznać, to jest gotuję to, co sam jem. Czyli jest to szeroko pojęte, można powiedzieć, comfort foody. Jednak jak ktoś tylko mnie teraz słucha, ale jakby chciał mnie jeszcze obejrzeć, no zauważy, że ja raczej należę do tych krąglejszych osób, nie tylko wysokich, ale rzeczywiście grubych, i gotuję jedzenie, które po prostu smakuje, ale niekoniecznie suma summarum pozwoli wam osiągnąć wymarzoną sylwetkę, jeżeli będziecie jedli tylko to, co ja gotuję.
1: Też kiedyś wychodziłem z takiego założenia, ważyłem wtedy prawie 140 kilo. Więc to jest...
2: Wiesz. Czyli udało się zejść, to dobrze.
1: O Jezu, udało mi się zejść, przytyć i znowu schudnąć. Trzeba po prostu tylko codziennie do końca życia zapierdzielać jak wół i pić dużo kawy, żeby jakoś przeżyć.
2: Kawa pomaga w tym? W szczupleniu?
1: Nie, w tym, że nie zasypiasz wtedy, kiedy przesadzasz z aktywnością. No ale jest aplikacja fitness, w której trzeba zamykać pierścienie, to bardzo pomaga. No dobrze, comfort food, ale jaki comfort food? Jak się go robi? Co to jest? No, czy jest ciągnący się ser, czy to jest matcha? Bo wiesz, jak powiesz comfort food, to dla ludzi z różnych pokoleń to jest bardzo, bardzo, bardzo różny temat.
2: Matcha, no trochę zależy jaka. Ja zrobiłem jedną matchę, ponieważ moja dziewczyna uwielbia matchę. Zrobiłem taki materiał jeden, gdzie rzeczywiście ją przygotowuję. No ale matcha nie jest na pewno moim comfort foodem.
1: Ja mam wrażenie, że to jest sytuacja taka, że jest troszeczkę dysonans poznawczy i myślę, że to jest bardzo podobna historia jak z kolendrą. Zacząłem tak to postrzegać. Są ludzie, którzy nie mają mutacji genu i dla których kolendra smakuje jak mydło.
2: Ja uwielbiam kolendrę.
1: No właśnie.
2: Jakby ja tak pachniało mydło, ja to bym się tylko nią mył.
1: Ja się zastanawiam, czy ludzie jedzą mydło, że wiedzą. Ja nie wiem, jak smakuje mydło. Prawdopodobnie smakuje jak kolendra. W każdym razie chodzi o to, że dla mnie macza ma zapach kałuży i smak ryby. A są ludzie, którzy piją i twierdzą, że to jest pyszna sprawa, więc tego kompletnie nie rozumiem.
2: Ja w domu miałem przyjemność pić jeszcze za dzieciaka zieloną herbatkę, jak byłem dzieckiem i ta herbata gdzieś tam cały czas wędrowała, więc jak się pojawiła dla mnie matcha, to dla mnie to jest właśnie taka zielona herbata, tylko o innym smaku.
1: Jakby... Tylko gorsza.
2: Teraz właśnie zależy, jak to podasz. No jeżeli rzeczywiście rozpuścisz to tak sobie na chama w wodzie, to może tak, te matcha ice latte, jak to się podaje, bo to jest w sumie ten nieoryginalny sposób podawania matchy, tak zamerykanizowany troszeczkę, tak. No to zdecydowanie jest dużo lepsze dla mnie od takiej chamskiej matchy
1: z wodą. Bo to jest zajawka na matchę polega na zastąpieniu jej smaku czymś innym i zestawieniu koloru.
2: No. Ej, trochę tak jest, te syropy klonowe, nie syropy, tak rzeczywiście.
1: No, więc mi smakowała matcha raz, to było w Kulkecie i ona była z świeżo wyciskanym, bardzo zmrożonym sokiem z pomarańczy. I to było naprawdę ciekawe połączenie, no bo według mnie połączenie z mlekiem jest bardzo dziwne. Ale byłem ostatnio, tym razem ja udzielałem wywiadu i było też pytanie o matchę i kupiłem matchę w zielonym kartoniku za 12 zł. Oatly matcha, czyli napój owsiany z matchą. I to było tak strasznie słodkie, że było nie do przejścia dla mnie w ogóle, więc to też jest historia taka, że to jest po prostu dosłodzone, jest zielone i dosłodzone.
2: Tak, ale to jeżeli się zatrzymujemy tylko na matchy do picia, to rzeczywiście te smaki są mega wysłodzone, jakieś takie, powiedzmy, są smaczniejsze rzeczy.
1: No dobrze, ale matchy też można używać właśnie w kontekście comfort foodu w deserach.
2: Dokładnie. Znaczy na pewno takim moim bardzo dużym comfort foodem jest torcik matcha.
1: Torcik matcha?
2: Torcik matcha, tak. Torcik z zielonej herbaty, no przepyszna rzecz. Czy ciasteczka chociażby, tak jak się robi te, czy to double chocolate cookie, czy generalnie te ciasteczka właśnie w tym stylu z matchą, przepyszna rzecz. Bardzo lubię tutaj sobie czasem przyrządzić coś takiego, a przede wszystkim moja dziewczyna to lubi.
1: No i to jest chyba najważniejsze, prawda?

0: Jaja w kuchni na antenie Radia Campus.
1: Wojciech Reszka, Wojtuś Unio jest ze mną w studiu. Tomek Poziewski klasycznie naciska wszystkie guziczki, żeby było nas słychać. To jest pierwsza majowa audycja. Jaja w kuchni, jest zielono, jest pięknie. No i po majówce jest pysznie. Tylko najciekawsze jest to, że my spotkaliśmy się 30 kwietnia, jesteśmy przed majówką. I muszę cię zapytać, jakie masz majówkowe plany? Czyli jak wy tego słuchacie, to one się już odbyły.
2: Tak, więc jeżeli wszystko się udało, to wyjechali ode mnie już moi przyjaciele, którzy mają mnie odwiedzić właśnie w majówkę. I żeby było bardzo majówkowo, jutro będziemy po prostu robić sushi, żeby zejść troszkę z zapasów, które są w domu, i termin przydatności do spożycia właśnie im na koniec maja upływa, więc trzeba się tego w końcu wyzbyć. A jednak sushi jest mega wdzięczne, jeżeli chodzi o jakiekolwiek spotkanka z przyjaciółmi, no bo wspólna robota, wspólne zmywanie, czyli ja nie muszę sam sprzątać, jest idealnie. A z kolei na 2 maja też mam plan, bo moja mama wyprawia wtedy imieniny, więc jej troszkę pomagam. Zadeklarowałem się tutaj, jeżeli chodzi o obsługę grilla oraz przygotowanie ciast, więc taka moja skromna pomoc będzie w tym wszystkim. A 3 dnia może już się uda przygotować troszkę ziemi w ogródeczku, żeby grządki podwyższane już zacząć ustawiać.
1: Wszystko masz połapane. Ja tak naprawdę mam połapane to, że stałem dosłownie 1,5 godziny temu w kolejce na hali Mirowskiej u pani Ani po kabanosy dla mojej dziewczyny, bo ona musi mieć bardzo dobrze wysuszone kabanosy i innych nie je, więc specjalnie jak tam zachodzę, to zawsze szukam takich najbardziej wysuszonych i patrzę, taka ładna karkówka, i patrzę, maszynka do krojenia mięsa, i pytam się, czy pani Ania mi w cienkie plasterki pokroi surową karkówkę. No, co nie pokroi? Pokroiła, więc ja będę to nadziewał teraz na szpadki, przekładał i będę robił takie, wiesz, szaszłyki z bardzo cienko pokrojoną karkówką. Czyli to, co teraz wszędzie wpada na wszystkie Instagramy u Beaty Śniechowskiej, u innych ludzi, to jest, wiesz, jakiś taki polski remix tego trendu na te takie sześcianowe kebaby na szpadach. Kojarzysz to?
2: Nie.
1: No, no i bardzo dobrze ci wytłumaczyłem, dlatego nie zostałem nauczycielem i też z wielu innych powodów, ale między innymi dlatego, że nie mam umiejętności dydaktycznych żadnych. Powiedz mi, czy...

0: Jak się załatwia sobie kod od firmy produkującej suplementy?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o współpracę, bo do tego nawiązujesz, jak mnie mam na moim profilu, to jest o tyle zabawna kwestia, że po prostu napisali do mnie.
0: Okej.
1: I zapytali się, czy chciałbym może zacząć z nimi współpracę. Opisaliśmy mniej więcej zasady, jak mają wyglądać, zgodziłem się na taki okres próbny, bo dla mnie też było istotne, żebym pogodził to z urlopem. Oni chcieli troszkę dłuższy okres, ja powiedziałem, że okej, to umówmy się, że ja będę robił to przez 2 miesiące, a nie przez 3. I zobaczymy, jak to nam będzie szło. I rzeczywiście, że tak powiem, to się jakoś trzyma i funkcjonuje, więc ten kod się załatwia poprzez to, że jak się tworzy coś, to piszą do ciebie. Ja, przynajmniej tak to wygląda z mojej perspektywy.
0: Chodzi mi o to, że to jest takie odwrócenie troszeczkę trendu i współpraca z osobą, która jest w trakcie tak naprawdę pracy nad swoją formą. Przepraszam, nie obraź się, no ale ja wiesz...
1: Mam lustro, spokojnie.
0: Przechodzę któryś raz w życiu tę pracę nad formą i wiem, jak trzeba się zajechać, zwłaszcza, że no, jak jest się większym, to ma się cholernie trudno. I to jest bardzo ciekawe, bo to troszeczkę wygląda inaczej niż wszystkie tego typu współprace, tego typu firm na Instagramie. Bo ci wszyscy ludzie, którzy reklamują suple, oni już są zrobieni. I zazwyczaj to jest kwestia genetyki i po prostu wnieśli 4 razy siaty na 4. piętro i już są wyrzeźbieni.
1: No jak widzisz, nie wyglądam tak, mimo tego, że lubię dźwigać akurat, to jest ta forma treningu, która rzeczywiście mi odpowiada. Natomiast, ja nie jestem najlepszym przykładem tego, daleko mi do tego fitnessiaka. Cóż, ja pokazuję na swoim profilu, jak można zrobić też, powiedzmy, troszkę lepsze jakościowo, no bo teraz jest ta moda na to, że wszystko musi być protein, high protein, białeczko, więc pokazuję rzeczywiście jakieś przepisy, gdzie można troszkę tego białeczka czy innych rozwiązań bardziej fitnessiarskich wcisnąć, no ale w ramach też tej współpracy, o której wspominałeś, zrobiłem też ciasta, które w ogóle nie są fit. Ale dalej można tę żywność funkcjonalną jakoś wykorzystać.
0: No co, dosypałeś proszku z białkiem serwatkowym?
1: Nie.
0: Hej, czy wiesz, że jeśli użyjesz serka wiejskiego?
1: W kontekście tego przepisu to wymyśliłem sobie, że miałem takie miętowe krople smakowe i chciałem zrobić z nich posypkę. Chciałem mieć miętową posypkę. I po prostu wziąłem, zmieszałem je z cukrem, wysuszyłem w piekarniku, zmieliłem na drobno, była pyszna posypka na wierzch ciasta, które tak było, powiedzmy, połączeniem mojito i tiramisu. Wiem, że obraziłem teraz kawosza, no bo jak to tiramisu bez kawy, ale tak, dało się.
0: Nie, daj spokój, ja nie jestem kawoszem psychopatą, także i nawet jeden psychopata kawowy, jak mu powiedziałem to te słowa właśnie, robił mi kawę ważąc to, co nalewa na wadze i myślałem, że mnie zabije. Pozdrawiam pana z tej palarni kawy, było bardzo fajnie, tylko kawa była bardzo droga. 89 zł za 250
1: gramów. Ale dobrze
0: zważona
1: była, to coś kosztem czegoś.
0: Ważenie wody, no to... No dobrze, ja wielu rzeczy nie rozumiem i nie muszę ich rozumieć. No dobrze, bo to jest tak, widzę, że masz bardzo dużą zajawę na ciasta, a to jest bardzo rzadki temat, bo ludzie, którzy gotują, zazwyczaj twierdzą, że nie są aptekarzami i nie będą robić ciast, bo trzeba się trzymać przepisów. Trzymasz się przepisów? Lecisz z tą wagą wspomnianą wcześniej? Czy
1: to troszkę zależy, jakby też moja... Nie wiem, czy to jest dobre użycie tego słowa, ale genealogia moja historia, jeżeli chodzi w ogóle o gotowanie, rozpoczyna się od ciast. Ja od zawsze byłem większym chłopakiem. Może teraz jestem zdecydowanie większym niż byłem za dzieciaka.
0: Wyrosłeś na ciastach.
1: Tak jest, dokładnie, drożdże, wszystko drożdże, moi mili. A że w pizzy to inna rzecz.
0: Tak.
1: W każdym razie, historia mojego gotowania zaczyna się w kuchniach moich babć, gdzie właśnie przy ciastach im pomagałem, no bo to jest bardzo wdzięczny temat dla dziecka, gdzie jak nie musisz trzymać noża, to znaczy sobie nic nie zrobisz.
0: Tak, dokładnie.
1: A do mieszania nie mieliśmy mikserów. Tylko normalnie te takie miotełki, tak. Czy takie, to ma w ogóle jakąś ładną nazwę, ale takie do ugniatania, jak się w babce robi, taka kula drewniana na...
0: Nie wiem, czy to jest makutra, czy nie.
1: Może to się tak nazywa, nie wiem, ja też nie kojarzę tego słowa, moja mama zna to słowo.
0: Na szczęście istnieje internet, teraz muszę wyjść z trybu samolotowego, żeby nie dostawać dziwnych wiadomości od dziwnych ludzi.
1: A ja dalej będę opisywał właśnie tę historię z gotowania.
0: Makutra!
1: Tak?
0: To jest misa.
1: Nie, to teraz to, co się do tej misy wkłada.
0: Ciasto.
1: Tak, to ja do tej właśnie pory bardzo ciepło wspominam, jak z moją babcią przygotowywaliśmy babkę w takim makutrze. I właśnie to są te moje pierwsze historie z gotowania, więc tak, mi nie przeszkadza to, że mam podążać za przepisem, natomiast istotniejsze jest dla mnie to, żeby ten przepis był mój. To znaczy, ja będę dążył do tego, żeby go udoskonalić.
0: Ale masz takie stare przepisy, które w rodzinie są. No ja mam taki przepis jeszcze po mojej babci, który moja mama wykorzystywała, robiąc moje ulubione ciasto, czyli chatkę, domek, czy w bardzo różnych częściach Polski inaczej się nazywa. To jest takie polskie tiramisu, czyli zmielony twaróg z cukrem, z jajkami, wsadzony między herbatniki deserowe i polany polewą czekoladową. I to było po prostu zmielić twaróg, zmielić masło, dodać jajek, wyłożyć na herbatniki, drugą część zmielić z kakao, polać polewą. 0 gramów, 0 szklanek, po prostu tak ma... Wyobraź sobie, jak ma wyglądać i sobie porać.
1: Jak dodasz odrobinę miłości, wszystko się musiało udać.
0: No, i tutaj przypomniał mi się straszliwy mem z pączkami na tłusty czwartek,
1: Znany mem.
0: Który się zawsze pojawia. Teraz miejcie go przed oczami, a my gramy muzykę skoczną i przyjemną, jakiś black metal. Jak Leoś już nie będziemy grali, bo bez przesady. What?

0: Jaja w kuchni w Radiu Campus.
1: No dobrze, wszystko, no, każda rozmowa się musi zacząć i każda rozmowa musi się skończyć. No i co? Mam pustkę w głowie, bo tak naprawdę chciałbym zjeść coś dobrego. I pytanie do mojego gościa. Moim gościem jest Wojciech Reszka, który robi filmy na TikToka i na Instagrama. Jakie masz plany w ogóle? Masz jakiś pomysł na to? No bo teraz jest tak, że każdy musi zrobić jakąś serię na TikToka. I zapraszam cię na serię Fit Ciast. No, Dawid Jedynak z Łodzi, który był tutaj parę miesięcy temu, jak machnął przez miesiąc 30 filmów o Fit Ciastach, przybyło mu 100 tysięcy fanów na Instagramie. Nie wydał ani grosza na reklamę. Po prostu pokazywał ciasta, od których można schudnąć. Oczywiście jest to bullshit, ale jest to taki slogan, który warto powtórzyć. I faktycznie tam się makro zgadza. Masz jakieś pomysły na, nie wiem, serię z czymś? Czy masz... Bo ja nie mam takich pomysłów. I ja robię dokładnie tak, jak ty mówisz, że pokazuję to, co jem.
2: Ja mam jakiś jeden pomysł, nie ukrywam, że chyba nie będę się nim dzielił. Idea jest taka, że po prostu mam jeden...
1: Bo ci ukradnę.
2: Wiesz co, to nawet nie jest kwestia ukradzenia. Dopóki czegoś nie zrobię, to jest, taki, jest jednak takie coś, że trochę, żeby nie zapeszać, trochę moja żona mówi na mnie, że jestem przesądny, ale jak coś zrobię, to będzie. Co do zasady, serie rzeczywiście, one się teraz bardzo dobrze przyjmują i to po prostu widać po chłopakach, którzy prowadzą, czy to wtorkowe śniadania z Pawłem Ożubko, czy poniedziałkowe, proteinowy poniedziałek u kucharza. No to z tych takich większych twórców zdecydowanie widać, że to trwa. Ja w zeszłym roku jeszcze zacząłem tworzyć coś takiego, że obiady z gwiazdami, po prostu to, jak udało mi się złapać jakąś taką, powiedzmy, bardziej znaną osobę, to się pytałem, do tej pory mam tę manierę, że się pytam o obiad. Jaki jest jego ulubiony, go odtwarzam. Więc to mogę to nazwać jakąś moją serią. Jakby była regularność, to bym pewnie nazwał. Ale widziałem, że teraz bardzo podobnie Amadeusz, przepraszam, nie pamiętam nazwiska.
1: Braksator.
2: Tak, dokładnie. Że teraz z podobnym kontentem wszedł. Sarka Mortis też się spytała, chyba Makówki o ulubione jedzenie. Też taki film, co mi się rzucił bardzo w social mediach, więc jest na pewno ta maniera tych serii. O, z takich fajnych pomysłów też u Sarki Mortis widziałem, że pada komuś na chatę i robi mu obiad.
1: Nie wyobrażam
2: sobie. Pozmywa
1: sobie,
2: to dla mnie jest klasa.
1: No dobra, tego jest zmywarka, ale daj spokój.
2: Chyba ktoś, u ciebie w domu.
1: Kurde, chodzi. tak, ja z kimś rozmawiałem, nie pamiętam z kimś. Jak widziałem, tak, z Robertem Komosą, który wrzucał na Instagram, że w jego wspólnocie mieszkaniowej jest zadyma, bo pani ma tak małe mieszkanie, że wystawia pranie na klatkę. Ja napisałem, że powinni się jej zrzucić na suszarkę bębnową. I on powiedział, że jak się mówi takie rzeczy, to jest się starym. Ja mówię, suszarka jest dobrem podstawowym, tak samo jak zmywarka. I powiedział, że dlatego jestem właśnie stary, skoro tak uważam. No ale coś w tym jest. Ale nie wyobrażam sobie, że ktoś mi przyszedł do mnie i mi gotował w mojej kuchni. No gdzie?
2: No kurczę, czemu nie? Jezus.
1: No fe!
2: Jeszcze jak możecie razem ugotować? Chociaż pod tym względem moi przyjaciele mogą mieć odrębne wrażenie. Ja lubię z kimś gotować, ale jak mi nie przeszkadza.
1: To ja też tak mam.
2: No i z tym jest najciężej, ale tak to rzeczywiście gotowanie jest bardzo dużą przyjemnością. Jakby przyszła do mnie jakaś miła osóbka i chciała mi coś ugotować, z największą przyjemnością.
1: No i przypomniało mi się, jak przed pandemią pewna relacja mi się skończyła właśnie, jak ktoś mi wszedł do kuchni i próbował zrobić jajecznicę za mnie. Kłótnia, która się wywiązała, była dziwna. Ale to jest tak, że no to jest królestwo. Tam się nie wpuszcza, kurde, randomowych osób. No.
2: Wiesz co, no ja jakoś tak to łączę, że jeszcze ludzie w moim domu żyją. Musimy wszyscy się zmieścić. Szczególnie jak nagrywam, no to ja zajmuję de facto całą kuchnię, a funkcjonować trzeba, więc dzielę się swoim królestwem.
1: Chociaż powiem ci, że to jest kwestia też układu kuchni. Ja miałem, wynajmowałem w pandemii takie mieszkanie, które robiło przed i po pandemii za Airbnb, więc było takim miejscówką turbomelanżową, zrobioną po to, żeby robić tam imprezy tak naprawdę. I tam była taka wielka wyspa 2x2 na samym środku pokoju z kuchnią. No i to było miejsce, gdzie trwało imprezowe życie gastronomiczne. Warszawy w trakcie pandemii, zwłaszcza legendarne aftery po audycjach poniedziałkowych się tam działy. I faktycznie to jest takie miejsce, gdzie można razem gotować, gdzie ktoś stoi naprzeciwko ciebie przy wielkim blacie i może ci skleić tego pieroga, czy pomóc ci. Ojejku, pamiętam, że robiliśmy jakiś event z kurczakami, to przerabialiśmy chyba 40 kilo kurczaków na tym.
2: Także no ale to... jak mówisz, że masz 4 metry kwadratowe samego blatu, no, no to jest się czym dzielić.
1: To można. No, teraz działam na mniejszej przestrzeni i nie wyobrażam sobie, żeby teraz ktoś wszedł do mnie i ze mną gotował. No ale to jest chyba kwestia właśnie tego, że każdy musi pomyśleć o własnej kuchni.
2: No ja na swoim metrażu to najczęściej jest tak, że jednak udaje nam się wspólnie gotować, ale po prostu przez to, że mamy bardzo niskie blaty, one zostały te paręnaście lat temu, parę dziesiąt, bo dom ma już 30 lat, dostosowane do wysokości okna, które jest na zewnątrz. Więc jak masz okno na dworze i potem masz kilka schodków do domu, to nagle się okazuje, że te meble w kuchni są na wysokości twojego rozporka. No. Z perspektywy szczególnie mojej, gdzie no ja mam te parę centymetrów więcej nie tylko w pasie, ale i w górę.
1: To już możesz robić inny content.
2: Dokładnie, dokładnie. Zresztą myślałem kiedyś o dywersyfikacji działalności. Natomiast rzeczywiście, jak u mnie przygotowujemy posiłki w parę osób, to po prostu siedzimy sobie wspólnie przy stole w kuchni i w ten sposób czy to kroimy, czy przygotowujemy półprodukty. Bardzo się cieszysz, nie rozumiem chyba z czego.
1: Wiesz co, miałem problem z blatem na wysokości rozporka i kupiłem taką wielką deskę.
2: No i ja teraz też mam kawałek blatu, po prostu resztki z lokalnego płytowniczego sklepu dociętą i zrobiłem sobie nóżki. Jest lepiej. No ale na co dzień to jednak nie jest to rozwiązanie.
1: Myślę, że to jest bardzo piękna puenta tej rozmowy. Powiedz jeszcze, jak cię znajdziemy, gdzie cię znajdziemy i jakie masz wielkie nadchodzące plany, czy będziesz, nie wiem, robił wielką imprezę, zapraszał ludzi, czy będziesz robił pop-upy w jakiś, wiesz co, wszyscy twórcy gdzieś są zapraszani na różne historie, czy ty też masz takie plany, czy trzeba po prostu odpalić to tak, żeby powiedzieć, że jesteś chętny i po tej audycji telefon zacznie dzwonić.
2: Tak, więc przede wszystkim można mnie znaleźć na moich socjalach pod nazwą Wojtusiunio. Ja wiem, że trudne, bo długie i skomplikowane, ale myślę, że dobrze oddaje mój charakter. Na TikToku przede wszystkim, na Instagramie i tak jak się zobowiązałem, również na YouTubie, gdzie będę dalej publikował. Co do tego, gdzie mnie można złapać, teraz będę w Łodzi na C-Bloggers. Udało mi się tam dostać, więc tam na pewno będzie można mnie zobaczyć. Sam z siebie żadnych raczej pop-upów ani niczego takiego nie organizuję, nie mam w tym doświadczenia, ale tak jak mówisz, no telefon jest od tego, żeby dzwonił, więc jeżeli ktoś będzie chciał się gdzieś ze mną złapać, to na pewno tak jak ty, można napisać do mnie w DM-ie i się dogadamy.
1: Tak, i potem powiesz, że ci kazałem wyznaczyć termin. I myślałeś, że zapomniałem. A my po prostu tutaj jesteśmy bardzo zajęci z Tomkiem i ja mu wierciłem dziurę w brzuchu przez cały miesiąc, żeby powiedział kiedy i w końcu powiedział, dlatego się spotkaliśmy. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. Wojtek Reszka, Wojtusiunio, przyszedłem do tej audycji, która od prawie 10 lat gromadzi ludzi, którzy fajnie gotują i wielu twórców przed wielkim swoim boomem u nas było, czy Kucharz, czy Amadeusz Braksator, czy Dawid Jedynak. Wszyscy potem wystrzelili i ja lubię myśleć, że to moja zasługa. No ale cóż, to jest już kwestia tylko megalomanii, a megalomanie, jak widać w tej audycji ma się dobrze i trwa mać.
2: Ego większe od brzucha, zapraszamy na rozmowę. Nie, dziękujemy za rozmowę, ale spaliłem.
1: Nie, no dobra, zawsze można to wyciąć i wrzucić. Zostawiamy was z piosenką skoczną, miłą i przyjemną. I co jest ciekawe, teraz powinniśmy zagrać, nie wiem, soundtrack do Requiem dla snu albo coś takiego, żeby wam zrobić tak zwany mindfuck. Bo takie rzeczy również robimy. Zajrzę do swojego kajeciku, bo zawsze zapominam, kto będzie następnym gościem w dacie 11 maja. Mateusz Karkoszka z Win Baru na ulicy, na Alei Solidarności. Bardzo ciekawe dania, bardzo, bardzo sympatycznego gościa, który kiedyś gotował w Kieliszkach na Próżnej, teraz gotuje w takich miejscach. No i kończę, bo muszę odebrać telefon. Także na razie.
2: Pa.
0: Sponsorem audycji jest polska marka Delecta, producent ciast, deserów i dodatków w proszku.
3: Co jest? to jest ta miłość. To jest.

zdrowo. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

two. Oh my word. One, two. Walk, walk. I'm there. Check.

Radio.

0: Dobry wieczór. 22:05 na zegarach. Za konsoletą Kamil Roskowiec. Ja nazywam się Robert Gajewski. To jest audycja Darkside. Słyszymy się w każdy poniedziałek między godziną 22 a 23 na antenie Radia Campus. Dzisiaj studio pełne gości. Zespół w pełnym składzie, co rzadko się zdarza, ale na szczęście zespół nie jest 16-osobowy. To nie zespół Pieśni Tańca Śląsk, tylko zespół Orbita Wiru. Więc tylko albo aż 3 osoby. Dzisiaj w zasadzie cała godzina do godziny 23 poświęcimy na rozmowę z tymi przepięknymi trzema panami. Tomek Serwatko, bo ja będę tak od mojej tak naprzeciwko bardziej. Tomek Serwatko, Maciek Walędziak i Kuba
1: Kowalik.
2: Cześć, siema.
0: I Kuba Kowalik. 3 osoby. Dobry wieczór. Miło mi was w pełnym komplecie widzieć. Zawsze chodzicie tak w pełnym składzie.
3: Znaczy, chcieliśmy się jednego pozbyć, ale się nie dało, więc...
0: A który był na dostrzał? Najmłodszy.
1: Specjalnie Walkowi umówiliśmy wizytę u dentysty, ale wyszedł wcześniej.
0: Nie wiecie, bo to jest taka sytuacja, że z Tomkiem znamy się pewnie blisko 20 lat. Orbitę Wiru obserwuje, wydaje mi się, od samego początku poznania i zawiązania zespołu, czyli do roku 2000, bo to mniej więcej początki Orbity i zawsze z dużymi wypiekami na twarzy oczekiwałem nowych rzeczy. Cieszę się, że nie złożyliście wspólnie, bo to jest tylko kolektywna praca broni, a przez te 25 lat już, w ubiegłym roku świętowaliście to 25-lecie, pewnie powodów do tego, żeby rzucić to wszystko, wjechać w Bieszczady, było pewnie wiele.
3: Znaczy, ja myślę, że nie było takich jakichś pomysłów, pomimo zmieniających się składów, pomimo ludzi, którzy w jakiś sposób gdzieś rezygnowali z pewnych powodów, to jednak ten trzon, ja i Walek, nigdy nie mieliśmy takiego jakiegoś pomysłu, żeby przerwać i może dlatego, że po prostu zwyczajnie lubimy to robić.
0: No właśnie, ale to jest jedna rzecz, to jest lubienie robienia muzyki wspólnie, ale też chyba w tym wszystkim chodzi o, może przyjaźń to czasami za duże słowo, ale może czasami właśnie o to chodzi, że jednak w tego typu utworach, zespołach, gdzie gra się w dużej mierze dla siebie, dla swoich przyjaciół, dla najbliższych, realizuje się swoje pasje, to te relacje są ultra ważne.
3: No na pewno bez,
0: Maciek,
3: bez tego by się...
0: Ale Tomek, bo
4: nie,
0: Maciek...
4: No, wiesz, bez przyjaźni między nami nie byłoby tej muzyki tak naprawdę, więc myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. I niezaprzeczalnie uważam Tomka za swojego przyjaciela. Przede wszystkim przyjaciela muzycznego, bo takich ma się niewielu tak naprawdę w życiu i... Dlatego to działa, tak? No a to, że doszedł teraz Kuba, no
0: i właśnie
4: chciałem
0: wprowadzić do tego, że tutaj dwóch, że jak powiem, nestorów orbitowirańskiej sceny, ale jest młody człowiek, Kuba, który dołączył do was tak naprawdę już po nagraniu albumu. Kubo, czy już dostałeś tak, nie wiem, to się przyjął jakimiś kwiatami, czerwonym dywanem, czy raczej skromniej cię przyjęto do zespołu?
1: Nie, były tylko zapiekanki i lasery, ale generalnie było całkiem nieźle, natomiast bardzo mi miło, że zwracacie uwagę na to, że jestem taki młody, co nie jest do końca prawdą, dlatego, że ja z Walkiem grałem wcześniej, zanim znał jeszcze Tomka, także to jest tak naprawdę taki mały reunion, bo z Walkiem graliśmy kiedyś dawno, dawno temu w bandzie o nazwie Foot Massage i tam stawialiśmy nasze pierwsze kroki w tej branży.
0: Jako sekcja, też byłeś tam basistą, czy
1: tak,
0: też są?
1: Tak.
0: No właśnie, bo my z Kubą się spotkaliśmy niedawno, tak, bo to już szybko mija czas, na tak zwanej branżowej imprezie, i super, że cię spotkałem, bo wcześniej, dosłownie tydzień czy dwa wcześniej dotarła do studia płyta, ona sobie tam ląduje, tak jak zwykle u mnie, jakimś takim kupce z tymi rzeczami, które są na bieżąco najświeższe i ona czekała na dobry moment w ogóle i w zasadzie nigdy ten moment nie nadszedł, aż nadszedł właśnie. Spotkaliśmy się z Kubą w pięknym budynku Pałacu Kultury i Nauki, pogadaliśmy zupełnie o czymś innym, po czym stwierdziłem, że to jest może super moment, żebyście wpadli. Orbita Wiru, nowy album, który ukazał się jeszcze w ubiegłym roku, ale w tych czasach, takie 3-4 miesiące, w zasadzie to jest szmat czasu, a z drugiej strony przy ilości bodźców, które przyjmujemy, to tak minęło to w mgnieniu oka. Jadąc dzisiaj tutaj, pomyślałem, że ten weekend był taki pierwszy wykwit wiosny, powiedziałbym, w naszym pięknym kraju, więc pomyślałem, że na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania wiosną schizofrenia. Taki utwór proponuję na przywitanie. Orbita Wiru, album Homo Alpha.

0: Orbita Viru.
1: Płyta nosi tytuł Homo Alpha, końcówka 2025 roku, czyli zrobiliście sobie taki album na 25-lecie. Nie wiem, czy dobrze gdzieś wyczytałem, bo to były jakieś podpowiedzi, ale nie do końca to byłem w stanie zweryfikować. Czy to prawda, że to nie wszystkie numery, które się na tym albumie znajdują, a ich jest 13, to są rzeczy nowe, napisane, powiedzmy, nie wiem, w ostatnich 2 do 5 lat?
2: Znaczy, w większości to są rzeczy nowe, które powstały bezpośrednio po nagraniu poprzedniczki, czyli płyty Hippies 2020. Natomiast no, potem nastała pandemia. Po prostu my żeśmy mieli datę premiery Hippiesa bodajże na 5 dni przed wprowadzeniem pandemii, więc tam wszystko się urwało. No i co, skupiliśmy się na sali prób. I żeśmy zaczęli robić te numery, a takim o tym, o czym Robert mówisz, to jest nowa wersja mojej małej Furii.
1: Furii, tak jest.
2: Bo ten numer znowu był, ja przynajmniej miałem zawsze taki niedosyt, że numer jakby się tam paru osobom spodobał, ale on był koszmarnie źle nagrany. Wtedy ja nie wiem co, znaczy nie chcę też deklasować swojego tak twórczości, ale od strony technicznej, jak go słuchałem, to tam po prostu wszystko było źle, więc...
1: A to nie jest tak też, że jak się nagrywa pierwszy album, na który tam się zbiera pomysły, nagrywa się w takim momencie, w którym można to zrobić w ogóle, bo to jest taki, wiesz, moment, kiedy numery są zamknięte, nie wiem, są jakieś finanse, jest jakiś deadline, jest jakiś pomysł, bo jest, nie wiem, koncert, trasa albo coś ważnego, nagrywa się no, z wiedzą największą, jaką się ma, potem mijają lata i to w ogóle mija rok albo miesiąc czasami, żeby się coś pozmieniało, czasami w miksie no, czy w kompozycjach, tak. Ale czasami jest też tak, poprawcie mi, jeśli się mylę. O, takie ładne stwierdzenie, że jest teraz taki trend, moda na jakieś takie remasterowane albumy, rzeczy, które w naszych głowach, one są być może niedoskonałe, bo nagrywane w latach 80., 90. za jakieś tam psie pieniądze albo w jakichś takich momentach nie do końca super. Natomiast pewne rzeczy długo dojrzewające, one w naszych głowach już są takie, jakie miały być. Po czym ktoś tam macza paluchy, próbuje tam dodać częstotliwości i coś nie gra w ogóle. Taką, że zrobił, na nowo nagrał, na przykład, ja bardzo lubię ten zespół, to jest, nazywa się Paradise Lost. Mm-hmm. I płyta Icon, którą nagrali chyba po 30 latach i w zasadzie nagrali ją 1 do 1, tam się nic za bardzo nie zmienia. No zmienia się to, że oni nagrali to 30 lat później z innym brzmieniem, trochę imitującym to brzmienie z lat 90., ale jednak nagrane już, wiesz, 30 lat później i mi to nie gra. To jakby ta moja pamięć mięśniowa jakoś się nie zgadza. I mam podobne wrażenie, i to wy wybaczcie, że mi ta Furia i w wersji koncertowej, którą wielokrotnie słyszałem, i ta z pierwszego albumu, ona mi siedzi tutaj i mówi, tak sobie pomyślałem, że takie czemu kombinować? Ale to jest tylko moje wrażenie jako osoby, która ten numer zna i jakby utkwił mi tak, wiesz, głęboko w głowie, że...
2: Wiesz co, tak to wisiało chyba.
3: Tłumacz się, Tomek,
2: to wisiało
3: się
2: po prostu i ja bym nie poszedł spać gdzieś tam finalnie, żebym nie poprawił tego numeru. Znaczy, ja się nie zgodzę. On brzmi fajnie i on brzmi nowocześnie, on brzmi bardzo perfekcyjnie, ale faktycznie coś w tamtej wersji było takiego, że wiele osób mi to powiedziało, że ludziom tamta wersja bardzo stykała, że no dla mnie no... No ale no jak się nagrywa to się płytę,
1: zróbmy test w ogóle. Ty już wyraziłeś swoją opinię, dziękuję bardzo. Maciek i Kuba. Ty Kuba, możesz najbardziej, że tak powiem, bo może najmniej uczuciowa może tylko. Która wersja...
3: Jestem najmniej skażony.
1: Dokładnie tak. Która wersja podoba tobie się bardziej?
3: Ja wychodzę z założenia, że zawsze pierwsza wersja jest najlepsza.
1: Maciek.
4: Obydwie wersje są fajne i obydwie mi się podobają.
3: Znaczy, ja nie mówię tutaj w odniesieniu do tego jednego utworu akurat, tylko tak ogólnie mam takie podejście, że nie ma potrzeby po prostu odgrzewać pewnych rzeczy. Natomiast no, chłopaki podjęli taką decyzję, za co niestety muszę ich szanować.
1: No i to tak.
3: I podziwiać.
1: Że się chciało, bo może bo jakiś inny numer w ogóle nagrać w tym czasie. No ale dobra.
2: To tak, I tak ta płyta jest obszerna dosyć.
1: Jest obszerna, tak. To jest kolejna rzecz, bo to jest 13 utworów. Tak. W czasach, kiedy skupienie ludzkie, podobno teraz jest tam niecałe 2 minuty w ogóle, ktoś się jest w stanie skupić na na utworze na Spotify, czy tam YouTube, w ogóle chyba średnia oglądalność tam, że treści to jest tak minuta 40, to już jest tak max. Nie mieliście pokusy, żeby jednak skrócić albo wydać, nie wiem, jakąś epkę do tego, zostawić sobie na bonusy?
2: Epki były przy okazji wydawane na bieżąco. W ogóle cały proces ujawniania numerów z tej płyty polegał na tym, że nagrywaliśmy na bieżąco, tworzyliśmy, wrzucaliśmy na streamingi epki. Co więcej, tłoczyliśmy te epki nawet, czyli w formie fizycznej można było je gdzieś tam zdobyć. I finalnie te epki stworzyły cały kształt Homo Alfy.
1: Okej, czyli taka rozłożona w czasie, tak. w czasie rzeczy.
2: No chcieliśmy, żeby na bieżąco po prostu ta muzyka się ukazywała, żeby nie było pustki, bo... A poza tym, no pytanie, czy ktoś teraz słucha całych płyt?
1: No właśnie, to jest taka, że... Ale jeśli... Myślałem sobie, że jeżeli zdecydowaliście się na wydanie pełnego albumu i to jeszcze wersji CD, zresztą mam wrażenie, że wysłynęliście do tej pory z tego... No świadectwem jest też płyta choćby Hippie z roku 2020 w takiej bogatej formie. Ta wersja Homo Alfy, wersja CD, która przynajmniej do mnie dotarła, chyba że jest jakaś inna, bardziej...
2: Jest
1: taka skromniejsza. Bo wiadomo, że ludzie jakby słuchają muzyki obecnie, w sensie oprócz tam pewnie 10%, może 5% nawet, którzy odpalają CD-ki czy winyle.
2: Proszę bardzo.
1: A, że jest jednak taka piękniejsza wersja. To cofam. To teraz będę miał dwie. Jedna taka slim casey, taki malutki, a druga jewel case, tak?
3: Slim casey jest bardziej wyjątkowy, gdyż to jest specjalnie tylko dla rozgłośni radiowych, więc nie każdy może taką mieć.
1: No i widzicie, i tu przychodzą goście, i to jest dlaczego by się zaprasza gości, żeby dostać prezenty, łapówki po prostu, wziatki po rosyjsku. Okej, to cofam. Rozpakuję później, zobaczę jak pięknie wydana. Mieliście jakby... pokusę, nie pokusę, żeby jednak może, nie wiem, albo zrezygnować, albo wydać jeszcze w jakiejś takiej nieco bardziej zwariowanej formie gadżet, bo to obecnie nawet dla naszego pokolenia, gdzie jesteśmy już osobami, które absolutnie wychowały się na kasetach, CD-kach, winylach, to dla was też gadżet tylko? Ludzie pytają, a będzie płyta, bo to trochę taki relikt przeszłości, ale jednak ważny gadżet wciąż.
2: No nie jest to na pewno, nie ma takiej popularności posiadanie płyt, fizycznych nośników jak niedawno jeszcze.
1: Nawet jeszcze 10 lat temu, 5-10, nie?
2: Dokładnie. Ja na przykład kupuję płyty cały czas, bo ja dla mnie fakt kupienia płyty, mam takie przeświadczenie, że ta płyta, że ta muzyka jest moja wtedy.
1: Bardziej twoja niż wspólna. No tak.
2: Ale kupuję płyty, może nie tak często jak kiedyś, poza tym ceny płyt bardzo wzrosły, nawet ceny płyt CD,

0: że to jest coś fajnego dostać płytę, nie? Czy kupić tą płytę.
1: No właśnie, to jest.
0: A nie wiesz, a nie odpalić to na spotku i mieć to gdzieś tam na liście. Przecież często jest tak, że mamy te listy i rzadko ludzie zaglądają z powrotem, a masz płytę, rzucisz ją sobie w samochodzie, rzucisz ją sobie w domu, posłuchasz. W takim momencie, kiedy chcesz, jesteś zrelaksowany.
1: Piękne. To, co mówisz, jest jakby lekarstwem na moje uszy. Natomiast dla wygody, ja długo się broniłem przed zainstalowaniem wszystkich tych aplikacji, ale w zasadzie obecnie nawet jak ktoś tam, nawet radiowo, proponuje rozmowę, czy wysłać, nie wysłać, to wygodniej mi już w tym momencie, dużo wygodniej odsłuchać tego po prostu z urządzenia mobilnego, gdziekolwiek jestem, nie muszę być w swoim aucie, gdzie mam jeszcze dziurę na CD-ki, bo mam stare auto po prostu, ale nowoczesne auta nie mają tej dziury na CD-ki. Tak. Albo trzeba pewnie jakieś milion dolarów dopłacać, żeby ta dziura była. W komputerach pewnie wyprodukowanych po 2020 roku też tych dziur na CD-ki nie ma. Czyli miejsce, którym mógłbym posłuchać i tak, to jest albo dom, albo auto. Kiedy jestem w trasie, w hotelu, gdzieś w podróży, no to jest super sytuacja z jednej strony. Z drugiej rzeczywiście to, co mówisz, absolutna taka łączność z muzyką, z twórcą, cudowna. Kuba, jak ty jesteś z tego rozdania też, że jeszcze wciąż winyle, CD-ki, czy raczej tylko cyfra?
2: Ja już nie. Nie, no. Ja aktualnie tak naprawdę słucham dość mało muzyki. Ostatnimi czasy na słuchanie mam czas tylko i wyłącznie w aucie, a że muzyka mnie rozprasza w trakcie jazdy, więc słucham audiobooków.
1: O, to mnie w drugą stronę. Ja wolę muzyki słuchać niż słowa czytanego albo tam mówionego, chyba że to są jakieś rozmowy, wywiady w radiu. Bardzo lubię i to jest taki nawyk od dzieciństwa, ale najbardziej relaksuje mi muzyka jednak w trasie.
2: Jednak w drodze mi przeszkadza to, że nie słyszę tej muzyki, bo samochód słyszę drogę, słyszę szum i dla mnie jest to osobiście męczące. Chcę słyszeć detale w tej muzyce, a niestety ich tam nie słychać, więc właśnie ten głos pozwala mi uspokoić skołatane nerwy.
1: Okej, okay, proszę.
3: A ja mam wieżę Technicsa, odtwarzacz CD, taką wieżę, jak się kiedyś kupowało i cudownie
1: segmentów.
3: Tak. I mam dwie pary dobrych kolumn i sprawia mi to przyjemność.
1: No to jest piękne w ogóle, czy to jest winyl, czy to jest CD w ogóle. Ja lubię rozpakować. I to jest taki moment właśnie, to co mówi Tomek, że jest moment na oddech i taki rzeczywiście, jak się ma na to czas, bo to też jest ważna rzecz, te pół godziny, godzinę, czy nawet tam 15 minut takiego celebracji słuchania muzyki. To celebrujmy. Jesteśmy w radiu, możemy pocelebrować. Wybraliśmy wspólnie kolejną kompozycję z albumu Homo Alpha. Tym razem będzie to Rodeo. Z bardzo znaczącym tutaj tekstem w refrenie, który bardzo mi utkwił, że strach nic nie kosztuje, a odwaga dużo. Tak, strach jest za darmo, a odwaga kosztuje. Posłuchajmy, Rodeo.

0: Orbita Wiru, Tomek Serwatko, Maciej Walencik i Kuba Kowalik są dzisiaj gośćmi w Dark Side. Słuchamy najnowszego albumu Homo Alpha. Tomku, głównie do ciebie będą te pytania, ale ja bym chciał, żeby i Maciek, i Kuba też zabierali głos oczywiście, chociaż teraz będzie o tekstach w ogóle, bo ja zawsze byłem fanem twoich różnych takich wygibasów językowych. Akurat tutaj zwróciłem uwagę na taki bardzo budowę tego strachu wbudowanego w nasze DNA. Być może tak jest, musieliśmy uciekać, musieliśmy się tam po jaskiniach przed dzikimi zwierzętami chować i to ten strach jest dobry, bo on może nas ochronić przed różnymi tam pewnie czekającymi niebezpieczeństwami, ale rzeczywiście tym strachem jest łatwo zarządzać i z tego korzystają i twórcy różnych ideologii religijnych, a też politycy. Zresztą na tej płycie, jak na poprzednich też, sięgnęliście do klasyka nie metalu, tylko raczej muzyki alternatywnej. Sięgnęliście tym razem do Tiltu i Nie wierzę politykom. Jak dla ciebie, jak dla ciebie, dla was w ogóle, jako zespołu, na ile... Nie wiem, czy można tak to rozgraniczyć. Gdzie jest tekst, gdzie jest muzyka? Czy to jest razem, to powstaje, że jak piszecie riffy, to od razu wiecie, o czym ta piosenka będzie? Czy co jest pierwsze, jajko czy kura? Czy tekst, czy muzyka? I na ile tekst dla ciebie, dla was wspólnie jest ważny? A na ile jest być może tylko dodatkiem do pewnych gdzieś tam gitarowych riffów?
1: Różnie bywało z kolejnością powstawania, formowania się całej kompozycji. Czasami tekst przychodził bardzo łatwo i wiedziałem, o czym on ma być. Czasami miałem jakiś zalążek. I tak jak Krzysiek Zalewski mówił ostatnio, że jemu czasami pisanie tekstu zajmuje 2 lata. I to faktycznie czasami niektóre teksty, one finalnie wychodzą zajebiście, ale to klejenie słów musi trochę potrwać, żeby ono miało jakiś taki właściwy sens. A czasami po prostu, tak jak w przypadku na przykład mojej małej furii, ten tekst po prostu wyskoczył i się uformował bardzo szybko. Z reguły idzie to równolegle z tworzeniem całej kompozycji i jak już jest skończona kompozycja, to w zasadzie też tekst już jakby nabiera tej finalnej formy. Odpowiedziałem na pytanie, bo...
0: Tak, trochę tak. Trochę nie, ale to... żeby od razu...
2: O co chodziło?
0: No to podrążę. Czy akurat rok 2025 i Nie wierzę politykom, i Tilt, i doskonała kompozycja, i taki manifest troszeczkę, czy to ma dla ciebie jakieś znaczenie, miało znaczenie, wybierając, bo mogłeś pewnie, czy mogliście wybrać z tego dorobku polskiego rock'n'rolla zupełnie coś innego, sięgnęliście akurat po te kompozycje, czy to jakaś... większa historia.
1: No była to historia taka, że poprzednie rządy, znaczy ja w ogóle nie jestem w klimacie, nie śledzę polityki, nie lubię, nie ufam temu, nigdy temu nie ufałem, ale te poprzednie rządy, no to już była taka jazda bez trzymanki, że każdy, nawet człowiek w jakiś sposób obojętny na tą sferę życia publicznego zabierał głos. No i wymyśliłem, że to jest idealny po prostu numer, żeby w jakiś sposób się wyrazić. Klasycznie jak to my dorobiliśmy do klasyka jeszcze riff dodatkowo. Kiedyś zrobiliśmy WW. Nim stanie się tak. I też ten numer zagraliśmy w pełni wiernie, ale dorobiliśmy do tego riff.
0: No i słusznie, ja bardzo lubię. Wiele rzeczy, które Tomek i Tilt, zresztą Robert Brylewski również zrobili. Natomiast też chciałbym podrążyć, bo jakby stylistycznie i WW, i Tilt to jest strasznie daleko, z jednej strony blisko, ale daleko od, nazwijmy to, heavy metalu. I teraz Orbita Wiru, jakbyśmy sięgnęli do początków, to byliście bardziej osadzani w tej takiej nowej fali, czyli new metalu.
1: New metalowej, tak.
0: I to były początki. Myślę, że wasi fani to byli głównie ci ludzie, którzy słuchali pewnie Korna, System of a Down, albo różnych takich new metalowych rzeczy z przełomu wieków.
1: Bo wtedy wyskoczyliśmy po prostu. Ja nigdy tego new metalu nie widziałem. widziałem, ale faktycznie jak teraz słucham pierwszej płyty Wirusfery, to no to tam to jest słychać. Dużo, jest dużo tego takich naleciałości.
0: No właśnie, zastanawiam się, na ile wspólnie wy jako zespół, Kuba teraz też obserwując, ale pewnie bacznie lub nie bacznie, na ile czujecie się zespołem, nazwijmy to metalowym, rock'n'rollowym, a na ile alternatywnym, bo mam wrażenie, że z płyty na płytę coraz mniej jest heavy metalu takiego klasycznego, z jednej strony. Z drugiej strony, jakby posłuchać tego i rozłożyć na części pierwsze, to dużo Black Sabbath tam jest, takich klasycznych riffów...
1: Homo Alfa.
0: Tak, starodawnych, że tak powiem. Ale z kolei coraz mniej takiego trashu, czy coraz mniej new metalu, a coraz więcej muzyki alternatywnej. Gdyby zdjąć tam tego przesterku trochę z gitar, to byłaby taka mocno alternatywna muzyka po prostu. I pytanie moje, żeby to wybrzmiało, gdzie wam bliżej w ogóle? Jak to, czy to wiek robi, czy jakby jakieś inne powody? To
1: odejście od takiego... Bardziej, wiesz, jakaś taka świadomość muzyczna, że chęć tego, że w zasadzie nie mamy nad głową bata, żeby nagrać jakąś płytę albo pójść w jakąś stronę, więc po prostu robimy to, co nam przyjdzie na wiesz, na paluchy, czy mi na gardło. I myślę, że to z tego wynika. A bardziej, może alternatywnie, tylko też warto przyjść na nasz koncert. Bo tam jest naprawdę dalej, wiesz, ogień z dupy, że nie ma przebacz. Bo i wiesz, to zresztą tak numery są tak wybrane, że gramy raczej te koncerty energetyczne. Jeszcze doszedł tutaj czynnik basowy, który bardzo wzmocnił ten efekt, więc...
0: No właśnie, Kuba, jak ty się wkleisz? Bo ty doszedłeś do zespołu już w momencie, kiedy płyta była nagrana, zrealizowana, zresztą wieloletni wasz kolega.
1: Sebastian Górski,
0: tak. Który metalowcem był, zresztą przecież miał swój epizod też grając choćby w Decapitated.
1: Dokładnie.
0: A ty jak się odnajdujesz, jak się odnalazłeś, bo jednak dojść do zespołu grającego na 25 lat i wklejenie się w te takie towarzystwo dwóch potężnie wyglądających mężczyzn. Nie to, że ty byś ty nie wyglądał, ale zastanawiam się, jak to jest się wkleić, wiesz, z twojej perspektywy w band z wieloletnim doświadczeniem. Czujesz się nowy, czujesz się... jak się czujesz? O tak, bardziej w tym kolektywie.
2: Jak się czuję? Czuję się tak, że prawdopodobnie niedługo mnie zabiją, bo ja jestem raczej taką wkurzającą mędą. Chłopaki, mimo tego, że są wielkimi, łysymi chłopami, to są to bardzo ciepłe chłopy i dosyć tacy wrażliwi uczuciowi. Nawet popłakać się im zdarza na próbach.
1: Uprzejmi, nie ciepły.
0: O, to precyzujmy, żeby nie było.
2: Ciepło, uprzejmi.
1: Tak.
2: Prawda jest taka, że mnie raczej zawsze nosi bardzo mocno i dążę w kierunku energii i w kierunku jednak mocniejszego uderzenia. Więc staram się w ten sposób złagodzić.
0: Ja widziałem fragmenty jakieś, to chyba ekipa z telewizorni robiła takie z wami i rozmowę, i jakieś fragmenty wplatywała z sali prób waszej. Tam widziałem, Kubę nosiło już nawet na takim nagraniu, wiesz, live sesji w ogóle, więc zakładam, że na koncercie jest jeszcze tego pewnie, przynajmniej tyle, a pewnie więcej.
2: Trochę.
0: A ty Kuba, bardziej się czujesz właśnie, a propos, bliżej cię do tej alternatywno-rock'n'rollowej, czy raczej do metalowej?
2: Ja zawsze lubiłem energetyczną muzykę, lubiłem zawsze energetyczne granie i takie z pierdzielnięciem, prawda, więc nie nazywam muzyki. Coś mi się podoba, albo mi się nie podoba i to wszystko, więc myślę, że mocno rockowo po prostu.
0: Okej. Okay. Wracamy do grania płyty Orbita Viru. Płyta nosi tytuł Homo Alfa oczywiście. A, bo to jest ważne. Nie wiem, czy to robimy, czy nie robimy teraz, albo kiedy, albo może teraz zapowiedzieć, bo macie jakieś gadżety dla osób, które chciałyby, czy nie?
1: Tak, mamy. Do wygrania są płyty. 3. I pytanie właśnie wymyśliliśmy. Takie na szybko. Jaki tytuł nosi nasza najnowsza płyta?
0: A, bardzo to jest skomplikowane pytanie.
2: Żeby utrudnić
0: na chy.
2: Jaki tytuł ma płyta Homo Alfa?
0: To trzeba zaznaczyć, dla uważnych. To jest pytanie dla uważnych. To, żeby jeszcze tę uważność zwiększyć, trzeba zadzwonić, żeby tę płytę otrzymać. 8277205, 8277205. Ktoś, kto zadzwoni i poda, odpowie na trudne pytanie, to tę płytę otrzymuje. No i to jest test taki, bo ja tu powiem, jakby, nie że usprawiedliwiam, ale coraz częściej, coraz mniej ludzi dzwoni o płyty. W ogóle o bilety, o jakieś gadżety.
1: Zastanawialiśmy się przed wejściem.
0: I to jest ciekawy test, czy to coś się wydarzy. Tak czy inaczej słuchamy dalszego ciągu. Fragment, już wiem, który Czcigodnie wybraliśmy.
1: Czcigodnie.
0: Taki trochę o sobie, o takim
1: bardzo, bardzo osobisty mój tekst szczególnie. I numer też taki, który fajnie się gra.
0: Słuchamy. Orbita Viru. Czcigodnie taki utwór.

0: Orbita Wiru 3 godnie. 827-7205. Wciąż ten telefon jest aktualny. Nie wiem, czy zadzwonił, czy nie. Kamilu? Nie zadzwonił. Ha? Widzicie, to jest właśnie to. Ale może jeszcze zadzwoni. Do 23 macie szansę, żeby dostać w prezencie od zespołu piękne wydanie CD albumu Homo Alpha. Wracamy do rozmowy. Wspomniałeś o koncertach w ogóle, że ta energia na koncertach jeszcze jest jakby spotęgowana. Ja mam wrażenie takie trochę, tak jak wspomniałem na samym początku, znamy się dobrze, obserwujemy się nawzajem, w sensie graliśmy wspólną, przepiękną trasę w poprzednim dziesięcioleciu, nawet jeszcze w poprzednim, to było 2007. Tak. Tak, 20 lat temu prawie. Niesamowite, nie?
1: A ja mam jeszcze baner z tej trasy.
0: No, to była mega czyterska trasa koncertowa. Ale co do koncertów, wówczas, mam na myśli wasze początki, to pewnie też tak działa taka sinusoida. Początki, tak, to pewnie do... No, pandemia też troszkę zweryfikowała pewne historie, ale było was więcej. Było was więcej i w mediach, zresztą sukcesy w programie telewizyjnym. Wasza dużo większa częstotliwość wydawania i singli, i taka obecność, powiedzmy, wydawnicza. Teraz troszkę to wszystko gdzieś tam się troszkę być może porozmywało. Brakuje wam tego, czy w zasadzie jesteście na takim etapie, że macie band, gracie, tworzycie, są koncerty, ale nie jest to wasza taka główna, powiedzmy, napędowa w funkcjonowaniu zespołu?
1: Wiesz co, my po 2010 roku zrobiliśmy, teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, dosyć spory błąd, bo to był ten czas właśnie, kiedy graliśmy my tą trasę właśnie, potem był program Hit Generator, gdzie tam moja mała furia odniosła sukces i potem mieliśmy nadzieję, że się pewne furtki otworzą, że ten sukces telewizyjny otworzy przed nami pewne sceny, pewne kluby, pewne możliwości. Tak się nie stało.
0: Bardzo... Samo się nie robi, to wiecie, bo to jest tak, że
1: tak,
0: się
1: ale nie to nie było tak, że my czekaliśmy na, wiesz, to nie było tak, że my czekaliśmy na, żeby ktoś nam na tacy to podał, tylko wbijaliśmy się w ten i po prostu wiele rzeczy nam się nie udało i trochę nas to speszyło. Stwierdziliśmy, że mamy warunki, żeby muzykę robić i że będziemy robić muzykę. I w zasadzie przez kolejne bodajże 7 czy 3 lat zrobiliśmy w sali prób, nagraliśmy je, przy okazji też nauczyliśmy się tego robić, dwie płyty. Ale teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że te płyty, które nie były rzadko ogrywane na koncertach, bo koncertów graliśmy niewiele, te płyty są martwe po prostu. Ludzie ich nie znają, bo to są płyty, których ludzie w pewnych okresach swojego życia i pewne poszczególne już no może nie pokolenia, bo to jest...
0: Ale prawie tak, no wyobraźmy sobie sytuację taką, że na przykład liceum, nie? Gdzie powiedzmy, tak, taki okres bycia nastolatkiem jest taki najbardziej chłodny, masz między 15 a 20 lat.
1: To są 4 lata.
0: Tak. Jeżeli przeskakujesz kolejne 4, to masz całe pokolenie, rzeczywiście ci ucieka po prostu. Nie?
1: O to chodzi. I my takich pokoleń przeskoczyliśmy i ludzie po prostu nas nie znają. Są płyty, ale te płyty niewiele osób słyszało.
0: Ale to macie teraz taką refleksję, że chcecie trochę więcej grać, czy już, bo to też jest taki moment, że jak ktoś się przegapi, no to trudniej wejść, nie? Bo tam tak, ci młodzi już tam grają, mają swoich fanów, żeby było jasne, najmłodsi nie jesteśmy i to jest tak, to też trzeba spojrzeć prawdziwie w oczy, że ci nawet nasi znajomi sprzed 15-20 lat już mają tam rodziny, dzieci, a czasami już tam wnuków i jakieś inne obowiązki, są w innym miejscu w ogóle życia. W sensie dla nich heavy metal i tam stanie obok czy podskakującymi facetami, to już jest takie trochę mało sexy. Czy macie jakąś refleksję, że co, że teraz płyta, jeden koncert, kolejna płyta, jaki pomysł mam na myśli pytanie?
1: Pomysł na granie, przede wszystkim granie koncertów, ogrywanie tego, co stworzyliśmy. Tego, w zasadzie tego miksu, który mamy najfajniejszy. Mamy godzinę, zrobione z Kubą godzinę materiału i jak na razie te koncerty jakby na... W naszym wypadku to jest na koncert wystarczające. No i, ma, i mamy, po prostu chcemy grać, na jesień planujemy zrobić po prostu swoje koncerty. Już nie.
0: To powiem, bo to też jest takie, ja tu często zapraszam znajomych albo zespoły, które obserwuję tam od lat kilku albo kilkunastu. Skąd, ja to podziwiam w ogóle i wręcz jak ktoś ma ochotę przyjść, ja też, ta audycja i ten program razem z Melodiami Mgieł Nocnych mają 21 lat w zasadzie. Spotykamy się tu w tym studiu w gronie z Kamilem Roskowiakiem i przez to studio, może nie przez to konkretnie, bo akurat rok temu zmieniliśmy siedzibę z Bednarski na dobrą, ale cały czas to wszystko jest dla mnie kontynuacja. Przewinęło się cała masa młodych, niemłodych, dawniej młodych, teraz już starszych, czasami tych zespołów już w ogóle nie mają, taki parę kartonów, demówek zespołów, których już po prostu nie ma. Bardzo sobie to cenię, że to mam i w pewnym momencie mogę sobie odpalić i posłuchać właśnie tego, co się działo tam w 2007, 2006, 2015, 2018 i tak dalej. Ale skąd się bierze ta energia u was? Ja wiem, skąd ja ją czasami biorę, ale życie podcina te skrzydła, różne sytuacje życiowe, czasami to właśnie ten brak takiego feedbacku, że chciałoby się więcej i to nie chodzi o to, żeby to był stadion, tylko chodzi o taką rzecz, że się jedzie w trasę i to wiem od znajomych, którzy też koncertują, że się jedzie do gleby. A, B, C, D, miasteczka i tam jest paręnaście osób w ogóle. Tak. I to podcina skrzydła, bo to nie chodzi o to, żeby tam były tłumy, ale żeby ta energia wróciła, no to musi ktoś tam pod tą sceną być. No. I pytanie, skąd wybierzecie taką energię? Nie mówię, że nie ma ludzi na scenie, czy pod sceną, ale co was nakręca w ogóle? Co powoduje, że taki Kuba mówi, dobra, biorę, wchodzę w ten projekt, mimo że ma inne rzeczy na głowie. Tak samo każdy z was pewnie życie, pracę zawodową, z której trzeba zapłacić rachunki i tak dalej. Co powoduje, że jednak mimo tam siwizny na brodzie chce się to robić? Kuba, zacznijmy od ciebie może. Co przekonuje facetów, wiecie, po 30 czy po 40 do tego, żeby jednak wziąć gitarę, stanąć na scenie, zmierzyć się z tym, co się ma do powiedzenia i jakby poddać się ocenie zawsze jakiejś tam.
2: Prosta rzecz. Jesteśmy dorośli, nagle mamy mnóstwo kasy, no bo przecież całe życie pracujemy.
0: Pracuje się, no właśnie.
2: Tak. Nie wiadomo, co z nią robić i nagle sobie myślimy, kurde, zawsze chciałem mieć taką gitarę, nie było mnie na nią stać, jak byłem na fali.
1: Mamy odtwarzacze CD w samochodach.
0: Są odtwarzacze CD w samochodach. Okej, okay. Bardzo dobra odpowiedź, cudownie. Maciej, co ciebie napędza?
3: Myślę, że przede wszystkim to, że jak, wiesz, stajesz na tej scenie, znaczy stajesz, ja siedzę oczywiście i nie mogę śpiewać.
2: Najłatwiejsza robota w zespole.
3: Nie, ale to jest narkotyk, no tego, to nie da się tego opisać. No, grasz dla ludzi, czasem nawet, tak jak powiedziałeś, do tej garstki, ale czasem ta garstka jest większą pięścią niż jakiś stadion, tak? Zawsze warto, no uważam, że zawsze warto po prostu grać i to, co robimy, jest czymś wspaniałym, no po prostu.
1: Ja mam natomiast poczucie, jak stoję, gramy na próbie, czy gramy koncert, że robimy coś wyjątkowego, że robię coś wyjątkowego, czego jeżeli nawet część moich znajomych robiła to kiedyś, to już od dawna tego nie robi, bo straciła właśnie zapał, nie wiem, właśnie poszła w jakąś stronę, a my dalej to robimy. No i jak to robimy, to wychodzi coraz lepiej po prostu.
2: Myślę, że to musi być troszkę tak jak z ładnym ubieraniem się i makijażem u kobiet, że nie róbmy tego dla kogoś, róbmy to dla siebie, po prostu, żeby nas sprawiało frajdę i to wszystko.
0: Znaczy w ogóle fajną rzecz, jakąś taki jak wiadomo, tam coaching z Instagrama, jakaś taka rzecz, że tak samo jak narkotykiem może być w ogóle dosłownie drug jakiś tam, kokaina, heroina lub inne substancje, które nam zmieniają świadomość, tak samo może być takim narkotykiem, to co mówisz, adrenalina, która jest na scenie, ale ten coach wspominał o sprzedawaniu w ogóle, że to jest taki rodzaj, jak jesteś takim sprzedawcą czegoś tam, sprzętu, mikrofonów, alkoholu, guzików, czegokolwiek, że to też nakręca w ogóle, że każda, i to też nie ma końca w ogóle, że jest taki rodzaj
1: sprzedającego.
0: Sprzedającego w ogóle. Więc zastanawiam się, na ile jesteśmy wszyscy trochę w takim, wiecie, uzależnieniowym klimacie. Jesteśmy uzależnieni od muzyki może, to jest tej adrenaliny, którą daje scena, bo innego jakby lepszego narkotyku ja nie znam w ogóle, ale może są. Wracamy do płyty, bo czas nam się powolutku tego spotkania kończy. Homo Alpha, Orbita Viru, cały skład dzisiaj w Darkside, wywołany do tablicy Tilt i nie wierzę politykom. Myślę, że wczoraj był 3 maja i tam niebezpieczne rzeczy się zaczynają znowu dziać i to podburzanie, zarządzanie strachem a propos. Znowu będzie, bo będzie teraz grzebanie w konstytucji, zmiany. Coś niesamowite, że społeczeństwo nie znosi spokoju. Nie? Wszyscy marzymy o tym, żeby być spokojnym i takim żyć w takim dobrostanie i bezpiecznym momencie i zawsze ktoś się znajdzie, kto mówi, a wywrócę do góry nogami.
1: Może to wynika z naszej narodowej mentalności, po prostu ten niepokój, ten taki wieczny zamęt taki po prostu.
2: Czemu narodowy?
0: A może chodzi tak o starą zasadę, że takim ludźmi w strachu łatwiej nimi zarządzać po prostu. I to jest tylko to. Zawsze aktualne. Tutaj są takie słowa ważnych twórców. Nie wierzę politykom. Tilt w interpretacji Orbity Viru.

0: Orbita Wiru, Tomek Serwatko, Maciej Walencik i Kuba Kowalik. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Życzę powodzenia w decyzjach i żeby się wam wciąż chciało, bo to jest naprawdę duża, duża wartość. Jakieś najbliższe koncerty, coś, gdzie można już wiadomo zaprosić ludzi, którzy chcieliby wpaść na koncerty, czy odsyłamy do social mediów po prostu?
1: Myślę, że odeślimy do social mediów, ale na pewno będziemy supportować na jesieni.
2: Planujemy też swoje koncerty, prawda? Także,
1: no tak, o swoich koncertach tak mówiliśmy właśnie, ale też, też chcemy no, u boku kogoś
0: tak zwanego większego. Dobrze, bardzo wam dziękuję. Ja gorąco polecam ze swojej strony nowy album Orbity Wiru Homo Alpha. Emil, jest, żyją ludzie po drugiej stronie, słuchają płyt CD.
1: Dzięki.
0: Jest dla kogo to tłoczyć. Odsyłam do social mediów. Zapraszam w tym tygodniu w Warszawie trzy ważne koncerty. Green Jelly, legenda amerykańskiego takiego zabawnego punk heavy metalu, pojawi się w Warszawie w ten weekend. Clash of the Satans i Sakie Versum wspólnie z Ion, też wszystko w ten sam weekend w Warszawie i jeszcze cała masa innych koncertów. Audycję zrealizował Kamil Mrozkowiak, ja nazywam się Robert Gajewski, to była audycja Dark Side. Słyszymy się za tydzień, dziękuję, dobranoc, cześć.
1: Trzymajcie się.
3: W 1946 roku Nat King Cole nagrał utwór zatytułowany Trasa 66. Jednak od tego czasu muzyka mocno się zmieniła.

Piotr Bettner, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję Trasa 66. A to, co Was dzisiaj przywitało, to konkretny metalcore'owy strzał zatytułowany Trauma Response od grupy Victims. To jest utwór, w którym gościnnie udzielają się panowie z zespołu 1056, a ten strzał znajduje się na najnowszym mini wydawnictwie na epce zatytułowanej Pain Processing Part 2. I jak można się domyślić, jest to kontynuacja albumu wydanego w 2024 roku, który zatytułowany jest Pain Processing. No i w takim klimacie sobie jeszcze zostaniemy, tyle tylko, że przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, no i też w twórczości tego zespołu odnajdziemy więcej klasycznych metalowych elementów, takich thrash metalowych, także lekka zmiana stylu, ale ten groove jak najbardziej też jest słyszalny. Mowa o formacji Cage Fight, która 30 kwietnia wydała nowy album zatytułowany Exuvia. No i to jest drugi krążek. Debiut tego zespołu ukazał się w 2022 roku. Także jest to młody zespół istniejący od 2021. Także no, rozkręcają się powoli. No i jednym z singli jest kawałek Oxygen. Ten utwór w tym momencie przed wami.

Oxygen od formacji Cage Fight za nami. No a teraz zwiększam obroty, wjeżdżamy w rejony techniczno-death metalowe. Tak się składa, że tego samego dnia ukazały się dwa albumy bardzo zbliżone do siebie. Pierwszy album to Too Fast to Die od formacji Arch Spire, drugi to krążek od Inferi zatytułowany Heaven Wept. Te dwa albumy ukazały się dokładnie 10 kwietnia. Dwa albumy, które przesłuchiwałem jeden po drugim, no i muszę powiedzieć, że mimo, że te albumy to ten sam gatunek i panowie no grają ekstremalnie szybko, to jednak album Arch Spire przypadł mi do gustu bardziej. Wydaje mi się, że panowie z grupy Inferi poszli w takim kierunku, żeby grać jeszcze szybciej, jeszcze bardziej technicznie niż miało to miejsce na albumie Vile Genesis. Takie mam pierwsze wrażenie po przesłuchaniu tego albumu. Natomiast panowie z Arch Spire jakby troszeczkę się wycofali. Oczywiście proszę mnie źle nie zrozumieć, ten album jest nadal bardzo szybki, bardzo techniczny, ale jest jakby więcej groove'u, jest takiego więcej oddechu gdzieś tu i ówdzie w przerwach pomiędzy tymi szalonymi riffami i blastami, więc gdzieś ten album po prostu bardziej zaczepił mi się w mózgownicy niż to, co zaprezentowali panowie z grupy Inferi. Ale może przy kolejnym przesłuchaniu, kto wie, bardziej spodobają mi się te techniczne niuanse zaprezentowane przez Inferi. Zobaczymy. Także teraz przed wami dwa nagrania bardzo szybkie, techniczno-death metalowe. Na pierwszy ogień Arch Spire, a następnie Inferi.

Atonement Denied od Inferi, wcześniej Limb of Leviticus od Arch Spire. No i przy okazji Arch Spire warto wspomnieć, że panowie na jesieni wyruszają w trasę koncertową po Europie. Niestety na liście tych wszystkich klubów nie ma naszego kraju. Wielka szkoda, parokrotnie wymienione są Niemcy, parokrotnie kluby w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii, nawet we Francji. No, w naszym pięknym kraju żaden koncert na razie nie jest zaplanowany. Wielka szkoda, chciałbym zobaczyć tych panów na żywo jeszcze raz. Ostatnio widziałem ich w klubie Hydrozagadka. Nie pamiętam, który to był rok, ale to był bardzo udany koncert, chociaż no, nie przepadam za klubem Hydrozagadka, bo takim, no, tam jest wielki ścisk, a ten zespół no potrzebuje trochę więcej przestrzeni, zdecydowanie. Dobra, jedziemy dalej. No i tak się składa, że teraz zostawiamy za sobą już takie ekstremalnie szybkie riffy i blasty. Wjeżdżamy w rejony groove metalowe bardziej i będzie to takie zderzenie nowego ze starym. Na początek nowość od formacji Devil Driver, kawał groove metalowego grania w postaci nowego singla zatytułowanego Dig Your Own Grave. I to jest zapowiedź nowego materiału albumu Strike and Kill, który ukaże się 10 lipca. A jeżeli chodzi o starą rzecz, no to będzie formacja Sepultura. Zaprezentuje kawałek Territory, klasyk z albumu Chaos AD. No a gramy dlatego, że Cavalera Conspiracy, czy też obecnie Cavalera po prostu, czyli bracia Cavalera, Max i Igor, postanowili wpaść

thrash metal z solidnym groove'em to kawałek Territory od formacji Sepultura z albumu Chaos AD, czyli z piątego studyjnego albumu tej brazylijskiej grupy, który ukazał się w 93 roku. Przypomnę, ten album będzie można usłyszeć na żywo w całości 28 czerwca w warszawskim klubie Progresja. A jeżeli chodzi o braci Cavalera, to będzie ich można na żywo zobaczyć także wcześniej, bo zaprezentują się na Mystic Festival dokładnie 4 czerwca. Spore odkurzenie przed momentem, no i tak się składa, że jeszcze będę odkurzać, bo w tym momencie zaprezentuję Three Little Pigs, czyli klasyczny numer od formacji Green Jello. Jest to nagranie, które znajduje się na albumie Serial Killer Soundtrack, który ukazał się w 93 roku. To ten sam rok, w którym ukazał się album Chaos AD. A jeżeli chodzi o Green Jello, no to jest okazja, by zaprezentować coś tego zespołu, ponieważ już za moment będzie można ten zespół zobaczyć na pierwszym koncercie w Polsce. Ogólnie to będzie taka mini trasa po naszym pięknym kraju, bo będą 4 koncerty. Pierwszy odbędzie się już za moment 7 maja. Będzie to Ostrowiec Świętokrzyski. Dzień później zespół zaprezentuje się w Krakowie. Później 9 maja Warszawa, Klub Mechanik. No i na zamknięcie 10 maja Bydgoszcz, Over the Underpub. Duże zaskoczenie, bo dla mnie to jest taki oldschoolowy zespół, nie sądziłem, że panowie jeszcze istnieją, a okazuje się, że ich ostatni album ukazał się w 2021 roku. Tak, była przerwa, bo panowie zakończyli działalność w 1994 roku, ale powrócili w latach 2009-2010. No i widać z tego, że jest zapotrzebowanie w naszym kraju na ich muzykę, bo aż 4 koncerty. To zespół przedziwny, mieszający trochę punka z metalem, z alternatywnym metalem, heavy metalem. Różne style się tutaj przewijają. Na samym początku udzielał się pan Danny Carey oraz Maynard James Keenan, panowie z Tula. Później już różni muzycy się przewijali przez ten zespół. Chyba jedynym takim członkiem stałym jest pan Bill Manspeaker, jeżeli się nie mylę. No i ten pan nadal przewodzi tej grupie. Także dobra, jedziemy w ramach nawiązania do tych 4 koncertów Green Jello Three Little Pigs z albumu Serial Killer Soundtrack.

Puppet Show. Pokręcone dźwięki od Green Jello, konkretne odkurzenie z mojej strony. No a teraz przeskakujemy już do nowości, do 2026 roku. No i będą to rejony new metalowe. Na pierwszy ogień coś od formacji Seven Dust, ponieważ tak się składa, że 1 maja ukazał się nowy album zatytułowany One. No a troszkę wcześniej ukazał się nowy singiel od formacji Korn. Nie jest to zapowiedź nowego wydawnictwa, jest to kompozycja, która została skomponowana na potrzeby gry, czy też dodatku do gry Diablo, części 4, Lord of Hatred. Także ten utwór zatytułowany Reward the Scars znajdzie się na ścieżce dźwiękowej do dodatku do tej gry. Warto przypomnieć, że Korn zaprezentuje się 17 listopada w Krakowie w Tauron Arenie. Dla tych, którzy jeszcze liczyli, że bilety będzie można kupić, no to zła informacja, ten koncert się wyprzedał, także teraz trzeba polować. Także koncert Korna wyprzedany 17 listopada w Krakowie. Jedziemy zatem. Seven Dust, Construct i nówka sztuka od Korna, Reward the Scars.

Słuchacie audycji Trasa 66 na antenie Radia Campus, a ja już w tym momencie będę się z Wami żegnać na zamknięcie programu. Dźwięki instrumentalne, progresywne, z jednej strony dżentowe, z drugiej takie marzycielskie, ale też nie pozbawione takiego dżentowego groove'u. Przygotowując się tak do nadejścia nowej płyty od formacji Periphery, przypomnę, nowy album ukaże się 15 maja, będzie nosić tytuł A Pale White Dot. Odkurzałem sobie starsze nagrania Periphery, a także sięgnąłem po solową płytę Miszy Mansura, czyli no, głównodowodzącego formacji Periphery. Pan Misza Mansur w 2021 roku wydał album zatytułowany Moderately Fast, Adequately Furious. I to jest album, który jest takim podsumowaniem jego wcześniejszej działalności przed założeniem grupy Periphery. Pan Misza publikował różnego rodzaju single, takie bardzo krótkie formy i no, skomponował wreszcie z tego pełnowymiarowy krążek w 2021 roku. Dla fanów dżentowego grania jest to naprawdę dobra propozycja, by się zanurzyć w tego rodzaju dźwiękach. Za chwilkę kawałek Parabolika, a na zupełne zamknięcie audycji Trasa 66 będzie powrót do Pliniego. Tydzień temu dwa nagrania z jego najnowszego wydawnictwa, czyli An Unnameable Desire. Teraz kolejna odsłona, będzie to kawałek Ciel. Tutaj gościnnie udziela się pan Jakub Żytecki. No i to jest też w nawiązaniu do koncertu, na którym byłem, który odbył się 28 kwietnia w Warszawie w klubie Niebo. Jakub Żytecki się nie pojawił. Koncert bardzo udany, chociaż muszę powiedzieć, że nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia jak ta kombinacja Intervals i Carnival. Ale no, może to też był taki dzień, w którym miałem dużo na głowie i po prostu nie mogłem się aż tak otworzyć jak wtedy podczas koncertu Carnivula. Ale bardzo solidny występ, nie da się ukryć. Dobra, to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o gadanie. Teraz zostawiam Was już z muzyką instrumentalną, trochę dżentową, trochę marzycielską. Bulb, Plini. To była audycja Trasa 66, którą poprowadził i zrealizował dla Was Piotr Gebetner. Trzymajcie się. Dobranoc.

koszyk deszcz dzwoni. Deszcz dzwoni jesienny. I pluszcze jednaki, miarowe, niezmienne. Dżdżu krople padają i tuką w me okno. Jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną. Światło szarego blask sączy się sennie. O szyby deszcz dzwoni.

dziewiczy na próżno czekały na słońce obliczy. Dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, dal ciemną, bezkresną, dal szarą, mglistą. Odziany w łachmany szat czarnej żałoby szukają stronie na ciche swe groby, a smutek cień kładzie na licu ich młode.

0: Thank you very much.
1: Tak się to wszystko potoczyło, że jeśli przyjdzie nam jeszcze kiedykolwiek usłyszeć wykonanie tego nagrania z głosem Arona Steintorpa, to raczej w ramach jego koncertu, na przykład High Parasite, w którym teraz śpiewa niższy za sprawą występu z My Dying Bride. Szkoda. Naprawdę szkoda, że drogi zespołu i Arona rozeszły się. Dość dziwnie będzie teraz zobaczyć koncert My Dying Bride i usłyszeć inny głos, no czyli w tym przypadku głos należący do Miko Kotomakiego ze Swallow the Sun, który zastąpił Arona. Jak to wyjdzie, będziemy musieli zaczekać. Przekonamy się o tym 25 lipca na Ostrów Rock Festival w Ostrowie Wielkopolskim. Miko zagrał już kilka koncertów z My Dying Bride, ale tak naprawdę pozostaje to jedna wielka niewiadoma dla nas tutaj nad Wisłą. A przed chwilą w ramach wspomnienia starych, dobrych czasów, naprawdę, wykonanie For You z koncertu My Dying Bride z holenderskiego Forst z 97 roku. Dobry wieczór, Kamil Mrozkowiak. Kłaniam się nisko i zapraszam. To są melodie mgieł nocnych.

0: Nie ma już teraz koncertu Moonspell, w repertuarze którego nie pojawiłoby się to nagranie, no ale też trudno być zaskoczonym, tym bardziej jeśli, tak jak melodie na przykład, dobrze pamiętacie czasy ukazania się Wolfheart i zdzierania tego kasetowego wydania życzonej płyty w Walkmanie czy magnetofonie. A dziś tak nostalgicznie Alma Mater w melodiach z dwóch powodów. Raz, że w końcu nadszedł czas, by sięgnąć, lepiej późno niż wcale, jak to się mawia, by sięgnąć po koncertowy album Opus Diabolicum, The Orchestral Live Show. Z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej panowie zagrali, no i wyszło to tak, jak słyszeliście przed momentem. A dwa, że Portugalczyków przecież zobaczymy w ramach tegorocznej edycji Castle Party.
1: My only love and true destiny. Vampire!

Skoro wcześniej pojawiła się Alma Mater, no to nie mogła zabraknąć i podążającej za nią krok w krok Vampiri. Oba nagrania w wykonaniu oczywiście Moonspell, jak żeby inaczej, ale w tym przypadku był ktoś jeszcze. Przy czym ktoś, to tak w uproszczeniu, bo to cała rzesza muzyków. Oba nagrania z Towarzyszeniem Lizbońskiej Orkiestry. Wszystko zostało zarejestrowane oczywiście w Lizbonie 26 października 2024 roku. W lipcu na tegorocznym Castle Party w Bolkowie orkiestry co prawda nie będzie, ale o jakość występu Moonspell na pewno możemy być spokojni. Fernando Ribeiro i koledzy niezwykli zawodzić, tym bardziej przed polską publicznością, wielokrotnie to udowadniali, więc wszystko powinno się udać i być zgodne z oczekiwaniami muzyków i naszymi. Koncert w Bolkowie odbędzie się w sobotę 18 lipca, a do Castle Party na pewno będziemy jeszcze wracać. Zaś dobry miesiąc wcześniej w Gdańsku usłyszymy ten oto doskonale nam znany głos i usłyszymy te oto doskonale nam znane dźwięki.

wersji studyjnej to przepiękna, naprawdę przepiękna płyta, przy dźwiękach której z pewnością rozpoczął się nie jeden związek, a kto wie, być może i także nie jeden się zakończył. Minęło już 30 lat, a ten album, wydany w 1995 roku, wciąż się broni. 6 czerwca, sobota, teren Stoczni Gdańskiej, Mystyk Festival, muzycy The Gathering w całości, i to w oryginalnym, tym pierwotnym właśnie składzie z tamtego roku, zagrają Mendylion.

Wielka to radość, że The Gathering w składzie z czasów Mendelion, czyli z 95 roku, z pierwszej płyty The Gathering, na której zaśpiewała Anneke van Giersbergen, zagra właśnie ten album w całości. Ale też szkoda. Szkoda, że wszystko odbędzie się to w zasadzie na zamknięcie tegorocznego Mystic Festivalu, dość późnej porze. Jeśli zatem kogoś niespecjalnie interesuje więcej zespołów czwartego dnia festiwalu, albo w ogóle nie interesują zespoły, które zagrają w tym roku na Mystic, to ten ktoś będzie musiał poważnie zastanowić się, czy może sobie pozwolić na taki wydatek, a to będzie niemała suma. No i Melodie doszły do wniosku, biorąc pod uwagę przejazd do Gdańska, powrót, bilet na festiwal, jakiś nocleg, byle nie na dworcu, też pewnie by coś kosztował. No i doszły do wniosku, że zwyczajnie ich na to nie stać, więc do Gdańska na Mystic w tym roku nie pojadą i nie zobaczą tego występu. Szkoda. No ale, na szczęście, w zasadzie są dwa powody tak na szczęście, bo Anneke w tym roku jeszcze jesienią solowo będzie można zobaczyć, chyba w Proximie w Warszawie, jeżeli Melodie dobrze pamiętają. A po drugie, tegorocznego lata w Polsce pojawi się tych grup pamiętanych z lat 90., którym to poświęcone są dzisiejsze Melodie, całe nasze spotkanie. Pojawi się naprawdę dużo i będzie z czego wybierać. Te, które słyszeliście do tej pory, to już wiecie, o których to mowa. To jest oczywiste. Przed nami jeszcze kolejne.

0: Fantastisk motiverende å spille for andre, ass. Fra hjertet, tusen takk.
1: Melodie wybrały się rok temu, wybrały się i dwa lata temu i chwalą sobie naprawdę to, co dzieje się w Aleksandrowie Łódzkim już od dawna w ramach Summer Dying Loud. A w tym roku, no, kolejne duże nazwy. Trypticon, będzie Destruction, będzie Doll, Die Worshipper. Będzie można zobaczyć nawet w lipcu też swoją drogą na Castle Party. Będzie Drowned in Silver, ciekawa, rodzima rzecz. Będzie i także Satyricon, który przed momentem. Wszystko odbędzie się w dniach 3-5 września we wspomnianym Aleksandrowie Łódzkim, a kolejne nazwy z pewnością systematycznie będą do nas napływały. Tak jak rzekły wam melodie, w tym roku tak się złożyło, że wybierając się na tych kilkaletnich festiwali, o których dziś melodie wam mówią, można odbyć nie lada sentymentalną podróż do lat 90., kiedy się było trochę starszym i młodszym człowiekiem, albo po prostu pacholęciem, się chłonęło wszystko to. To się wtedy ukazywało, a te grupy, te wymienione chociażby dziś w czasie naszego spotkania, to wszystko będzie można usłyszeć i tych muzyków zobaczyć raz jeszcze. Podobnie jest i w tym przypadku.

Dla wielu bezapelacyjnie najlepsze czasy Tiamat, czasy, od których od ponad dekady Johan Edlund tak bezpośrednio, tak wprost odcina kupony, nie proponując nam nic więcej poza koncertowym powrotem do czasów Wild Honey czy Clouds. Szkoda, że to się tak wszystko toczy, ale sentyment to potężne uczucie także marketingowo, no więc jest to wykorzystywane. No, któż nie poszedłby z nas na taki koncert, jednakże usłyszy na żywo rzeczone klasyki, oby tylko to wszystko było wykonane tak, jak należy. 26 dzień lipca, niedziela, Tiamat na zakończenie Ostrów Rock Festival w Ostrowie Wielkopolskim, więc na pewno nagrania z Wild Honey czy Clouds zdominują ten występ. Ostatnimi czasy nie dzieje się inaczej. Visioner i Do You Dream of Me, tutaj w wykonaniu ze Sztokholmu z 1994 roku. No właśnie, skoro już mowa o śnie. Kamil Mrozkowiak, bardzo Wam dziękuję za minioną godzinę, za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, życząc spokojnej nocy i zapraszając na nasze przyszłotygodniowe spotkanie.